0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. 21-latek zastrzelił się podczas policyjnej interwencji w województwie wielkopolskim. Mądrowi dostali informację o, jak podano w komunikacie, mężczyźnie przebywającym w ogólnodostępnej wiacie. Na widok policjantów mężczyzna targnął się na życie, mówi Sylwia Serafin z komendy w Lubinie.
1: Mężczyzna był podejrzewany o udział w poważnym zdarzeniu o charakterze kryminalnym na terenie Lubina. Sprawa objęta jest śledztwem prokuratorskim i z uwagi na dobro postępowania to wszystkie informacje, które możemy obecnie przekazać.
0: 21-latek był poszukiwany przez policję od środy. To on miał zastrzelić dwóch mężczyzn i jednego zranić w bloku na osiedlu przy lesie. Nie wiemy, czy Polska była uprzedzona o wstrzymaniu przerzutu brygady pancernej, przyznał przed amerykańskim kongresem dowódca US Army. W odpowiedzi usłyszał, że to policzek wymierzony Polsce. Generał przekonywał też, że rezygnacja z wysłania kolejnych żołnierzy była najlepszą opcją redukcji obecności amerykańskiej armii na Starym Kontynencie. Tymczasem premier Donald Tusk zapewnia, że te decyzje Waszyngtonu nie mają wpływu na bezpieczeństwo kraju. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłyston.
2: Po wysłuchaniu generała Lanif przed Komisją Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów jeden z kongresmenów Partii Republikańskiej, Don Bacon, przyznał, że decyzja Pentagonu to policzek wymierzony Polsce, ale też kongresowi. Polityk podkreślał, że nasz sztab powinien uzyskać obszerne wyjaśnienia w tej sprawie. Jako były wojskowy ocenił, że decyzja zapadła zapewne w sprzeczności z opinią dowódcy sił USA stacjonujących w Europie. Tymczasem premier Donald Tusk przekonywał dziś, że rząd jest w stałym kontakcie z sojusznikami zza oceanu, a decyzja o anulowaniu wysłania brygady nie zmienia naszej sytuacji.
3: Wszystko jest pod kontrolą i pragnę Państwa uspokoić, że nasze bezpieczeństwo będzie nadal dla nas i dla naszych sojuszników naszym priorytetem.
2: Zapewniał szef rządu, który dodał, że decyzja Amerykanów ma charakter stricte logistyczny.
0: Relacjonował Mateusz Chłyston, dziękuję. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA jest już gotowy. Teraz prokuratura czeka na ruch sądu, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dopiero we wrześniu warszawski sąd okręgowy ma rozpatrywać zażalanie na decyzję o tymczasowym aresztowaniu posła Prawa i Sprawiedliwości. Uprawomocnienie decyzji jest konieczne do ekstradycji. Czasami wymagają tego amerykańskie sądy federalne, podkreśla minister Żurek.
4: Widzimy, jak długo czeka się na wyznaczenie rozprawy, więc będziemy starali się przyspieszyć termin tej rozprawy, ale wniosek o ekstradycję wczoraj prokuratorzy zapewnili mnie, jest gotowy.
0: Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Wyjechał tam z Węgier, gdzie wcześniej dostał azyl i tak zwany paszport genewski, który miał mu umożliwić wyjazd do USA.
4: Mam już wysłane pismo do pani minister, nowej minister Węgier, żeby nam pokazała, na jakim dokumencie Ziobro opuścił Węgry, dlaczego i żeby uchylili te dokumenty, bo naszym zdaniem zostały wyłudzone. Zobaczymy, co będzie, jeżeli Węgry unieważnią genewski dokument podróży, jeżeli taki wydały. Na jakim dokumencie wtedy Ziobro będzie przebywał w Stanach Zjednoczonych?
0: Zbigniew Ziobro opuścił Budapeszt po zmianie władzy na Węgrzech. Nowy premier tego kraju, Peter Madzier, zapowiedział, że po objęciu urzędu doprowadzi do ekstradycji Ziobry, któremu polska prokuratura chce postawić 26 zarzutów. Trzecia rządowa ustawa w sprawie kryptoaktywów przyjęta i bardzo możliwe, że będzie też trzecie prezydenckie weto w tej sprawie. W Sejmie rządowa większość przegłosowała regulacje dotyczące rynku kryptowalut tylko z jedną z kilkunastu poprawek zgłaszanych przez prezydenta i bez zmian, które proponowała opozycja. Szef sejmowego klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński przekonuje, że poprawki prezydenta i Prawa i Sprawiedliwości to tak zwane wrzutki.
5: Najpierw była wrzutka, że ustawa rządowa jest przeregulowana, że jest tego za dużo. PiS mówił, że to zbyt głęboka ingerencja w rynek, że przeszkadzamy prowadzić normalny biznes, po czym PiS nagle mówi, to w ogóle, składają projekt zakazujący w ogóle działalności tej branży. Znaczy oni od ściany do ściany, znaczy zabrnęli w ślepy zaułek.
0: Politycy PiSu przekonują, że czerwone światło dla większości prezydenckich poprawek oznacza najpewniej kolejne weto, mówi poseł Janusz Cieszyński.
6: Tu oczywiście decyzję podejmuje pan prezydent Karol Nawrocki, ale jeśli ja miałbym zakład postawić, to obstawiałbym tutaj weto. No, nie zostały uwzględnione sugestie pana prezydenta, więc jest, myślę, prawdopodobne, że pan prezydent się nie zdecyduje tej ustawy.
0: Przypomnijmy, Sejm zajmował się czterema projektami w sprawie rynku kryptoaktywów. Na etapie prac sejmowych komisji odrzucono zapisy przygotowane przez prezydenta, Konfederację i Polskę 2050. Teraz rządowa ustawa trafi do Senatu, a później na biurko prezydenta. Unijne miliardy z sejf uwolnią środki dla służb. Rząd ma plan w sprawie pieniędzy dla mundurówki. Szef MON-u podjął decyzję o poszerzeniu tzw. programu przygotowań obronnych pozamilitarnych, a to posłuży finansowaniu działań związanych z potrzebami Straży Granicznej, Policji czy resortu infrastruktury. Jest to możliwe, bo pieniądze, dzięki programowi sejf, zostaną uwolnione w budżecie resortu obrony, tłumaczy minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Ministerstwo Obrony Narodowej będzie ze swojego budżetu na rzecz obronności pozamilitarnych przygotowań państwa polskiego współfinansować działania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Infrastruktury. Tak to będzie przebiegać i to miało miejsce już w przeszłości. Fundusz Modernizacji Policji czy Fundusz Drogowy był też z tego rodzaju środków zasilany.
0: Dzięki tym pieniądzom polscy funkcjonariusze uzyskają lepszy sprzęt, dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
8: Straż Graniczna będzie lepiej patrolować naszą granicę morską. Rozbudowane zostaną systemy antydronowe. Kupimy śmigłowce dla Straży Granicznej. Wzmocnimy jeszcze nasze granice zewnętrzne.
0: Unijna pożyczka SAFE to niemal 44 miliardy euro. Rządowe plany to kolejny sposób na obejście prezydenckiego weta do tego programu, a to zatrzymywało możliwość przekazania środków europejskich na Straż Graniczną, Policję, SOP i projekty infrastrukturalne. Będziemy starali się odbudowywać relacje z naszą publicznością, deklaruje nowy dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie. Nominację na to stanowisko odebrał dotychczasowy zastępca odwołanego Pawła Jaskanisa, Piotr Gurajec. Zmiana na stanowisku jest konsekwencją imprezy techno, która za zgodą poprzedniego szefa placówki odbyła się na dziedzińcu pałacu w miniony weekend.
9: Przejmuję tą funkcję w trudnym momencie dla muzeum, ale mam nadzieję, że jest to nowy początek i będziemy budować na nowo nasz wizerunek, tak żeby to miejsce stało się na powrót przyjaznym, dostępnym.
0: Deklaruje nowy dyrektor Piotr Gurajec i zaznacza, że nie zamierza dopuścić do tego, by podobne imprezy odbywały się w sąsiedztwie zabytkowego kompleksu.
9: Nie, ja bym się nie zgodził teraz, tak jak bym się nie zgodził prawdopodobnie wcześniej. Ważąc ryzyka, wydaje mi się, że ta decyzja nie była trafiona. Bardzo wszystkich przepraszamy, jeżeli poczuli dyskomfort.
0: Tymczasem w sobotę podczas Nocy Muzeów w pałacu po raz pierwszy po remoncie będzie można obejrzeć północne skrzydło budynku. Zagrożenie życia minęło. Żużlowiec Patryk Budniak jest świadomy i ma szansę odzyskać władzę w nogach. To dobre wiadomości ze szpitala w Poznaniu. 19-latek trafił tam w niedzielę w nocy w ciężkim stanie po poważnym wypadku na zawodach w Gnieźnie. Od tego czasu lekarze utrzymywali go w śpiączce farmakologicznej, mówi Zuzanna Pankros ze szpitala imienia Strusia w Poznaniu.
10: Stan ogólny pacjenta w chwili obecnej jest dobry. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. 19-latek reaguje na polecenia lekarzy i kontaktuje się prostymi słowami. Porusza też palcami u nóg.
0: Po wypadku zawodnik startu Gniezno był reanimowany. Doznał poważnego urazu kręgosłupa oraz złamań obu nóg i miednicy. W szpitalu przeszedł dwie poważne operacje i cały czas był na ojomie.
10: Obecnie nadal znajduje się na oddziale intensywnej opieki medycznej i w najbliższych dniach zostanie przeniesiony na inny oddział w naszym szpitalu. Przed nim jeszcze szereg badań, oczywiście, no i długa rehabilitacja.
0: A policja z prokuraturą badają, czy organizator zawodów dopełnił wszystkich obowiązków w kwestii zabezpieczenia zawodów. Klub zapewnia, że nie było niedopatrzeń. A klub zbiera też pieniądze na rehabilitację Patryka Budniaka. Włączył się w nią m.in. żużlowy mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Wrze w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Część aktorów reprezentujących Związek Zawodowy Solidarność prowadzą akcję protestacyjną. Sprzeciwiają się zwolnieniu kilkunastu pracowników tej sceny. Aktor Marcin Piejaś zaznacza, że pracę traci 1/4 zespołu, a w tym sezonie artystycznym dyrekcja zdecydowała o zdjęciu z afisza 21 przedstawień.
11: Te zbyt pochopne, naszym zdaniem, działania pana dyrektora doprowadziły do największej w historii Teatru Polskiego degradacji repertuaru w ciągu zaledwie pół roku. Kolejną bolączką pracowników jest brak zastępczej sceny, o którą upominaliśmy się już za poprzedniej dyrekcji. Nastał teatr, w którym aktorzy są na samym dole tej hierarchii.
0: W ubiegłym roku dyrektorem Teatru Polskiego we Wrocławiu został Michał Zadara. W oświadczeniu szefostwo placówki odpowiada protestującym, że decyzje personalne mają charakter wyłącznie programowo-organizacyjny i wynikają z realizacji przyjętej wizji artystycznej. Kolejne ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków wykryto na Lubelszczyźnie. Groźnego wirusa zidentyfikowano na farmie w miejscowości Halasy pod Międzyrzecem Podlaskim, gdzie hodowano 5000 kaczek rzeźnych, mówi Jarosław Szymczyk z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
12: Są określone ograniczenia w zakresie głównie przemieszczania, uboju, sprzedaży drobnej. Zgodnie z przepisami zostały zutylizowane.
0: To już 12. ognisko tej choroby na Lubelszczyźnie od początku roku. Ratownicy podnoszą kwalifikacje. W Sopocie trwają warsztaty dronowe dla służb z całej Polski. Uczestnicy wymieniają się doświadczeniami, doskonalą praktyczne umiejętności oraz omawiają zmiany w przepisach dotyczących ich użycia, zaznacza organizator wydarzenia Maciej Dziubuch.
13: 6 lat temu byłem w stanie obserwować ten rynek i tą technologię i mieć każdą nowinkę, każdy dron w małym paluszku. Tak teraz już nie jestem w stanie, ponieważ co chwilę pojawiają się nowe rozwiązania, nowe formy, jeszcze lepsze, jeszcze silniejsze, o większym zasięgu.
0: Podczas zajęć testowane jest sprzęt różnych producentów w trudnych warunkach w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych. Sprawdzane jest też wykorzystanie sztucznej inteligencji. A w sobotę na sobockiej plaży ratownicy przeprowadzają ćwiczenia praktyczne z obsługi dronów. Od lat chcieli skutecznego bata na piratów drogowych. Na krajowej 80 w stronę Torunia stanął fotoradar. Mieszkańcy Czarnowa od dawna domagali się poprawy bezpieczeństwa na tej ruchliwej trasie. Kilka lat temu zginął tam 15-letni chłopak. Rodzice bali się o swoje dzieci, tym bardziej, że w pobliżu jest szkoła, mówi mieszkanka Czarnowa pani Maria.
14: No ja się bardzo cieszę. Moje dziecko wkrótce idzie do szkoły. To na pewno pomoże, żeby te samochody w końcu nie jechały tak szybko, nie?
15: Oczekiwaliście jakichś zmian?
14: Oczywiście, tu było dużo protestów. Ludzie tutaj właśnie walczyli, żeby coś się pojawiło.
15: Już pani patrzyła, czy jeżdżą wolniej?
14: Wczoraj jechałam, mówię, co tak wolno tu jadą, a potem się okazało, że tu radar jest.
0: Wielu kierowców było zaskoczonych nowym fotoradarem na tej drodze.
16: Mówię, coś tu nie tak. Jest niebieska tablica, że radar, nie? Patrzę, później dalej jest kawałek skrzynki wiszącej, no to jest radar powieszony.
15: Będzie bezpieczniej?
16: Na jak? Dzisiaj też z gazu zaczęli zdejmować jeden po drugim. Będzie mniej wypadków.
0: To pierwszy fotoradar, który stanął na tym odcinku krajowej 80 między Bydgoszczą a Toruniem. Wieczorne obserwacje nieba, warsztaty weryfikowania informacji, wykłady i strefa na kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego. To wszystko w ramach Copernicus Festival, mówi rzecznik imprezy Diana Sałacka.
17: Zapraszamy naukowców, aby opowiadali o swoich arcyciekawych badaniach. Mamy też reprezentantów psychologii, nauk o mózgu. Mamy osoby, które odkrywają same początki naszego kosmosu, czyli tak zwane mikrofalowe promieniowanie tła, ale będziemy też poznawać genezę naszego gatunku Homo sapiens.
0: Copernicus Festival potrwa od 19 do 24 maja w Krakowie. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest darmowy, na warsztaty trzeba się wcześniej zapisać. Gwiazdy lekkoatletyki wystartują w Bydgoszczy. Trwają przygotowania do memoriału Ireny Szewińskiej. To jeden z najważniejszych mitingów lekkoatletycznych w Polsce. Organizatorzy właśnie odkryli karty. Na stadionie Zawiszy pojawi się sportowa śmietanka, mówi prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki Krzysztof Wolsztyński.
18: Halowe Mistrzostwa Świata odbyły się w Toruniu niedawno i ci nasi medaliści z Mistrzostw Świata wszyscy wystartują na stadionie Zawiszy. To począwszy od Natalii Bukowieckiej przez Piję Skrzyszowską, Kubę Szymańskiego.
0: A w planach jest też rywalizacja w 14 konkurencjach. Lekkoatletyczne widowisko na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy wystartuje 29 maja.

0: FM.
1: Wiele osób się zastanawia, jakie to uczucie. Młody jesz w odpowiedzi. Jakie to uczucie? Jesz, jakie to uczucie?

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. 21-latek zastrzelił się podczas policyjnej interwencji w województwie wielkopolskim. Mundurowi dostali informację o, jak podano w komunikacie, mężczyźnie przebywającym w ogólnodostępnej wiacie. Na widok policjantów mężczyzna targnął się na życie, mówi Sylwia Serafin z komendy w Lubinie.
1: Mężczyzna był podejrzewany o udział w poważnym zdarzeniu o charakterze kryminalnym na terenie Lubina. Sprawa objęta jest śledztwem prokuratorskim i z uwagi na dobro postępowania to wszystkie informacje, które możemy obecnie przekazać.
0: 21-latek był poszukiwany przez policję od środy. To on miał zastrzelić dwóch mężczyzn i jednego zranić w bloku na osiedlu przy lesie. Nie wiemy, czy Polska była uprzedzona o wstrzymaniu przerzutu brygady pancernej, przyznał przed amerykańskim kongresem dowódca US Army. W odpowiedzi usłyszał, że to policzek wymierzony Polsce. Generał przekonywał też, że rezygnacja z wysłania kolejnych żołnierzy była najlepszą opcją redukcji obecności amerykańskiej armii na Starym Kontynencie. Tymczasem premier Donald Tusk zapewnia, że te decyzje Waszyngtonu nie mają wpływu na bezpieczeństwo kraju. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłyston.
2: Po wysłuchaniu generała Lanif przed Komisją Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów jeden z kongresmenów Partii Republikańskiej, Don Bacon, przyznał, że decyzja Pentagonu to policzek wymierzony Polsce, ale też kongresowi. Polityk podkreślał, że nasz sztab powinien uzyskać obszerne wyjaśnienia w tej sprawie. Jako były wojskowy ocenił, że decyzja zapadła zapewne w sprzeczności z opinią dowódcy sił USA stacjonujących w Europie. Tymczasem premier Donald Tusk przekonywał dziś, że rząd jest w stałym kontakcie z sojusznikami zza oceanu, a decyzja o anulowaniu wysłania brygady nie zmienia naszej sytuacji.
3: Wszystko jest pod kontrolą i pragnę Państwa uspokoić, że nasze bezpieczeństwo będzie nadal dla nas i dla naszych sojuszników naszym priorytetem.
2: Zapewniał szef rządu, który dodał, że decyzja Amerykanów ma charakter stricte logistyczny.
0: Relacjonował Mateusz Chłyston, dziękuję. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA jest już gotowy. Teraz prokuratura czeka na ruch sądu, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dopiero we wrześniu warszawski sąd okręgowy ma rozpatrywać zażalanie na decyzję o tymczasowym aresztowaniu posła Prawa i Sprawiedliwości. Uprawomocnienie decyzji jest konieczne do ekstradycji. Czasami wymagają tego amerykańskie sądy federalne, podkreśla minister Żurek.
4: Widzimy, jak długo czeka się na wyznaczenie rozprawy, więc będziemy starali się przyspieszyć termin tej rozprawy, ale wniosek o ekstradycję wczoraj prokuratorzy zapewnili mnie, jest gotowy.
0: Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Wyjechał tam z Węgier, gdzie wcześniej dostał azyl i tak zwany paszport genewski, który miał mu umożliwić wyjazd do USA.
4: Mam już wysłane pismo do pani minister, nowej minister Węgier, żeby nam pokazała, na jakim dokumencie Ziobro opuścił Węgry, dlaczego i żeby uchylili te dokumenty, bo naszym zdaniem zostały wyłudzone. Zobaczymy, co będzie, jeżeli Węgry unieważnią genewski dokument podróży, jeżeli taki wydały. Na jakim dokumencie wtedy Ziobro będzie przebywał w Stanach Zjednoczonych?
0: Zbigniew Ziobro opuścił Budapeszt po zmianie władzy na Węgrzech. Nowy premier tego kraju, Peter Madzier, zapowiedział, że po objęciu urzędu doprowadzi do ekstradycji Ziobry, któremu polska prokuratura chce postawić 26 zarzutów. Trzecia rządowa ustawa w sprawie kryptoaktywów przyjęta i bardzo możliwe, że będzie też trzecie prezydenckie weto w tej sprawie. W Sejmie rządowa większość przegłosowała regulacje dotyczące rynku kryptowalut tylko z jedną z kilkunastu poprawek zgłaszanych przez prezydenta i bez zmian, które proponowała opozycja. Szef sejmowego klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński przekonuje, że poprawki prezydenta i Prawa i Sprawiedliwości to tak zwane wrzutki.
5: Najpierw była wrzutka, że ustawa rządowa jest przeregulowana, że jest tego za dużo. PiS mówił, że to zbyt głęboka ingerencja w rynek, że przeszkadzamy prowadzić normalny biznes, po czym PiS nagle mówi, to w ogóle, składają projekt zakazujący w ogóle działalności tej branży. Znaczy oni od ściany do ściany, znaczy zabrnęli w ślepy zaułek.
0: Politycy PiSu przekonują, że czerwone światło dla większości prezydenckich poprawek oznacza najpewniej kolejne weto, mówi poseł Janusz Cieszyński.
6: Tu oczywiście decyzję podejmie pan prezydent Karol Nawrocki, ale jeśli ja miałbym zakład postawić, to obstawiałbym tutaj weto. No, nie zostały uwzględnione sugestie pana prezydenta, więc jest, myślę, prawdopodobne, że pan prezydent się nie zdecyduje tej ustawy.
0: Przypomnijmy, Sejm zajmował się czterema projektami w sprawie rynku kryptoaktywów. Na etapie prac sejmowych komisji odrzucono zapisy przygotowane przez prezydenta, Konfederację i Polskę 2050. Teraz rządowa ustawa trafi do Senatu, a później na biurko prezydenta. Unijne miliardy z sejf uwolnią środki dla służb. Rząd ma plan w sprawie pieniędzy dla mundurówki. Szef MON-u podjął decyzję o poszerzeniu tzw. programu przygotowań obronnych pozamilitarnych, a to posłuży finansowaniu działań związanych z potrzebami Straży Granicznej, Policji czy resortu infrastruktury. Jest to możliwe, bo pieniądze, dzięki programowi sejf, zostaną uwolnione w budżecie resortu obrony, tłumaczy minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Ministerstwo Obrony Narodowej będzie ze swojego budżetu na rzecz obronności pozamilitarnej przygotowań państwa polskiego współfinansować działania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Infrastruktury. Tak to będzie przebiegać i to miało miejsce już w przeszłości. Fundusz Modernizacji Policji czy Fundusz Drogowy był też z tego rodzaju środków zasilany.
0: Dzięki tym pieniądzom polscy funkcjonariusze uzyskają lepszy sprzęt, dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
8: Straż Graniczna będzie lepiej patrolować naszą granicę morską. Rozbudowane zostaną systemy antydronowe. Kupimy śmigłowce dla Straży Granicznej. Wzmocnimy jeszcze nasze granice zewnętrzne.
0: Unijna pożyczka SAFE to niemal 44 miliardy euro, a rządowe plany to kolejny sposób na obejście prezydenckiego weta do tego programu, a to zatrzymywało możliwość przekazania środków europejskich na Straż Graniczną, Policję, SOP i projekty infrastrukturalne. Będziemy starali się odbudowywać relacje z naszą publicznością, deklaruje nowy dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie. Nominację na to stanowisko odebrał dotychczasowy zastępca odwołanego Pawła Jaskanisa, Piotr Gurajec. Zmiana na stanowisku jest konsekwencją imprezy techno, która za zgodą poprzedniego szefa placówki odbyła się na dziedzińcu pałacu w miniony weekend.
9: Przejmuję tą funkcję w trudnym momencie dla muzeum, ale mam nadzieję, że jest to nowy początek i będziemy budować na nowo nasz wizerunek, tak żeby to miejsce stało się na powrót przyjaznym, dostępnym.
0: Deklaruje nowy dyrektor Piotr Gurajec i zaznacza, że nie zamierza dopuścić do tego, by podobne imprezy odbywały się w sąsiedztwie zabytkowego kompleksu.
9: Nie, ja bym się nie zgodził teraz, tak jak bym się nie zgodził prawdopodobnie wcześniej. Ważąc ryzyka, wydaje mi się, że ta decyzja nie była trafiona. Bardzo wszystkich przepraszamy, jeżeli poczuli dyskomfort.
0: Tymczasem w sobotę podczas Nocy Muzeów w pałacu po raz pierwszy po remoncie będzie można obejrzeć północne skrzydło budynku. Zagrożenie życia minęło. Żużlowiec Patryk Budniak jest świadomy i ma szansę odzyskać władzę w nogach. To dobre wiadomości ze szpitala w Poznaniu. 19-latek trafił tam w niedzielę w nocy w ciężkim stanie po poważnym wypadku na zawodach w Gnieźnie. Od tego czasu lekarze utrzymywali go w śpiączce farmakologicznej, mówi Zuzanna Pankros ze szpitala imienia Strusia w Poznaniu.
10: Stan ogólny pacjenta w chwili obecnej jest dobry. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. 19-latek reaguje na polecenia lekarzy i kontaktuje się prostymi słowami. Porusza też palcami u nóg.
0: Po wypadku zawodnik startu Gniezno był reanimowany. Doznał poważnego urazu kręgosłupa oraz złamań obu nóg i miednicy. W szpitalu przeszedł dwie poważne operacje i cały czas był na ojomie.
10: Obecnie nadal znajduje się na oddziale intensywnej opieki medycznej i w najbliższych dniach zostanie przeniesiony na inny oddział w naszym szpitalu. Przed nim jeszcze szereg badań oczywiście, no i długa rehabilitacja.
0: A policja z prokuraturą badają, czy organizator zawodów dopełnił wszystkich obowiązków w kwestii zabezpieczenia zawodów. Klub zapewnia, że nie było niedopatrzeń. A klub zbiera też pieniądze na rehabilitację Patryka Budniaka. Włączył się w nią m.in. żużlowy mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Wrze w Teatrze Polskim we Wrocławiu część aktorów reprezentujących ich Związek Zawodowy Solidarność prowadzą akcję protestacyjną. Sprzeciwiają się zwolnieniu kilkunastu pracowników tej sceny. Aktor Marcin Piejaś zaznacza, że pracę traci 1/4 zespołu, a w tym sezonie artystycznym dyrekcja zdecydowała o zdjęciu z afisza 21 przedstawień.
11: Te zbyt pochopne, naszym zdaniem, działania pana dyrektora doprowadziły do największej w historii Teatru Polskiego degradacji repertuaru w ciągu zaledwie pół roku. Kolejną bolączką pracowników jest brak zastępczej sceny, o którą upominaliśmy się już za poprzedniej dyrekcji. Nastał teatr, w którym aktorzy są na samym dole tej hierarchii.
0: W ubiegłym roku dyrektorem Teatru Polskiego we Wrocławiu został Michał Zadara. W oświadczeniu szefostwo placówki odpowiada protestującym, że decyzje personalne mają charakter wyłącznie programowo-organizacyjny i wynikają z realizacji przyjętej wizji artystycznej. Kolejne ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków wykryto na Lubelszczyźnie. Groźnego wirusa zidentyfikowano na farmie w miejscowości Halasy pod Międzyrzecem Podlaskim, gdzie hodowano 5000 kaczek rzeźnych, mówi Jarosław Szymczyk z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
12: Są określone ograniczenia w zakresie głównie przemieszczania, uboju, sprzedaży drób. Zgodnie z przepisami zostały zutylizowane.
0: To już 12. ognisko tej choroby na Lubelszczyźnie od początku roku. Ratownicy podnoszą kwalifikacje. W Sopocie trwają warsztaty dronowe dla służb z całej Polski. Uczestnicy wymieniają się doświadczeniami, doskonalą praktyczne umiejętności oraz omawiają zmiany w przepisach dotyczących ich użycia, zaznacza organizator wydarzenia Maciej Dziubuch.
13: 6 lat temu byłem w stanie obserwować ten rynek i tą technologię i mieć każdą nowinkę, każdy dron w małym paluszku. Tak teraz już nie jestem w stanie, ponieważ co chwilę pojawiają się nowe rozwiązania, nowe formy, jeszcze lepsze, jeszcze silniejsze, o większym zasięgu.
0: Podczas zajęć testowane jest sprzęt różnych producentów w trudnych warunkach w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych. Sprawdzane jest też wykorzystanie sztucznej inteligencji. A w sobotę na sobockiej plaży ratownicy przeprowadzają ćwiczenia praktyczne z obsługi dronów. Od lat chcieli skutecznego bata na piratów drogowych. Na krajowej 80 w stronę Torunia stanął fotoradar. Mieszkańcy Czarnowa od dawna domagali się poprawy bezpieczeństwa na tej ruchliwej trasie. Kilka lat temu zginął tam 15-letni chłopak. Rodzice bali się o swoje dzieci, tym bardziej, że w pobliżu jest szkoła, mówi mieszkanka Czarnowa pani Maria.
14: No ja się bardzo cieszę. Moje dziecko wkrótce idzie do szkoły. To na pewno pomoże, żeby te samochody w końcu nie jechały tak szybko, nie?
15: Oczekiwaliście jakichś zmian?
14: Oczywiście, tu było dużo protestów. Ludzie tutaj właśnie walczyli, żeby coś się pojawiło.
15: Już pani patrzyła, czy jeżdżą wolniej?
14: Wczoraj jechałam, mówię, co tak wolno tu jadą, a potem się okazało, że tu radar jest.
0: Wielu kierowców było zaskoczonych nowym fotoradarem na tej drodze.
16: Mówię, coś tu nie tak. Jest niebieska tablica, że radar, nie? Patrzę, później dalej jest kawałek skrzynki wiszącej, no to jest radar powieszony.
15: Będzie bezpieczniej?
16: Na jak? Dzisiaj też z gazu zaczęli zdejmować jeden po drugim. Będzie mniej wypadków.
0: To pierwszy fotoradar, który stanął na tym odcinku krajowej 80 między Bydgoszczą a Toruniem. Wieczorne obserwacje nieba, warsztaty weryfikowania informacji, wykłady i strefa na kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego. To wszystko w ramach Copernicus Festival, mówi rzecznik imprezy Diana Sałacka.
17: Zapraszamy naukowców, aby opowiadali o swoich arcyciekawych badaniach. Mamy też reprezentantów psychologii, nauk o mózgu. Mamy osoby, które odkrywają same początki naszego kosmosu, czyli tak zwane mikrofalowe promieniowanie tła, ale będziemy też poznawać genezę naszego gatunku Homo sapiens.
0: Copernicus Festiwal potrwa od 19 do 24 maja w Krakowie. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest darmowy, na warsztaty trzeba się wcześniej zapisać. Gwiazdy lekkoatletyki wystartują w Bydgoszczy. Trwają przygotowania do memoriału Ireny Szewińskiej. To jeden z najważniejszych mitingów lekkoatletycznych w Polsce. Organizatorzy właśnie odkryli karty. Na stadionie Zawiszy pojawi się sportowa śmietanka, mówi prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki Krzysztof Wolsztyński.
18: Halowe Mistrzostwa Świata odbyły się w Toruniu niedawno i ci nasi medaliści z Mistrzostw Świata wszyscy wystartują na stadionie Zawiszy. To począwszy od Natalii Bukowieckiej przez Piję Skrzyszowską, Kubę Szymańskiego.
0: A w planach jest też rywalizacja w 14 konkurencjach. Lekkoatletyczne widowisko na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy wystartuje 29 maja.

0: to jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. 21-latek zastrzelił się podczas policyjnej interwencji w województwie wielkopolskim. Mundurowi dostali informację o, jak podano w komunikacie, mężczyźnie przebywającym w ogólnodostępnej wiacie. Na widok policjantów mężczyzna targnął się na życie, mówi Sylwia Serafin z komendy w Lubinie.
1: Mężczyzna był podejrzewany o udział w poważnym zdarzeniu o charakterze kryminalnym na terenie Lubina. Sprawa objęta jest śledztwem prokuratorskim i z uwagi na dobro postępowania to wszystkie informacje, które możemy obecnie przekazać.
0: 21-latek był poszukiwany przez policję od środy. To on miał zastrzelić dwóch mężczyzn i jednego zranić w bloku na osiedlu przy lesie. Nie wiemy, czy Polska była uprzedzona o wstrzymaniu przerzutu brygady pancernej, przyznał przed amerykańskim kongresem dowódca US Army. W odpowiedzi usłyszał, że to policzek wymierzony Polsce. Generał przekonywał też, że rezygnacja z wysłania kolejnych żołnierzy była najlepszą opcją redukcji obecności amerykańskiej armii na starym kontynencie. Tymczasem premier Donald Tusk zapewnia, że te decyzje Waszyngtonu nie mają wpływu na bezpieczeństwo kraju. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłyston.
2: Po wysłuchaniu generała Lanif przed Komisją Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów jeden z kongresmenów Partii Republikańskiej, Don Bacon, przyznał, że decyzja Pentagonu to policzek wymierzony Polsce, ale też kongresowi. Polityk podkreślał, że nasz sztab powinien uzyskać obszerne wyjaśnienia w tej sprawie. Jako były wojskowy ocenił, że decyzja zapadła zapewne w sprzeczności z opinią dowódcy sił USA stacjonujących w Europie. Tymczasem premier Donald Tusk przekonywał dziś, że rząd jest w stałym kontakcie z sojusznikami zza oceanu, a decyzja o anulowaniu wysłania brygady nie zmienia naszej sytuacji.
3: Wszystko jest pod kontrolą i pragnę Państwa uspokoić, że nasze bezpieczeństwo będzie nadal dla nas i dla naszych sojuszników naszym priorytetem.
2: Zapewniał szef rządu, który dodał, że decyzja Amerykanów ma charakter stricte logistyczny.
0: Relacjonował Mateusz Chłyston, dziękuję. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA jest już gotowy. Teraz prokuratura czeka na ruch sądu, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dopiero we wrześniu warszawski sąd okręgowy ma rozpatrywać zażalanie na decyzję o tymczasowym aresztowaniu posła Prawa i Sprawiedliwości. Uprawomocnienie decyzji jest konieczne do ekstradycji. Czasami wymagają tego amerykańskie sądy federalne, podkreśla minister Żurek.
4: Widzimy, jak długo czeka się na wyznaczenie rozprawy, więc będziemy starali się przyspieszyć termin tej rozprawy, ale wniosek o ekstradycję wczoraj prokuratorzy zapewnili mnie, jest gotowy.
0: Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Wyjechał tam z Węgier, gdzie wcześniej dostał azyl i tak zwany paszport genewski, który miał mu umożliwić wyjazd do USA.
4: Mam już wysłane pismo do pani minister, nowej minister Węgier, żeby nam pokazała, na jakim dokumencie Ziobro opuścił Węgry, dlaczego i żeby uchylili te dokumenty, bo naszym zdaniem zostały wyłudzone. Zobaczymy, co będzie, jeżeli Węgry unieważnią genewski dokument podróży, jeżeli taki wydały. Na jakim dokumencie wtedy Ziobro będzie przebywał w Stanach Zjednoczonych?
0: Zbigniew Ziobro opuścił Budapeszt po zmianie władzy na Węgrzech. Nowy premier tego kraju, Peter Madzier, zapowiedział, że po objęciu urzędu doprowadzi do ekstradycji Ziobry, któremu polska prokuratura chce postawić 26 zarzutów. Trzecia rządowa ustawa w sprawie kryptoaktywów przyjęta i bardzo możliwe, że będzie też trzecie prezydenckie weto w tej sprawie. W Sejmie rządowa większość przegłosowała regulacje dotyczące rynku kryptowalut tylko z jedną z kilkunastu poprawek zgłaszanych przez prezydenta i bez zmian, które proponowała opozycja. Szef sejmowego klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński przekonuje, że poprawki prezydenta i Prawa i Sprawiedliwości to tak zwane wrzutki.
5: Najpierw była wrzutka, że ustawa rządowa jest przeregulowana, że jest tego za dużo. PiS mówił, że to zbyt głęboka ingerencja w rynek, że przeszkadzamy prowadzić normalny biznes, po czym PiS nagle mówi, to w ogóle składają projekt zakazujący w ogóle działalności tej branży. Znaczy oni od ściany do ściany, znaczy zabrnęli w ślepy zaułek.
0: Politycy PiSu przekonują, że czerwone światło dla większości prezydenckich poprawek oznacza najpewniej kolejne weto, mówi poseł Janusz Cieszyński.
6: Tu oczywiście decyzję podejmie pan prezydent Karol Nawrocki, ale jeśli ja miałbym zakład postawić, to obstawiałbym tutaj weto. No, nie zostały uwzględnione sugestie pana prezydenta, więc jest, myślę, prawdopodobne, że pan prezydent się nie zdecyduje tej ustawy.
0: Przypomnijmy, Sejm zajmował się czterema projektami w sprawie rynku kryptoaktywów. Na etapie prac sejmowych komisji odrzucono zapisy przygotowane przez prezydenta, Konfederację i Polskę 2050. Teraz rządowa ustawa trafi do Senatu, a później na biurko prezydenta. Unijne miliardy z sejf uwolnią środki dla służb. Rząd ma plan w sprawie pieniędzy dla mundurówki. Szef MON-u podjął decyzję o poszerzeniu tzw. programu przygotowań obronnych pozamilitarnych, a to posłuży finansowaniu działań związanych z potrzebami Straży Granicznej, Policji czy resortu infrastruktury. Jest to możliwe, bo pieniądze, dzięki programowi sejf, zostaną uwolnione w budżecie resortu obrony, tłumaczy minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Ministerstwo Obrony Narodowej będzie ze swojego budżetu na rzecz obronności pozamilitarnych przygotowań państwa polskiego współfinansować działania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Infrastruktury. Tak to będzie przebiegać i to miało miejsce już w przeszłości. Fundusz Modernizacji Policji czy Fundusz Drogowy był też z tego rodzaju środków zasilany.
0: Dzięki tym pieniądzom polscy funkcjonariusze uzyskają lepszy sprzęt, dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
8: Straż Graniczna będzie lepiej patrolować naszą granicę morską. Rozbudowane zostaną systemy antydronowe. Kupimy śmigłowce dla Straży Granicznej. Wzmocnimy jeszcze nasze granice zewnętrzne.
0: Unijna pożyczka SAFE to niemal 44 miliardy euro, a rządowe plany to kolejny sposób na obejście prezydenckiego weta do tego programu, a to zatrzymywało możliwość przekazania środków europejskich na Straż Graniczną, Policję, SOP i projekty infrastrukturalne. Będziemy starali się odbudowywać relacje z naszą publicznością, deklaruje nowy dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie. Nominację na to stanowisko odebrał dotychczasowy zastępca odwołanego Pawła Jaskanisa, Piotr Gurajec. Zmiana na stanowisku jest konsekwencją imprezy techno, która za zgodą poprzedniego szefa placówki odbyła się na dziedzińcu pałacu w miniony weekend.
9: Przejmuję tą funkcję w trudnym momencie dla muzeum, ale mam nadzieję, że jest to nowy początek i będziemy budować na nowo nasz wizerunek, tak żeby to miejsce stało się na powrót przyjaznym, dostępnym.
0: Deklaruje nowy dyrektor Piotr Gurajec i zaznacza, że nie zamierza dopuścić do tego, by podobne imprezy odbywały się w sąsiedztwie zabytkowego kompleksu.
9: Nie, ja bym się nie zgodził teraz, tak jak bym się nie zgodził prawdopodobnie wcześniej. Ważąc ryzyka, wydaje mi się, że ta decyzja nie była trafiona. Bardzo wszystkich przepraszamy, jeżeli poczuli dyskomfort.
0: Tymczasem w sobotę podczas Nocy Muzeów w pałacu po raz pierwszy po remoncie będzie można obejrzeć północne skrzydło budynku. Zagrożenie życia minęło. Żużlowiec Patryk Budniak jest świadomy i ma szansę odzyskać władzę w nogach. To dobre wiadomości ze szpitala w Poznaniu. 19-latek trafił tam w niedzielę w nocy w ciężkim stanie po poważnym wypadku na zawodach w Gnieźnie. Od tego czasu lekarze utrzymywali go w śpiączce farmakologicznej, mówi Zuzanna Pankros ze szpitala imienia Strusia w Poznaniu.
10: Stan ogólny pacjenta w chwili obecnej jest dobry. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. 19-latek reaguje na polecenia lekarzy i kontaktuje się prostymi słowami. Porusza też palcami u nóg.
0: Po wypadku zawodnik startu Gniezno był reanimowany. Doznał poważnego urazu kręgosłupa oraz złamań obu nóg i miednicy. W szpitalu przeszedł dwie poważne operacje i cały czas był na ojomie.
10: Obecnie nadal znajduje się na oddziale intensywnej opieki medycznej i w najbliższych dniach zostanie przeniesiony na inny oddział w naszym szpitalu. Przed nim jeszcze szereg badań, oczywiście, no i długa rehabilitacja.
0: A policja z prokuraturą badają, czy organizator zawodów dopełnił wszystkich obowiązków w kwestii zabezpieczenia zawodów. Klub zapewnia, że nie było niedopatrzeń. A klub zbiera też pieniądze na rehabilitację Patryka Budniaka. Włączył się w nią m.in. żużlowy mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Wrze w Teatrze Polskim we Wrocławiu część aktorów reprezentujących ich Związek Zawodowy Solidarność prowadzą akcję protestacyjną. Sprzeciwiają się zwolnieniu kilkunastu pracowników tej sceny. Aktor Marcin Piejaś zaznacza, że pracę traci 1/4 zespołu, a w tym sezonie artystycznym dyrekcja zdecydowała o zdjęciu z afisza 21 przedstawień.
11: Te zbyt pochopne, naszym zdaniem, działania pana dyrektora doprowadziły do największej w historii Teatru Polskiego degradacji repertuaru w ciągu zaledwie pół roku. Kolejną bolączką pracowników jest brak zastępczej sceny, o którą upominaliśmy się już za poprzedniej dyrekcji. Nastał teatr, w którym aktorzy są na samym dole tej hierarchii.
0: W ubiegłym roku dyrektorem Teatru Polskiego we Wrocławiu został Michał Zadara. W oświadczeniu szefostwo placówki odpowiada protestującym, że decyzje personalne mają charakter wyłącznie programowo-organizacyjny i wynikają z realizacji przyjętej wizji artystycznej. Kolejne ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków wykryto na Lubelszczyźnie. Groźnego wirusa zidentyfikowano na farmie w miejscowości Halasy pod Międzyrzecem Podlaskim, gdzie hodowano 5000 kaczek rzeźnych, mówi Jarosław Szymczyk z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
12: Są określone ograniczenia w zakresie głównie przemieszczania, uboju, sprzedaży drobnych. Zgodnie z przepisami zostały zutylizowane.
0: To już 12. ognisko tej choroby na Lubelszczyźnie od początku roku. Ratownicy podnoszą kwalifikacje. W Sopocie trwają warsztaty dronowe dla służb z całej Polski. Uczestnicy wymieniają się doświadczeniami, doskonalą praktyczne umiejętności oraz omawiają zmiany w przepisach dotyczących ich użycia, zaznacza organizator wydarzenia Maciej Dziubuch.
13: 6 lat temu byłem w stanie obserwować ten rynek i tą technologię i mieć każdą nowinkę, każdy dron w małym paluszku. Tak teraz już nie jestem w stanie, ponieważ co chwilę pojawiają się nowe rozwiązania, nowe formy, jeszcze lepsze, jeszcze silniejsze, o większym zasięgu.
0: Podczas zajęć testowane jest sprzęt różnych producentów w trudnych warunkach w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych. Sprawdzane jest też wykorzystanie sztucznej inteligencji. A w sobotę na sobockiej plaży ratownicy przeprowadzają ćwiczenia praktyczne z obsługi dronów. Od lat chcieli skutecznego bata na piratów drogowych. Na krajowej 80 w stronę Torunia stanął fotoradar. Mieszkańcy Czarnowa od dawna domagali się poprawy bezpieczeństwa na tej ruchliwej trasie. Kilka lat temu zginął tam 15-letni chłopak. Rodzice bali się o swoje dzieci, tym bardziej, że w pobliżu jest szkoła, mówi mieszkanka Czarnowa pani Maria.
14: No ja się bardzo cieszę. Moje dziecko wkrótce idzie do szkoły. To na pewno pomoże, żeby te samochody w końcu nie jechały tak szybko, nie?
15: Oczekiwaliście jakichś zmian?
14: Oczywiście, tu było dużo protestów. Ludzie tutaj właśnie walczyli, żeby coś się pojawiło.
15: Już pani patrzyła, czy jeżdżą wolniej?
14: Wczoraj jechałam, mówię, co tak wolno tu jadą, a potem się okazało, że tu radar jest.
0: Wielu kierowców było zaskoczonych nowym fotoradarem na tej drodze.
16: Mówię, coś tu nie tak. Jest niebieska tablica, że radar, nie? Patrzę, później dalej jest kawałek skrzynki wiszącej, no to jest radar powieszony.
15: Będzie bezpieczniej?
16: Na jak? Dzisiaj też z gazu zaczęli zdejmować jeden po drugim. Będzie mniej wypadków.
0: To pierwszy fotoradar, który stanął na tym odcinku krajowej 80 między Bydgoszczą a Toruniem. Wieczorne obserwacje nieba, warsztaty weryfikowania informacji, wykłady i strefa na kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego. To wszystko w ramach Copernicus Festival, mówi rzecznik imprezy Diana Sałacka.
17: Zapraszamy naukowców, aby opowiadali o swoich arcyciekawych badaniach. Mamy też reprezentantów psychologii, nauk o mózgu. Mamy osoby, które odkrywają same początki naszego kosmosu, czyli tak zwane mikrofalowe promieniowanie tła, ale będziemy też poznawać genezę naszego gatunku Homo sapiens.
0: Copernicus Festiwal potrwa od 19 do 24 maja w Krakowie. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest darmowy, na warsztaty trzeba się wcześniej zapisać. Gwiazdy lekkoatletyki wystartują w Bydgoszczy. Trwają przygotowania do memoriału Ireny Szewińskiej. To jeden z najważniejszych mitingów lekkoatletycznych w Polsce. Organizatorzy właśnie odkryli karty. Na stadionie Zawiszy pojawi się sportowa śmietanka, mówi prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki Krzysztof Wolsztyński.
18: Halowe Mistrzostwa Świata odbyły się w Toruniu niedawno i ci nasi medaliści z Mistrzostw Świata wszyscy wystartują na stadionie Zawiszy. To począwszy od Natalii Bukowieckiej przez Piję Skrzeszowską, Kubę Szymańskiego.
0: A w planach jest też rywalizacja w 14 konkurencjach. Lekkoatletyczne widowisko na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy wystartuje 29.

potrebna mi se dobro.

tak bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę. Fox FM.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: Reklama.
2: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
3: Dzień dobry, Sebastian Górny. Zapraszam na nasze podsumowanie tygodnia. W poniedziałek mówiliśmy o zakażeniu salmonellą. Było też o wyroku dla nożownika z nadwarciańskiego bulwaru.
4: 33 osoby zakażone salmonellą w dwóch przedszkolach. Źródła bakterii nadal nieznane. W przedszkolu numer 14 w Gorzowie zakażenie wykryto u 15 dzieci. Przypadki ujawniały się pojedynczo od kwietnia. Z kolei w Nowinach Wielkich po Majówce zachorowało 18 osób, w tym 15 maluchów. Mówi Beata Dunal z gorzowskiego sanepidu.
5: Dzieci są w bardzo dobrym stanie, które już nie manifestują w ogóle żadnych objawów. To, co my teraz stwierdzamy, to raczej jest nosicielstwo, które przez jakiś czas może się utrzymywać. Po 3-4 tygodni od pierwszego badania będziemy ponownie te dzieci dodatnie badać. No kwestia jest tego typu, że jeżeli nam dziecko tutaj z badań wychodzi dodatnie, no to my badamy teraz wszystkich domowników, osoby, które z nim zamieszkują. Była przeprowadzona dezynfekcja, byliśmy już na kontroli, pewne rzeczy już zostały wyprostowane. Co do konkretnego terminu, ja nie chcę się wypowiadać, ponieważ jeszcze nie wiem. Były prowadzone szkolenia. My nie możemy, nie mamy prawa zakazać tym dzieciom przychodzić do przedszkola, o ile nie manifestują objawu, bo jeżeli dzieci są chore, jest gorączka, są wymioty, jest biegunka, oczywiście dzieci chore nie puszczamy do przedszkola. Natomiast jeżeli normalnie się zachowują, nie mają objawów, nie mamy tutaj podstaw prawnych, żeby zakazać uczęszczanie do przedszkola. Po to były te wszystkie szkolenia, aby uczulić personel na pewne zachowania dzieci, aby przestrzegać zasad higieny. Ogromna teraz rola personelu, żeby tego wszystkiego dopilnować, aby te zachowania weszły w nawyk, aby to stało się taką, że tak powiem, rutyną, ponieważ nigdy nie wiemy, czy będziemy mieć dziecko jakieś zakażone, ale nie manifestujące objawów, które może później stać się źródłem zakażenia dla innych dzieci, jeżeli nie będzie przestrzegało pewnych zasad higieny, podstawowych właściwie zasad higieny. Salmonella roznosi się drogą fekalno-oralną, czyli nosiciel wydala skałem drobnoustrój. Jeżeli po skorzystaniu z toalety nie umyjemy rąk, roznosimy, infekujemy cały sprzęt, który dotykamy, tą drogą może dojść do zakażenia. To zakażenie krzyżowe, później rączki do buzi przez dzieci, które dotykały później tych powierzchni, powiedzmy, skażonych.
4: Specjaliści próbują ustalić przyczynę zatrucia. Póki co nic z badań produktów nie wynika. W obu przedszkolach przeprowadzono dezynfekcję, a inspektorzy sanepidu przeszkolili pracowników z zasad higieny. Ciężko ranił, dostał 12 lat pozbawienia wolności. Sąd w Gorzowie w piątek ogłosił wyrok. Nie jest on prawomocny. 16 sierpnia na gorzowskim bulwarze Jakub K. ugodził nożem Seweryna K.
6: W okolicach wartowni muzycznego miasteczka między mężczyznami doszło do szamotaniny. 24-latek wbił 28-latkowi w klatkę piersiową 12-centymetrowy nóż. Ostrze złamało się i utkwiło w ciele, przebijając lewe płuco. Seweryna K. udało się uratować. Jakub K. był pod wpływem alkoholu i narkotyków. Cały czas nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że była to obrona konieczna. A nóż miał przypadkowo przy sobie po grzybobraniu. Według niego świadkowie kłamią.
4: 24-latek przebywa ciągle w areszcie. Sędzia nakazał skazanemu wpłatę 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia na rzecz poszkodowanego.
6: Schował się w szafie. Nie najlepszą kryjówkę wybrał poszukiwany, ukrywający się przed wymiarem sprawiedliwości. Mundurowi z Gorzowa znaleźli go i przetransportowali do zakładu karnego. Policjanci ustalili prawdopodobne miejsce pobytu 44-latka. Gdy zapukali do drzwi mieszkania, nikt się nie odezwał. Jednak mieli pewność, że ktoś jest w środku. Udało się im wejść do mieszkania, gdzie zastali kobietę i mężczyznę. Oni z prawem nie byli na bakier. Doświadczenie policjantów podpowiadało, że nadal coś jest nie tak. Dokładnie sprawdzili pomieszczenia i odnaleźli w szafie 44-latka.
7: Pojechała po kasę do banku do innego miasta. Tak zmanipulowali oszuści gorzowiankę. Oddała im oszczędności życia. 60-latka dała się nabrać na pracownika banku. Proceder trwał 2 tygodnie.
3: Kobieta straciła 170 tysięcy złotych. Zadzwonił do niej fałszywy pracownik banku i powiedział, że jest wyciek danych z jej konta i ktoś zaciąga pożyczki. Trzeba wyzerować limit kredytowy. Gorzowianka poszła do banku i wzięła pożyczkę, przelała ją blikami przestępcom. Resztę wypłaciła w gotówce i też im oddała. Namówili ją na kolejne kredyty w innym banku w ramach spłaty poprzednich. Po przekroczeniu limitu wypłat w gorzowskiej placówce 60-latka pojechała do innego miasta, by wybrać pieniądze.
7: Kobieta uwierzyła oszustom, że pracownicy banków są zamieszani w jej wyciek danych, dlatego nic nie mówiła. Naciąganie zakończyło się, gdy fałszywy pracownik banku zadzwonił do córki 60-latki. Ta od razu zorientowała się, że ma do czynienia z oszustami.
0: Kostrzyn walczy o tańsze bilety kolejowe do Berlina. Tak się stanie, jeżeli stacja w Kostrzynie zostanie włączona do niemieckiej sieci połączeń. Nie będzie wtedy tak zwanej pomostówki, czyli dodatkowej opłaty za przejazd przez granicę. Władze Kostrzyna są za i poprosiły o poparcie wojewody i marszałka.
8: Można powiedzieć, że jest nic nowego w naszym kraju. Już takie sytuacje są, że przystanki po naszej stronie są włączone jako przystanki do obsługi linii kolejowych, także obsługiwane przez stronę niemiecką. U nas sytuacja jest taka, że od lat 90. mamy bezpośrednie połączenia Kostrzyn-Berlin. Tych połączeń na dobę jest czasami blisko 20, czasami 20 w każdą stronę. W Niemczech jest taki rodzaj biletu, który jest biletem miesięcznym na wszystkie linie kolejowe. I taki miesięczny bilet, ten bilet niemiecki, on kosztuje 69 euro i na terenie Niemiec. Natomiast w Kostrzynie to jest Kistynkic, czyli to jest Kostrzyn, tylko po drugiej stronie mostu. Natomiast przez to, że jest rzeka i granica, a z drugiej strony granicy jest przystanek, no to ten bilet kosztuje już nie 69 euro, tylko o 60 euro więcej. Nie ma tutaj żadnych, moim zdaniem, dziwnych rzeczy, żadnych podtekstów, tylko jesteśmy w Europie, jesteśmy w środku Europy, te pociągi tak jeżdżą i tak jak wspomniałem, w ilości bardzo dużej, tak kolejka podmiejska czasami wręcz, jeżeli jest 20 połączeń na dobę w jedną stronę, 20 w drugą. I że oczywiście decyzja będzie należała do strony niemieckiej. To nie jest tak, że my tutaj mamy jakiś wpływ na to bezpośredni. Natomiast wydaje się, że stanowisko jest nasze czytelne. Jeżeli jest to możliwe, aby można było z tego niemieckiego biletu miesięcznego na całe terytorium Niemiec korzystać za 69 euro, a nie za 129, no to myślę, że to nie jest nic złego, aby taki ten przystanek był właśnie wliczony jako przystanek dla właśnie tego biletu niemieckiego. Nic więcej, tu nic więcej nie ma.
9: Strona niemiecka podnosi, że właśnie w KITS mają problem już z miejscami parkingowymi, no bo właśnie Polacy gdzieś tam przyjeżdżają, parkują i stamtąd jeżdżą, żeby troszkę oszczędzić na biletach. A ja chcę pana zapytać od strony jakby właśnie tej polskiej, czy nie obawia się, że pan, że wpłynie to jeszcze bardziej na problemy parkingowe w okolicach przystanku samego?
8: Parkingowe problemy są chyba wszędzie. Ja nie znam miasta, żeby nie było problemów parkingowych, a podróżuję dosyć często. My oczywiście będziemy ten problem starali się rozwiązać. Niezależnie od tego, czy jest ten bilet, czy go nie ma, to i tak będziemy musieli ten problem rozwiązać. Zresztą staramy się, gdzie tylko jest to możliwe, te parkingi budować. Jeżeli chodzi o dworzec nasz, to też jeszcze przed tym w ogóle pomysłem, przed tą informacją, że przed wizytą naszego burmistrza, mówię naszego w sensie miasta partnerskiego Zero, który wyszedł z taką inicjatywą, żeby wprowadzić ten właśnie Kostrzyn jako przystanek dla linii kolejowych niemieckich, dla tego biletu właśnie. To my już mieliśmy decyzję podjęliśmy na temat rozbudowy naszych parkingów, bo ten problem już jest. Natomiast w KITS akurat jest tak, że tam wybudowano bardzo duży parking i może wcześniej był jakiś problem, ale nie teraz. Więc jakby ten argument nie do końca jest taki prawdziwy. Natomiast my oczywiście ten problem będziemy starali się rozwiązać, jak tylko to się da. Przeznaczamy duży teren na budowę parkingów. Niekoniecznie, mówię, jeszcze raz podkreślam, z powodu tego biletu, bo mówię, decyzja była wcześniej, zanim ten bilet się, ta szansa na bilet się pojawiła, więc to jest po naszej stronie, a jeżeli będzie ten bilet wprowadzony, czy ten nasz przystanek będzie obliczony jako tą sieć objętą biletem miesięcznym niemieckim, no to będzie jakby dodatkowy argument ku temu, aby jeszcze bardziej skupić się na rozwiązywaniu tego problemu.
9: Tutaj wspomniał Pan właśnie o rozbudowie infrastruktury parkingowej. Słyszałem, że na Jana Pawła II bodajże duży parking będzie powstawał.
8: Tak jest, już tam przygotowujemy teren i w przyszłym roku ten parking tam powstanie.
0: Mówił Andrzej Kont, burmistrz Kostrzyna. Zmiany mogą oznaczać jednak, że przy dworcu pojawi się sporo samochodów osób jadących do pracy w stolicy Niemiec.
10: To dobry pomysł. Generalnie integracja europejska według mnie to jest dla Polski szansa i powinniśmy z niej korzystać. Niezależnie od obaw różnych, że gospodarka niemiecka jest ekspansywna, że tego, ale my się bardzo dobrze rozwijamy i integracja z Niemcami sprzyja Unii Europejskiej.
11: No ja osobiście nie mam problemu akurat z tym, nie? Mi to akurat nie przeszkadza, bo wiem, że ci ludzie też jakoś muszą sobie znaleźć, nie? Ten parking i dojechać do pracy, no to musi też miasto chyba jakoś trochę też, nie? Zaingerować i może jakieś parkingi stworzyć. Dużo miejsca tutaj. Ponoć ma powstać.
12: Ma powstać jakiś taki właśnie duży parking i właśnie między innymi po to, żeby te osoby, które przyjeżdżają tutaj i dojeżdżają tam do Niemiec do pracy i tak dalej, mogły sobie tam zaparkować, nie? Jak to będzie, kiedy to będzie, nie wiemy. W każdym razie słyszeliśmy tylko, że jakieś tam plany są, jeżeli chodzi o tą kwestię, nie? Jakieś tam procencie pomoże, nie? I to chyba takim dość dużym procencie. Bo 200 miejsc jednak jest, wie pan, nie? Trochę jest tych miejsc, nie?
0: Mówili mieszkańcy Kostrzyna. Czekamy, co się wydarzy.
7: Spółka spłaca, a stowarzyszenie się odwołało. Chodzi o Stal Gorzów, która ma do oddania miejską dotację. Łącznie to 1,5 miliona złotych. Połowę powinno dać Stowarzyszenie Klub Sportowy Stal Gorzów, a drugą część Stal Gorzów S.A. Mówi Dawid Kuraszkiewicz, dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta.
13: Należy pamiętać, że mamy do czynienia z dwoma podmiotami. To jest Klub Sportowy Stal Gorzów i Stal Gorzów S.A. Klub Sportowy Stal Gorzów odwołał się od decyzji i dziś one są przedmiotem analizy przez samorządowe kolegium odwoławcze. A co do Stali Gorzów S.A., Stal Gorzów S.A. wystąpiła z wnioskiem o rozłożenie tych dotacji na raty i w terminie do tej pory spłacają wszystkie te raty. Ta cała kwota została rozłożona na 60 rat, więc w tym momencie Stal Gorzów jest w trakcie spłacania tych zobowiązań.
14: Ile spółka miała do spłacenia?
13: No, spółka miała do spłacenia ponad 700 tysięcy.
14: To jest 60 równych lat?
13: Tak, tak, to jest 60 równych lat.
14: Kiedy zaczęła spłacać 100?
13: Z tego, co kojarzę, to już od 2 miesięcy spłaca te raty.
14: A kwestia stowarzyszenia, kiedy to się może rozstrzygnąć?
13: Ciężko mi powiedzieć. Samorządowe kolegium odwoławcze na razie jakby nie wróciło do nas z informacją, więc na dziś nie jestem w stanie odpowiedzieć. Jakby na ten moment to tak nie jestem w stanie odpowiedzieć na to, kiedy możemy się spodziewać tej odpowiedzi, jeżeli chodzi o skuteczność tego odwołania ze strony Stali Gorzów.
14: Tam też jest podobna kwota, prawda?
13: Tak, tak, bo one były dosyć zbliżone do siebie, jest też ponad 700 tysięcy to było.
7: Magistrat rozłożył zobowiązania spółki na 60 równych lat. Do tej pory Stal spłaciła dwie. Co miesiąc to około 10 tysięcy złotych. Przypomnijmy, w 2024 roku gorzowski magistrat przeprowadził kontrolę w klubie żużlowym. Objął nią lata 2019-2023. Urzędnicy zakwestionowali wydatkowanie części miejskich pieniędzy, m.in. na przewóz rodzin zawodników.
1: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
3: We wtorek wróciliśmy do problemów radnych Gorzowa z miejscem zamieszkania. Sprawdziliśmy, co dzieje się w przedszkolach, gdzie wykryto salmonellę.
7: Radni Gorzowa twierdzą, że chcą sprawę wyjaśnić, ale projektów uchwał w sprawie wygaszenia mandatu brak. Ciąg dalszych kontrowersji związanych z miejscem zamieszkania niektórych rajców. W opublikowanym porządku obrad majowej sesji nie ma punktów dotyczących adresów. Sprawa wywołała burzę na kwietniowych obradach, mówi Maria Szubiluk, radna Koalicji Obywatelskiej.
15: Artykuł 10 kodeksu wyborczego mówi, że kandydat na radnego musi być osoba, która stale zamieszkuje w obszarze danej gminy, tak, czy danego miasta. I przy rozszerzeniu tego zapisu mówi się, że to nie chodzi tylko o zameldowanie, czyli o tym, gdzie rzeczywiście funkcjonujemy, gdzie mamy meldunek, tylko o to, czy w tym mieście jesteśmy, przebywamy, żyjemy, pracujemy dla tego miasta, mamy swoje rodziny, wychodzimy codziennie na kawę, czy chociażby jeździmy samochodem i załatwiamy sprawy społeczne. Bo to tak naprawdę, to jest takie szerokie podejście do tego, gdzie mieszkamy. Tak naprawdę nie wiem, jakie mają zameldowanie te osoby, które są radnymi i trudno mi o tym powiedzieć. Ale jeżeli tak się wydarza i to trwa już to 2 lata, więc dlaczego akurat teraz? Czy nie jest to jakiś temat zastępczy, który miał wywołać po prostu burzę i skierowanie ludzkiego oka właśnie na te sprawy? Radni, którzy zostali wymienieni przez pana Pieńkowskiego, to są radni z klubu Koalicji Obywatelskiej. Są to bardzo aktywni radni, którzy działają dla miasta od 2 lat bardzo intensywnie i ja współpracuję z nim bardzo blisko i naprawdę tworzymy taką społeczność, która spotyka się regularnie. Spotykamy się po to, żeby tworzyć to miasto, po to, żeby rozwiązywać problemy, po to, żeby dyskutować na tematy, które są ważne i istotne dla miasta, dla rozwoju tego naszego, a nie żeby... A tu nagle taka trochę wrzutka. Radny Zmora powiedział, jeśli cokolwiek jest niezgodne z prawem, jeśli coś nie jest zgodne z tym i odpowiednie służby są do tego w stanie, mogą to udowodnić i trzeba będzie ponieść konsekwencje, to tak się stanie.
14: No tak, tylko że jeżeli chodzi o kwestię zamieszkania, to właśnie Rada Miasta jest tym organem, który się powinien tym zająć. Pani zdaniem na następnej sesji jednak ta sprawa powinna być przedmiotem obrad, no bo wspomniany Sebastian Pieńkowski chciał, żeby o tym rozmawiano na ostatniej sesji, żeby Rada się tym zajęła. No, większość nie zgodziła się na to, ale czy w maju, pod koniec maja taka dyskusja powinna się przetoczyć?
15: Ja myślę, że to jest kwestia też przygotowania się do tego, o czym dyskutujemy i jaki to ma cel, tak? Bo jeżeli rzeczywiście nie jest to zgodne z prawem i z przepisami administracyjnymi, to tak się powinno stać, że ponosi się konsekwencje swojego wyboru. A jeżeli jest to zgodne z prawem i nie koliduje to z obecnie działającymi prawami przepisami sądów administracyjnych, no to oczywiście o tym trzeba przedyskutować. Ja myślę, że warto, żeby po prostu uspokoić i wyczyścić tą sytuację, bo nie ma nic gorszego niż sytuacja taka nieczysta, która wywołuje niepotrzebne zamieszanie i niesprawiedliwy chyba trochę kieruje wzrok naszej społeczności tak jakbyśmy podejmowalibyśmy jakieś złe działania wobec miasta. Ja tego absolutnie tak nie postrzegam i uważam, że nie ma tutaj takiego problemu. Natomiast trzeba przedyskutować i jeżeli będzie potrzeba wrócenia do Rady Miasta, bo Rada Miasta ma taką możliwość podjęcia decyzji wobec radnego, który nie zamieszkuje na terenie miasta, ale to mówię, to zamieszkiwanie jest taką szeroką, jest zdecydowanie szerzej postrzegane przez sądy, to warto do tego podejść, żeby zwyczajnie wyczyścić sytuację i spowodować, że znowu będzie fair.
7: Radny musi mieszkać na terenie swojej gminy, jednak trudno to udowodnić, uważa Tomasz Rafalski z PiS-u.
16: Ścieżka do tego, żeby zostało to ostatecznie, taki mandat został ostatecznie wygaszony, jedzie przez sąd. Ponieważ, nie wiem, no tutaj osoba, że tak powiem, zainteresowana może się odwołać także do sądu. Zresztą
14: no to mówi Ireneusz Maciej Zmora,
16: radny też powiedział, że będzie walczył do końca, że ma swoje ekspertyzy. Żałujemy, że nie możemy ich zobaczyć. Bardzo byśmy chcieli je również skonfrontować z tymi ekspertyzami z Urzędu Miasta, które nie wierzę, że stwierdzą, że taką działalność można prowadzić, bo byłby to, że tak powiem, precedens na skalę, że tak powiem, ogólnopolską, ponieważ to no, trudno sobie wyobrazić, że jednak można w jakichś przypadkach prowadzić tą działalność gospodarczą. No nic, zobaczymy. Okay. To, co w tej chwili mamy, tak, jest to podstawa do tego, żeby taką uchwałę złożyć.
14: I dotyczyłaby ona tylko Ireneusza Macieja Zmory, tak?
16: Dotyczyłaby tej kwestii, tak, działania na majątku miasta.
14: A co z tą drugą kwestią? Bo tutaj już mamy, jak mówiłem, na ostatniej sesji było wywołanych do tablicy 5 radnych.
16: No ale wywołanych, no, bądźmy uczciwi. Cokolwiek ja sobie o tym wszystkim nie pomyślę, posługujemy się jakoś prawem. No nie jednak opowieściami, czy plotkami, czy faktycznie nawet jakąś taką wiedzą za kulisą. No to są fakty. Na tej sesji my nie posiadamy żadnych dokumentów, które by wskazywały na to, że ktoś gdzieś tam mieszka. Więc no, trudno, żebyśmy się tym na sesji zajmowali. Powiem szczerze, osobiście wydaje mi się to niemożliwe. No, jeżeli takie dokumenty się będą pojawiać, jeżeli takie sprawy będą się rozwijać, no to może w przyszłości tak będzie, no ale w tej chwili nie ma żadnej podstawy do tego, takiej dokumentacyjnej, no, która jest potrzebna do tego. No, nie możemy się posługiwać, że tak powiem, no, pogłoskami, tak jak już mówiłem, czy nawet naszą osobistą wiedzą, która gdzieś tam jest i musimy to udowodnić. Musimy to udowodnić. I to nie jest udowodnienie. Ta pierwsza rzecz faktycznie posiada dokumentację, ta pierwsza rzecz jest czytelna, a ta druga nie.
7: Radny Sebastian Pińkowski złożył wniosek o wygaszenie mandatu do wojewody lubuskiego. Dotyczy on Ireneusza Macieja Zmory, któremu zarzuca się, że czerpał korzyści z majątku komunalnego.
4: Przedszkola po zakażeniu salmonellą od wtorku ponownie otwarte. Źródła bakterii nadal są nieznane i raczej będą trudne do ustalenia, twierdzą inspektorzy sanepidu w Gorzowie. 35 osób, w tym 30 dwoje dzieci, dwie nauczycielki i rodzic zostało zakażonych. Chodzi o dwie placówki numer 14 w Gorzowie oraz przedszkole zespołu edukacyjnego w Nowinach Wielkich. Po dezynfekcji pomieszczeń i przeszkoleniu pracowników dzieci wróciły do zajęć, mówi Beata Dunal z powiatowego sanepidu w Gorzowie.
17: Jeżeli chodzi o przedszkole numer 14... To tam wyszło nam na dzień obecny 17 dzieci dodatnich, bo jeszcze te wyniki wpływają, tak? Jeszcze są w trakcie tutaj wykonywania. Zakaz wrzeszania do przedszkola mają tylko i wyłącznie dzieci chore, czyli manifestujące objawy. Z Nowinami mamy już tam wszystkie osoby przebadane, wszystkie dzieci i personel, i tam jest 17 osób z przedszkola, tak jak było, w tym dwie osoby z personelu, ale są to nauczyciele lub tam opiekunowie, nie osoby, które mają kontakt z żywnością, to nie są osoby z kuchni. No i jest jedna osoba z rodziny dziecka, że tak powiem, dodatniego. Jak mamy jakąś osobę z wynikiem dodatnim, to obejmujemy nadzorem i robimy badania u wszystkich domowników. I u jednego z tych 17 osób, u domownika, również wynik wyszedł dodatni. Jeżeli chodzi o te produkty, mamy wszystkie ujemne wyniki. Trudno nam jest powiedzieć, jak dostaliśmy te zgłoszenia salmonelozy, to mimo, że od razu zareagowaliśmy, pojechaliśmy do tego przedszkola, no to niestety, ale te próby pobrane przez nas, no to już nie były te same produkty, które dzieci spożywały. Owszem, od tych samych dostawców, no ale to czasami jest tak, że inna partia, na przykład jaj czy mięsa już od innego dostawcy, już może nie być zakażona.
4: Wszystkie osoby, które były zarażone, będą jeszcze raz badane, by sprawdzić, czy są nosicielami bakterii. Przypomnijmy, salmonellę zgłoszono w przedszkolu w Nowinach Wielkich 4 maja, z kolei w Gorzowie 11 maja, choć pojedyncze przypadki wykryto w kwietniu.
7: Jest wartownia, jest Westbam. Znikają za to czwartki Under 18. Wartownia ruszy 19 czerwca, a ostatnią imprezę rozkręci 29 sierpnia. W tym roku imprezowiczów czeka trochę zmian. Wydarzenia w piątki i w soboty, niedziela wypada z kalendarza muzycznego miasteczka. Mówi Paweł Kopala, organizator.
18: Tradycyjnie dwa mocne miesiące, cotygodniowe imprezy w piątki, w soboty. Rezygnujemy z imprez niedzielnych i z imprez czwartkowych. I dwa duże festiwale, tak jak to miało miejsce w ubiegłym roku. Także można powiedzieć, że tegoroczna edycja wraca na Wałkęży, tam gdzie się zaczęło, ale też przychodzi z taką podwójną mocą, bo w ubiegłym roku były dwa duże festiwale i mniejsze imprezy co tydzień, a w tym roku co tydzień bookingi, piątek, sobota, mocne nazwiska, sceny hip-hop i muzyki elektronicznej, ale również dwa duże festiwale, 10, 11 lipca, 21, 22 sierpnia. Gwiazd jest bardzo dużo. Wystąpią, może zacznę od festiwali, bo to są jakby takie nasze flagowe imprezy. 10 lipca hip-hop, Malik Montana, Peja, DJ Dex, Słoń, Macias, White Widow. Następnie w sobotę 11 lipca Sander Van Dorn, Daxon, Kjałen Albert, Rank One, Milkwish, Alex Morph. To jest taki stricte dzień muzyki trance. Kolejny weekend festiwalowy to jest 21 sierpnia. Richard Durant, Calvin Tremi, Clubheads, DJ Diablo, Nitros Oxide, Kosmonowa. Następnego dnia, 22 sierpnia, Umek, legendarny, bardzo mocny techno DJ ze Słowenii, Mogwai, Kite Racid, polski duet Duz, a także ten, bez którego jakby nie wyobrażamy sobie wartowni, czyli Westbam.
14: Nie będzie czwartkowej imprezy, czyli to było dla osób niepełnoletnich. Jak to będzie z chodzeniem?
18: To znaczy, w ubiegłym roku mieliśmy propozycję dla niepełnoletnich. Impreza Under 18, to były cztery czwartki bodajże wakacji, a w tym roku postanowiliśmy nie organizować ich w czwartki, a dać im kilka imprez, im niepełnoletnim, kilka imprez piątkowych. Także wydzielimy te terminy i wkrótce ogłosimy, które to są piątki. W te dni niepełnoletni będą mogli uczestniczyć w imprezach sportowych.
7: Festiwale odbędą się 10 i 11 lipca oraz 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na stronie Gorzowskiego Magistratu oraz oczywiście na Wartowni.
2: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
3: W środę pytaliśmy, czy gorzowskie przedszkola powinny pracować dłużej. Informowaliśmy również o tegorocznej edycji Dobry Wieczór Gorzów.
7: Co piąty rodzic chciałby, żeby przedszkola pracowały dłużej. Tak wynika z ankiety przeprowadzonej w gorzowskich placówkach. Przypytano ponad 600 rodziców, a także pracowników przedszkoli. 80% jest zadowolona z godzin, w których przedszkola działają, a 20% chciałoby zmiany. Związane to jest z godzinami pracy, mówi Maria Szupiluk, radna Gorzowa.
19: Część chciałaby, żeby wcześniej zaczynać, część chciałaby, żeby później kończyć, bo jest to przede wszystkim związane z długością pracy. Więc myślę, że to zastanowienie się nad chociażby dwuzmianowością czy rozszerzeniem godzin pracy w przedszkolach jest ważne. Wiadomo, że przyzwyczajeni do takiej stałej pracy, do stałych godzin pracy pracownicy też niechętnie chcieliby się początkowo, myślę, zgodzić na to. Natomiast to jest kwestia wytłumaczenia, rozmów przede wszystkim, ustaleń, na jakich zasadach, kto, kiedy, na czym polegałoby to, bo naszym głównym zadaniem jako miasta jest tak przygotować wszelkiego rodzaju sfery życia społecznego, w tym korzystania z placówek wychowania przedszkolnego czy żłobków, żeby one służyły ludziom, którzy mają dzieci. I sprawa nie została zamknięta, bo spotkał się komitet, zespół, który te ankiety opracowywał i rozważał na te tematy. I jest, w tym roku jeszcze będzie spotkanie i będzie się rozważało, żeby wyznaczyć ewentualnie placówki w takich miejscach, gdzie to zapotrzebowanie na wydłużony czas pracy było większe. Wyznaczyć takie placówki i spróbować wprowadzić taki system, być może nawet już w 2027 roku, jeżeli jest taka potrzeba. Ja się bardzo z tego powodu cieszę, że tak szybko to poszło i tak szybko się rozwija, bo to na tym to polega, żeby rodzicom było łatwiej, żeby dzieci czuły się dobrze w tych placówkach, w których są, nie żeby były w różnych placówkach, tylko żeby ta właśnie placówka, w której są, mogła im służyć na przykład przy wydłużonych godzinach pracy. Też nie chodzi o to, żeby te dzieci były tam po 12 czy 14 godzin, tylko żeby mogły być przeprowadzone na przykład na 10 czy na 12, tak jak mama idzie po południu do pracy, czy tata, i być odebrane później, powiedzmy, do tej 19, tak jak mama kończy swoje. Także są prowadzone ankiety, były prowadzone ankiety, są prowadzone rozmowy na ten temat, sprawa jest otwarta i mam nadzieję, że w tym kierunku pójdziemy i te rozwiązania będą na pewno prospołeczne i prorodzinne.
7: Magistrat nie wyklucza, że w przedszkolach, gdzie takich głosów jest najwięcej, godziny funkcjonowania zostaną wydłużone. Może to nastąpić od przyszłego roku. Szykujcie się na imprezę. W połowie czerwca Gorzów wchodzi w tryb koncertowy. Ponad 200 wydarzeń, ponad 700 artystów na 10 scenach. To wszystko w ramach Dobry Wieczór Gorzów. Na początek tradycyjny nocny szlak kulturalny 12 i 13 czerwca. W akcję zaangażowały się gorzowskie instytucje kultury. Będzie teatr letni, kino plenerowe, pikniki chopinowskie, festiwal Romane Dywesa, wartownia i scena na Starym Rynku. W tym roku imprezy wyjdą poza centrum Gorzowa. Trzydniowe urodziny miasta w lipcu odbędą się w Parku Górczyńskim, mówi Jacek Wucicki, prezydent Gorzowa.
20: Bardzo się cieszę, że po raz kolejny Zjednoczone Siły Kultury, wszystkie instytucje kultury, wszystkie siły i środki skierowane są na potężny festiwal różnorodności, który rozpoczynamy w czerwcu, kończymy na koniec sierpnia. Tak naprawdę ilość wydarzeń w ramach koncertów jest oszałamiająca. To jest ponad 200 wydarzeń, ponad 700 artystów na 10 scenach, czy ponad 10 miejscach, scenach w mieście. Będzie się naprawdę bardzo dużo działo. Dni, nasze urodziny miasta chcemy w tym roku zorganizować właśnie tutaj w Parku Górczyńskim w dniach 3, 4, 5 lipca. Przede wszystkim dlatego, żeby przyjść bliżej mieszkańców. Dzisiaj będziemy w miejscu, te urodziny miasta będą na największym osiedlu w Gorzowie. To jest osiedle Górczyn, Manhattan, osiedle, które skupia blisko 40 tysięcy mieszkańców, więc tak naprawdę sami mieszkańcy Górczyna, zakładając kapcie, mogą przyjść tutaj na fantastyczną zabawę, a będziemy bawić się naprawdę porządnie w pięknym miejscu. To też jest ważne, że Park Górczyński jest takim miejscem piknikowym, więc ta impreza będzie również miała charakter piknikowy. Poza koncertami będzie mnóstwo atrakcji w całym parku. Zapraszam serdecznie i jeszcze raz wielkie dzięki wszystkim instytucjom, które włączyły się i organizują to fantastyczne, fenomenalne, ten fantastyczny, fenomenalny festiwal tak naprawdę. I Dobry Wieczór Gorzów, i Wartownia, Zjednoczone Siły Kultury w swoich instytucjach, Teatr imienia Juliusza Osterwy, Filharmonia Gorzowska, Miejskie Centrum Kultury, naprawdę kawał dobrej roboty.
5: Tak naprawdę

0: scena będzie mniej więcej w tym obszarze, za tyle garaży, także będzie amfiteatralnie. No, mnóstwo atrakcji, mnóstwo punktów handlowych, ale też zapraszamy do współorganizacji wszystkiego, wszelkiej maści, organizacje pozarządowe. Będzie duże miasteczko PZU z atrakcjami. Na pewno będą instytucje, takie jak Policja, Straż Pożarna. Naprawdę będzie się dużo działo, warto będzie przyjść.
1: Udział we wszystkich wydarzeniach będzie bezpłatny, a szczegółowy harmonogram znajdziecie na stronie Gorzowskiego Magistratu.
2: Lekka znów będzie królować w Gorzowie. Gorzów Meeting już 6 czerwca. Przygotowania trwają. Tym razem impreza dostała niższą kategorię Challenger. Jak zapewniają organizatorzy, wydarzenie nie będzie przez to mniej ciekawe. Gorzowianie po raz pierwszy zobaczą rywalizację trójskoczków, w tym m.in. gorzowianina Aleksandra Banacha, jednego z najlepszych w tej dyscyplinie w kraju. Po raz pierwszy na imprezie zaprezentują się także reprezentanci startu. Będą też nowości nieco bardziej egzotyczne.
3: 12 konkurencji. Jest kilka nowych konkurencji, które jeszcze nie było do tej pory. 7 konkurencji damskich, 5 konkurencji męskich. Niezmiennie pozostaje rzut oszczepem, czyli no liczymy na to, że Cyprian do tej pory odzyska siły, także już będzie w dyspozycjach, żeby w ogóle u nas wystartować. Na pewno klasycznie skok w dal, biegi płotkarskie, biegi sprinterskie i w tym roku jakby z nowości, bo mamy mistrza Polski od nas z Gorzowa w trójskoku, Aleksandra Banacha, mamy trójskok męski. Trójskok męski, miejmy nadzieję, że w Polsce trochę zaczyna się odradzać, także będzie można zobaczyć trójskoczków. Jeszcze w Gorzowie publiczność nie miała takiej okazji, żeby oglądać tą konkurencję, także myślę, że będzie dużo ciekawych rzeczy. Na ten moment jesteśmy w trakcie kontraktowania zawodników. Część już jest zakontraktowana z takich nowości, powiedzmy egzotyki. Jeszcze Katarczyków nie mieliśmy w Gorzowie. Dwoje fantastycznych 400-metrowców, medalistów Mistrzostw Azji zamelduje się w Gorzowie, już jest to potwierdzone. Mistrz Europy na płotkach na 110 metrów przez płotki z Cypru, Trajkowski. Pierwszy raz nas też odwiedzi, jeszcze nie mieliśmy okazji go u nas gościć. No i wiele, wiele innych nazwisk, w tym Polacy na czele będą na pewno w Gorzowie.
2: Mówi Tomasz Saska, prezes i trener ALKS AJP, organizator wydarzenia. Bilety na imprezę na stadionie lekkoatletycznym są do nabycia w sieci. Baza sportowa będzie kompletna. Przy Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie powstanie boisko wielofunkcyjne. GIM ogłosił przetarg i czeka na chętne firmy, które wykonają inwestycje. Kompleks szkolny przy Warszawskim ma halę sportową, ale brakuje infrastruktury na świeżym powietrzu. Boisko powstanie na miejscu, gdzie jest dziki parking. To będą super warunki dla WF-istów i uczniów, mówi Magdalena Łabuza, dyrektor CEZIB-u.
4: Czekamy na boisko zewnętrzne. Mieliśmy też pomiary geodezyjne, także miasto pozyskało środki ze Sportowej Polski. My mamy pewną infrastrukturę, bo to było boisko zaplanowane wcześniej, wyłączone z projektu. Boisko jest zaplanowane mniej więcej na wysokości warsztatów w stronę poradni. Jakbyśmy weszli sobie od ulicy Teatralnej na teren CEZIB-u, to po lewej stronie mamy warsztaty, a po prawej stronie, na tym terenie zielonym, ale właśnie tutaj przy budynku, ono jest wyznaczone, nawet są postawione lampy zewnętrzne do oświetlenia i one są postawione, zostały postawione w ramach budowy. No to na pewno już chyba spełnienie wszystkich marzeń naszych WF-istów, którzy mają naprawdę warunki doskonałe, znaczy WF-iści, nasze dzieciaki mają przede wszystkim te warunki doskonałe, jeżeli chodzi o halę sportową, a jeszcze boisko zewnętrzne, no to w tych miesiącach, myślę, że nie tylko letnich, wiosennych, to spełnienie chyba wszystkich marzeń, właśnie jeżeli chodzi o ten aspekt sportowy. Także niedługo ruszą prace, jeżeli chodzi tutaj o boisko. Planowane jest do końca, że zostanie zakończona inwestycja do końca roku kalendarzowego. To jest boisko, na którym będzie boisko do piłki nożnej, do siatkówki, do koszykówki. Takie boisko w typie orlika, gdzie będzie właśnie zarówno, gdzie będzie jedno większe do piłki nożnej i równolegle będą dwa mniejsze właśnie do siatkówki, do koszykówki.
2: Będzie także dwutorowa skocznia do skoków w dal, oświetlenie i odwodnienie. Wykonawca na pracę będzie miał 5 miesięcy. Na budowę pozyskano dotację z programu Sportowa Polska, 2 700 000 zł.
1: Konsekwencji kierownik gorzowskiego USC nie poniesie. Urzędniczka miała wątpliwości, po czasie wykonała orzeczenie sądu. Według Rzecznika Praw Obywatelskich to przekroczenie kompetencji. Kierownik gorzowskiego Urzędu Stanu Cywilnego nie poprawiła aktu urodzenia, mimo prawomocnego wyroku sądu. Chodziło o wpisanie innej płci oraz imienia. Na wniosek rzecznika gorzowski magistrat sprawdził, dlaczego doszło do uchybienia i, jak tłumaczy, były wątpliwości do sposobu wykonania części wyroku.

0: mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik gorzowskiego magistratu.
1: Z ustaleń wynika, że po wpływie prawomocnego orzeczenia sądu pojawiły się wątpliwości dotyczące sposobu wykonania części rozstrzygnięcia odnoszącej się do zmiany imienia. Dlatego Urząd Stanu Cywilnego zwrócił się do Sądu Rejonowego w Krakowie o dodatkowe wyjaśnienia. Po ich uzyskaniu orzeczenie zostało wykonane zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądu, a informacja o tym została przekazana również do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Na dziś możemy powiedzieć, że sprawa została wyjaśniona pod względem proceduralnym. Jednocześnie warto podkreślić, że kierownik Urzędu Stanu Cywilnego działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a nadzór nad rejestracją stanu cywilnego sprawuje właściwy wojewoda.
0: Konsekwencje wobec kierownik USC nie będą wyciągane. Jak poinformował nas sekretarz miasta, nie ma podstaw prawnych. Rzecznik Praw Obywatelskich podkreśla, że przepisy nie przewidują kwestionowania orzeczenia sądu przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który powinien był je wykonać niezwłocznie.
2: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
3: W czwartek wróciliśmy do sprawy 10-miesięcznego dziecka z Bogdańca, które trafiło do szpitala. Było też o dochodzeniu w Urzędzie Stanu Cywilnego.
0: Czy rodzice 10-miesięcznego chłopca z Bogdańca zostaną pozbawieni praw do niego? Rozprawa odbędzie się 11 czerwca w sądzie w Gorzowie. Dziecko było drastycznie zaniedbane. Na początku maja trafiło do gorzowskiego szpitala z rozciętą głową, odleżynami i wszawicą. Sprawą zajęła się prokuratura. Karolina G. usłyszała zarzuty, grozi jej 5 lat więzienia. Jak się okazuje, rodzina od stycznia ma nadzór kuratora. Złożony jest wniosek o odebranie praw rodzicielskich ojcu i ograniczenie praw matce. Mówi Olimpia Barańska-Małuszek, prezes Sądu Rejonowego w Gorzowie.
4: Sytuacja jest już bardzo stabilna, dlatego że to najmłodsze dziecko rocznie, spełnoroczne, 10-miesięczne, bardzo szybko wyszło ze szpitala, zostało oddane pod pieczę opieki zastępczej. Jest to spokrewniona rodzina, będąca cały czas w kontakcie z kuratorem sądowym i z sądem. Toczy się sprawa o prawo rodzicielskie, jest wyznaczona na 11 czerwca. Natomiast wszelkie czynności i ten termin rozprawy był też już wyznaczony wcześniej po prostu, dlatego że od stycznia 2026 roku rodzina była już objęta nadzorem i zeszły piątek mieliśmy specjalnie właśnie z powodu tej sprawy spotkanie z kuratorami sądowymi, kuratorem okręgowym, sędziami Wydziału Rodzinnego, więc była analiza tej sprawy, no i tam były podejmowane bardzo często czynności, bardzo szczegółowe były te sprawozdania i tak dalej. Nie mogę ujawniać szczegółów ze względu na to, że jest to sprawa z zakresu prawa rodzinnego i ze względu na dobro dziecka i całej rodziny, no nie można ujawniać. Natomiast w tej chwili mogę zapewnić, że wszystkie dzieci są zabezpieczone, są bezpieczne, natomiast toczą się postępowania z udziałem rodziców tych dzieci i w czerwcu należy się spodziewać albo zakończenia, albo kontynuacji.
0: 10-miesięczny chłopiec i dwójka jego starszego rodzeństwa przebywają u krewnych w rodzinie zastępczej. Konsekwencji kierownik gorzowskiego USC nie poniesie. Urzędniczka miała wątpliwości, po czasie wykonała orzeczenie sądu. Według Rzecznika Praw Obywatelskich to przekroczenie kompetencji. Kierownik gorzowskiego Urzędu Stanu Cywilnego nie poprawiła aktu urodzenia, mimo prawomocnego wyroku sądu. Chodziło o wpisanie innej płci oraz imienia. Na wniosek rzecznika gorzowski magistrat sprawdził, dlaczego doszło do uchybienia i, jak tłumaczy, były wątpliwości do sposobu wykonania części wyroku. Mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik gorzowskiego magistratu.
1: Z ustaleń wynika, że po wpływie prawomocnego orzeczenia sądu pojawiły się wątpliwości dotyczące sposobu wykonania części rozstrzygnięcia odnoszącej się do zmiany imienia. Dlatego Urząd Stanu Cywilnego zwrócił się do Sądu Rejonowego w Krakowie o dodatkowe wyjaśnienia. Po ich uzyskaniu orzeczenie zostało wykonane zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądu, a informacja o tym została przekazana również do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Na dziś możemy powiedzieć, że sprawa została wyjaśniona pod względem proceduralnym. Jednocześnie warto podkreślić, że kierownik Urzędu Stanu Cywilnego działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a nadzór nad rejestracją stanu cywilnego sprawuje właściwy wojewoda.
0: Konsekwencje wobec kierownik USC nie będą wyciągane. Jak poinformował nas sekretarz miasta, nie ma podstaw prawnych. Rzecznik Praw Obywatelskich podkreśla, że przepisy nie przewidują kwestionowania orzeczenia sądu przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który powinien był je wykonać niezwłocznie. Zmiany kadrowe w Parku Narodowym Ujście Warty. Dotychczasowy dyrektor został odwołany. Decyzję we wtorek podjęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Remigiusz Wojtera funkcję pełnił od około 2 lat. Powody dymisji nie są na razie znane. Ostatnio głośnym echem, przypomnijmy, odbiło się nowe rozporządzenie ministerstwa w sprawie zakazu polowań na zwierzynę łowną w otulinie parku. Ma wejść ono w życie od 1 czerwca. Protestują sąsiadujące gminy i Sejmik Województwa Lubuskiego, o czym niedawno informowaliśmy. Obowiązki dyrektora parku pełni aktualnie dotychczasowy zastępca do spraw administracyjnych.
3: Baza sportowa będzie kompletna. Przy Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie powstanie boisko wielofunkcyjne. GIM ogłosił przetarg i czeka na chętne firmy, które wykonają inwestycje. Kompleks szkolny przy Warszawskiej ma halę sportową, ale brakuje infrastruktury na świeżym powietrzu. Boisko powstanie na miejscu, gdzie jest dziki parking. To będą super warunki dla WF-istów i uczniów, mówi Magdalena Łabuza, dyrektor CEZIB-u.
5: Czekamy na boisko zewnętrzne. Mieliśmy też pomiary geodezyjne, także miasto pozyskało środki ze Sportowej Polski. My mamy pewną infrastrukturę, bo to było boisko zaplanowane wcześniej, wyłączone z projektu. Boisko jest zaplanowane mniej więcej na wysokości warsztatów w stronę poradni. Jakbyśmy weszli sobie od ulicy Teatralnej na teren CEZIB-u, to po lewej stronie mamy warsztaty, a po prawej stronie, na tym terenie zielonym, ale właśnie tutaj przy budynku, ono jest wyznaczone, nawet są postawione lampy zewnętrzne do oświetlenia i one są postawione, zostały postawione w ramach budowy, no to na pewno już chyba spełnienie wszystkich marzeń naszych WF-istów, którzy mają naprawdę warunki doskonałe, znaczy WF-iści, nasze dzieciaki mają przede wszystkim te warunki doskonałe, jeżeli chodzi o halę sportową, a jeszcze boisko zewnętrzne, no to w tych miesiącach, myślę, że nie tylko letnich, wiosennych, to spełnienie chyba wszystkich marzeń, właśnie jeżeli chodzi o ten aspekt sportowy. Także niedługo ruszą prace, jeżeli chodzi tutaj o boisko. Planowane jest do końca, że zostanie zakończona inwestycja do końca roku kalendarzowego. To jest boisko, na którym będzie boisko do piłki nożnej, do siatkówki, do koszykówki. Takie boisko w typie orlika, gdzie będzie właśnie zarówno, gdzie będzie jedno większe do piłki nożnej i równolegle będą dwa mniejsze właśnie do siatkówki, do koszyków.
3: Będzie także dwutorowa skocznia do skoków dal, oświetlenie i odwodnienie. Wykonawca na pracę będzie miał 5 miesięcy. Na budowę pozyskano dotację z programu Sportowa Polska 2 700 000 zł.
0: Konkurs plastyczny i kasa do wygrania dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zabawę organizuje gorzowski MCEK. Uczestnicy muszą zobrazować hasło ekologia w kulturze. Należy pokazać związki między ekologią a kulturą, na przykład tradycję, styl życia, sztukę inspirowaną naturą. Można zgłosić jedną pracę w rozmiarze maksymalnie A3 wykonaną dowolną techniką. Autorzy najwyżej ocenianych dzieł otrzymają 500 zł za pierwsze miejsce, 300 za drugie i 200 za trzecie. Szczegóły znajdziecie na Facebooku gorzowskiego MCEK-u.
3: To będzie rekordowy nocny szlak kulturalny. Gorzowianie będą mogli odwiedzić 76 miejsc. Dwudniowa impreza odbędzie się 12 i 13 czerwca. Jak zawsze zaprezentują się instytucje kultury, artyści zawodowi i amatorzy. W tym roku na szlak wraca Galeria Bezbronna, mówi Aneta Gnaczyńska, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury.
6: Dwudniowa impreza przed nami, czyli nocny szlak kulturalny 12-13 czerwca. Rekordowa liczba zgłoszeń, 76 zgłoszeń od naszych wykonawców, organizatorów własnych punktów podczas nocnego szlaku kulturalnego. Bardzo się cieszymy i z tego miejsca serdecznie jako organizator Miejskie Centrum Kultury dziękuję za uczestnictwo i tak duże zainteresowanie tym wydarzeniem. 2 dni pełne wydarzeń kulturalnych, inicjatyw, stowarzyszeń, 2 dni pełne imprezy. I oczywiście wraca Galeria Bezbronna, z którego bardzo się cieszymy. Galeria, która nie potrafi bronić się przed artystami. Galeria, której głównym organizatorem jest pan Daniel Adamski. Galeria lubi nas zaskakiwać swoją lokalizacją i w tym roku również zaskoczyła nas bardzo pozytywnie. I tu mogę odkryć rąbka tajemnicy organizacyjnej. Galeria odbędzie się w budynku starej poczty w centrum miasta. Budynek jest oczywiście nieczynny i został udostępniony specjalnie na to wydarzenie. Jeszcze raz, bardzo dziękujemy za wszystkie zgłoszenia i proszę sobie zarezerwować ten weekend 12-14 czerwca, ponieważ to będzie bogaty weekend wydarzenia kulturalne i artystyczne.
3: W Galerii Bezbronnej może wystawić się każdy, kto chce podzielić się swoją twórczością z mieszkańcami. Pierwszy raz NSK odbył się w 2009 roku. Na początku była to impreza jednodniowa. Od 2024 roku wydarzenie ma formułę dwudniową.
0: Koncerty i różnorodne brzmienia. Festiwal Wake Up and Life w Sulęcinie odbędzie się pod koniec maja. Dwa dni muzycznych atrakcji. Od punkowej energii przez rockowy luz, pokojący klimat reggae. Bilety dostępne online. 29 maja zaprezentują się rockowa Benzyna oraz Farben Lere, czyli punk rock z charakterem, który wciąga słuchaczy, a także zespół wybrany w głosowaniu. Z kolei 30 maja zagrają Szaszamane, czyli reggae, Rytm i Energia, Sunata, Doom i Post Metal oraz Damian Szewczyk, który pokazuje, że bas może grać pierwsze skrzypce. Festiwal Wake Up and Life na scenie pod Lipą przy Soku 29 i 30 maja. Szczegóły na stronie organizatora. To będzie największa impreza Nordic Walking w Polsce. Zawodnicy będą walczyć o medale na polu golfowym w Gorzowie. Mistrzostwa Polski odbędą się 6 czerwca. Trwają zapisy. Na tą chwilę udział potwierdziło ponad 400 miłośników maszerowania z kijkami. Organizatorzy liczą na frekwencyjny rekord. O tytuły chodziarze walczyć będą na trzech dystansach. 5, 10 i 20 km. Dla dzieci będą osobne starty na 200 metrów. Mówi Marcin Schulz, organizator.
7: W imieniu Światowej Federacji Nordic Walking oraz Nordic Walking Polska ja z całego serca chciałem podziękować tutaj za naprawdę niesamowite zaangażowanie współorganizatorów Fundacji Zdrowo i na Sportowo w imieniu Karoliny i Doroty, Pola Zawarcia w imieniu pana Witka, to naprawdę oraz Urzędu Miasta Gorzów Wielkopolski, naprawdę niesamowite ich zaangażowanie już de facto po raz trzeci powoduje, że mamy naprawdę tutaj niesamowitą imprezę na najwyższym światowym poziomie. Przyjeżdżają do nas nie tylko najlepsi zawodnicy z Polski i ze świata, ale i również amatorzy, bo można powiedzieć, jest to impreza nie tylko dla zawodowców, ale i dla każdego, kto chciałby się po prostu sprawdzić, fantastycznie spędzić czas i niesamowite święto sportu i aktywności ruchowej. Wierzę, że w tym roku Mistrzostwa Polski również staną na wysokości zadania. Już teraz mamy przekroczone frekwencje jak na ten czas i liczę, że ten rekord zostanie pobity. Szykuje się naprawdę największa impreza w Polsce i na świecie tej dyscypliny. Przygotowaliśmy dla Was starty na trzech dystansach, 5, 10 i 20 km. Będą kategorie wiekowe co 5, co 10 lat, najmłodsza do 10 lat, więc fajne dzieciaczki małe też mogą wystartować. Najstarsza kategoria 80+, już takich weteranów i to nie są wcale najsłabsi zawodnicy, bym powiedział, jedni z mocniejszych w Polsce i na świecie. Jest kategoria osób z niepełnosprawnościami, jest kategoria rodzinna. Niezależnie, jeżeli nawet nie startujesz, warto przyjść, zobaczyć jak się chodzi, jak chodzą inni, a przy okazji spróbować sobie pograć w golfa i poczuć jaka to jest fajna dyscyplina. Skład sędziowski jest naprawdę niezwykle wysokiej klasy. Mam tutaj sędziów klasy międzynarodowej, klasy pierwszej. Głównym sędzią zawodów będzie Renata Markiewicz, bardzo doświadczona sędzina. Następnie sędziami będzie Marek Kosecki, gdzie będzie prowadzona również wideoanaliza, więc taka ciekawostka, nowość też podczas zawodów. Po przejściu trasy będzie można podejść do sędziego, zobaczyć swoją technikę marszu i uzyskać wskazówki, co poprawić, jak można chodzić lepiej, więc też niesłychana taka możliwość w ogóle uzyskać takie profesjonalne wsparcie i ocenę naszej techniki marszu z zawodów. Innymi osobami wspierającymi będzie Katarzyna Kosecka, Sławomir Kacprzak, Katarzyna Przytuła, Renata Gawor, Magdalena Pilak, Patrycja Bar, Dariusz Magnuski, Wojciech Netkowski, Anita Gaworek, Joanna Pietrusewicz, Beata Wołk, Ewa Samek i Mariusz Szatkowski. Więc jak widać, skład jest fajny, profesjonalny i co najważniejsze, należy zaznaczyć, sędziów nie należy się bać. Wiadomo, sędziowie są po to, żeby pilnować rywalizacji fair play, ale również pomagają, edukują, wspierają, więc nawet jeżeli startujemy po raz pierwszy, oni chętnie podpowiadają i na trasie, i po zawodach, co poprawić, jak chodzić lepiej, żebyśmy chodzili zdrowiej, bo przede wszystkim jest to niezwykła również promocja dyscypliny i możliwości, które daje Nordic Walk.
2: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
3: piątek informowaliśmy o umowie na zaprojektowanie łącznicy kolejowej w Kostrzynie, a także o krewkich kierowcach.
8: 8 milionów złotych, które przybliży Gorzów do Szczecina, tyle kosztuje wykonanie projektu łącznicy kolejowej w Kostrzynie nad Odrą. Umowa została podpisana w piątek na dworcu w Kostrzynie. Łącznica to nowy, jednotorowy i zelektryfikowany odcinek linii kolejowej o długości około 860 metrów, który powstanie w rejonie ulicy Gorzyńskiej. Połączy linię kolejową 273 Wrocław-Szczecin z linią 203. Pozwoli to na bezpośrednie połączenie Gorzowa ze Szczecinem, mówi Łukasz Hacyt, zastępca dyrektora rejonu zachodniego w PKP PLK.
9: Jeśli chodzi o to podsumowanie, to najistotniejsze dla nas jest tutaj współpraca z organami. W kontekście tego działania jest to dla nas jeden najważniejszy z ciągów transportowych dotyczący również, ja bym jeszcze uzupełnił, linia kolejowa 273, która jest obecnie realizowana w ramach projektu KPO, linia 351, która już jest zrealizowana. Dlatego prosimy tutaj wspólnie i tutaj Państwa, żebyśmy ta współpraca i tak dalej przebiegała jak najszybciej, ten okres dokumentacji przebiegł jak najsprawniej i okres realizacji przyszedł od razu, że tak powiem, intensywnie w zakresie tej realizacji. I myślę, że tutaj z punktu widzenia, tutaj, że tak powiem, Państwo słyszeliście, jak zapowiedzi i tak dalej, jak to wygląda, jest to potrzebne dla tego regionu, dla tego województwa, żebyśmy mogli tutaj naprawdę prężnie ten ruch pociągów prowadzić i starać się, żeby tych ludzi też ściągać w ten rejon i pokazywać, że to naprawdę ten ruch towarowy, pasażerski, to wszystko działa. Dzięki temu właśnie inwestycji to się poprawi i my będziemy się starać, także bierzemy się do roboty.
8: Sama łącznica ma powstać w latach 2030-2035. Konflikt na drodze i dwie różne wersje krewkich kierowców. 33-latek usłyszał zarzuty, groził mu do 5 lat więzienia, nie przyznaje się do potrącenia, które miało miejsce w niedzielę w Gorzowie. Według śledczych podczas jazdy podejrzany wykonywał agresywne manewry, nagle hamował i przyspieszał. 42-latek z Forda zatrzymał się i wysiadł, by porozmawiać z kierowcą Mazdy. Wtedy 33-latek ominął pojazd i potrącił go, mówi Jacek Wasilewski z gorzowskiej prokuratury.
10: Doszło do konfliktu dwóch kierowców na tle drogowym. Do tej pory ustalono, że podejrzany kierującym pojazdem Mazda utrudniał jazdę pokrzywdzonemu kierującemu pojazdem marki Ford, stosując agresywne manewry, takie jak nagłe hamowanie i przyspieszanie bez uzasadnionej przyczyny. Po zatrzymaniu się pojazdów na skrzyżowaniu pokrzywdzony wysiadł z auta i podszedł do pojazdu sprawcy. Wówczas podejrzany gwałtownie ruszył i najechał na pieszego, uderzając go lewą stroną swojego pojazdu. Pokrzywdzony w wyniku tego zdarzenia odniósł obrażenia ciała, które naruszyły funkcję jego narządów ciała na okres powyżej 7 dni. Jeśli chodzi o postawę podejrzanego, to nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Złożył wyjaśnienia, podając swoją wersję zdarzeń, twierdząc, że to pokrzywdzony zachowywał się agresywnie, a uderzenie było przypadkowe. Wersja ta będzie weryfikowana w czasie dalszego postępowania. Podejrzanemu przedstawiono zarzuty, prokurator przesłuchał go i zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonego, zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe. W sprawie przesłuchano świadków i planowane są dalsze czynności procesowe, które pozwolą na ustalenie pełnego przebiegu zdarzenia i podjęcie decyzji o dalszym biegu postępowania. Zarzucane podejrzanemu przestępstwo zagrożone jest karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności w typie podstawowym. Jednakże prokurator uznał, że należy go zakwalifikować również z artykułu 57a paragraf 1 kodeksu karnego, czyli tak zwany występek chuligański. I to oznacza, że dolna granica zagrożenia ustawowego jest podniesiona o połowę, czyli mówimy o karze od 4,5, a w związku z tym, że karę pozbawienia wolności wymierza się w pełnych miesiącach, to od 5 miesięcy pozbawienia wolności do 5 lat pozbawienia wolności. Przy obecnej kwalifikacji oczywiście.
8: 42-latek z urazem głowy trafił do szpitala, 33-latek usłyszał zarzuty spowodowania uszczerbku na zdrowiu i chuligańskiego wybryku. Dostał dozór policyjny, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego i poręczenie majątkowe. Woda, rower, bieg, triatlon po raz piąty w Gorzowie. 7 czerwca nad Wartą zainaugurowany zostanie cykl Samsung City Triathlon. Organizatorzy spodziewają się w Gorzowie około 200 uczestników, zapisanych jest już około 150. Zapisy w sieci. W tym roku uczestnicy będą mogli rywalizować na dwóch dystansach, 1,8 i 1,4 świata Ironmana. Będą też nowości, zwłaszcza dla najmłodszych, mówią Dawid Kuraszkiewicz, Wydział Sportu Magistratu, Bartosz Roszek, organizator wydarzenia i Bartłomiej Nowosielski z Wydziału Promocji i Informacji Miasta.
11: Dawid Kuraszkiewicz, Wydział Sportu. 7 czerwca już po raz piąty Samsung City Triathlon startuje cały cykl w Gorzowie Wielkopolski. Bardzo się cieszymy, że kolejny raz jesteśmy na mapie tego świetnego wydarzenia. Ponad 150 uczestników już jest zapisanych na listach startowych. Z tego co wiem, listy startowe jeszcze są otwarte, więc każdy może startować. Dystanse 1,4, 1,8 Ironmana, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Pływanie w rzece, więc taki niski poziom wejścia w ogóle w triathlon. Można sobie spróbować spokojnie się z prądem ponieść i wystartować. I cóż, no 7 czerwca zapraszam wszystkich na start całej zabawy, a także na metę, czyli tutaj pod Nowa Park, gdzie będzie się odbywała cała impreza towarzysząca temu wydarzeniu.
12: Bartek Roszak, Fundacja Duet Rozwój z Pasją, Samsung City Triathlon. Bardzo dziękujemy, że Gorzów po raz piąty gości cykl Samsung City Triathlon. To jest coś niesamowitego, że możemy w tak wspaniałym mieście być, taką fajną imprezę dla Was zorganizować. I co najważniejsze, moi drodzy, nie tylko zawodnicy triatloniści w tym roku będą z nami startowali, się z nami bawili, ale też debiutancko w tym roku organizujemy biegi dla najmłodszych, tak? Na trzech dystansach. Bieg malucha, bieg średniaka i bieg dużego dzieciaka. To są dystansy 100, 400, 800 metrów. Biegi kompletnie w bezpłatnym zapisach. Każde dziecko dostaje numer startowy, dostaje niesamowity medal i co najważniejsze, mega fajną przygodę. Więc najpierw kibicujemy tym starszym zawodnikom, później kibicujemy tym troszeczkę młodszym zawodnikom. Pan Dawid wcześniej wspomniał, nasze trenowanie specyfika jest taka, że pływanie jest w rzece. Czyli jakby na sam początek to najtrudniejsza dyscyplina jest, można powiedzieć, dużym ułatwieniem, tak? Bo pływamy z prądem, gdzie jednak dla zawodników, którzy nie do końca potrafią lub nie czują się dobrze w pływaniu, ta dyscyplina jest tu zdecydowanie łatwiejsza, tak? Więc myślę, że tu też jest ważne. Kolejna perspektywa, rower. Myślę, że to jest jedna z bardziej płaskich tras rowerowych w kraju triatlonowym. Myślę, że Gorzów naprawdę mamy tylko jeden podjazd pod jednym wiaduktem, cały czas jest trasa płaska i co najważniejsze, bieganie po malowniczych bulwarach w Gorzowie. To jest po prostu coś niesamowitego. Biegamy wzdłuż warty i kończymy pod centrum miasta, pod galerią Nowa Park. To też myślę, że też dodaje kolorytu tej całej imprezy. Zapisy elektroniczne cały czas funkcjonują. Można przez stronę internetową na samsungcitytriathlon.pl zapisywać również mogą tam się dzieciaki i co najważniejsze, w tym roku oficjalnie jesteśmy, zawody odbywają się pod egidą Polskiego Związku Triathlonowego, więc to też jest takie nowum, które w tym roku wprowadziliśmy w imprezie, więc też jakby oficjalnie pieczę nad całymi zawodami Polski Związek Triathlonu wziął opiekę. Tak jak z perspektywy pojemności, myślę, i wielkości miast, Gorzów z reguły zawsze był największą frekwencją, się cieszył. My mamy na każdy z miast, zakładamy frekwencję na poziomie 200 osób, tak? Każdy z tych eventów, czyli 100 osób gdzieś na 1,8 jest 100 osób na 1,4. Na chwilę obecną mamy to, co pan dyrektor wspominał wcześniej, pan Dawid, 150 zawodników już zapisanych, cały czas zapisy są aktywne i to, co jest ważne, mamy też również już 8 sztafet zapisanych, tak? Więc też można, jeżeli ktoś się boi sam zmierzyć tym dystansem, można również rywalizować sztafetą i to, co to jest ważne, dbamy o rozwój tych najmłodszych, tak? Więc biegi dziecięce kompletnie darmowe dla dzieciaków i do tego też między współpracy z Nowa Park będą w niedzielę zapewnione dodatkowe zamki dmuchane, żeby te atrakcje dzieciaki też się nie nudziły w trakcie czekania na swoich rodziców, którzy startują, a później rodzice będą im kibicować.
13: Bartłomiej Nowosielski, Miejskie Centrum Kultury, Dział Promocji i Informacji. Miło nam po raz kolejny, po raz piąty gościć w Gorzowie fanów triathlonu z całej Polski. To jest doskonała promocja naszego miasta. Przyjeżdżają ludzie z całej Polski, biorą udział w wydarzeniach sportowych, biorą udział w weekendzie wielu wydarzeń, bo triathlon to jest tylko jedno wydarzenie z wielu, które robimy w tym weekendzie. Będziemy mieli także mistrzostwa Nordic Walking i będziemy mieli także zawody lekkoatletyczne Gorzów Meeting, więc tworzymy trzy wspaniałe wydarzenia w ciągu jednego weekendu. Zapraszamy do Gorzowa.
8: Zawody w Gorzowie otworzą cały cykl imprez. Następnie odbędą się w Wielkopolsce, między Chodzi, Obornikach i Wronkach.
0: Miasto chce rozebrać bike park, a gorzowianie tego nie chcą i zbierają podpisy pod petycją. Co będzie z dzikim torem rowerowym przy ulicy Dąbroszyńskiej w Gorzowie? Wykonawca rozbiórki już jest, będzie miał w sumie 4 obiekty do usunięcia. Najwięcej emocji budzi bike park. Szczegóły Konrad Baranowski.
3: Prace rozbiórkowe przeprowadzone zostaną przy Dąbroszyńskiej. To tam w listopadzie ubiegłego roku zginął 17-latek, wywrócił się na rowerze i upadł. Magistrat czekał na decyzję prokuratury, która umorzyła sprawę. Teraz nielegalne miejsce można zlikwidować. Przeciwko są użytkownicy bike parku, którzy zbierają podpisy w sieci. Jak argumentują, tor do downhillu jest kilkaset metrów od gorzowskich murów, a innego w Gorzowie nie ma. Można by go zalegalizować, obwarować regulaminem.
0: Co na to magistrat? Czekamy na odpowiedź. Rozbiórką zajmie się firma Poraj z Gorzowa za nieco ponad 40 tysięcy złotych. Chodzi także o tory w Parku Słowiańskim, w Parku Czechówek i na terenie gorzowskich Muraw. 4 kierowców pod wpływem alkoholu w Kostrzynie nad Odrą straczyli prawa jazdy i będą się tłumaczyć. Grozi im do 3 lat więzienia. Działania przeprowadzono w piątkowy poranek. Mundurowi zorganizowali 2 punkty na ulicy Gorzowskiej i Sportowej. Alkomaty poszły w ruch i wyłapały 4 kierowców po spożyciu. 2 osoby odpowiedzą za przestępstwo, bo w organizmach mieli ponad 0,5 promila.
2: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów. Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny.
0: W sobotę o poranku nie mogło mnie zabraknąć. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, witam słuchaczy. I dzisiaj będziemy mówić, jak można się dokształcać i przez co zdobywać wiedzę, a jest możliwości całkiem sporo, bo na przykład wybierając się na noc muzeów, willi przy Warszawskiej oraz także w Bogdańcu, ale opowiemy także o nowych możliwościach i sposobach kształcenia się w Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu czy w Ogrodniku oraz także w WZDZ-cie. Będzie o propozycjach startupów, dłuższej pracy przedszkola czy o ogromnym centrum dronów w Strzelcach.
2: Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny.
0: W wakacje ma ruszyć budowa fabryki rakiet w Gorzowie, a od września w CEZiBie patronacka klasa. Inwestycja ma kosztować 2 miliardy złotych. Będą produkowane pociski do wyrzutni Homar K. Konsorcjum polsko-koreańskie będzie zatrudniać kilkaset osób i chce wykształcić sobie kadrę. Objęło patronatem klasę technika mechanika, mówi Magdalena Łabuza, dyrektorka Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu.
14: Technik mechanik ma takie wykształcenie ogólnomechaniczne. Rozmawiamy też o takich szczegółach, które treści w podstawie programowej moglibyśmy poszerzyć dla firmy. Także w tej chwili jesteśmy w trakcie właśnie uzgadniania pewnych takich rzeczy, co my możemy zaoferować, co firma potrzebuje. No, firma ma konkretny plan i rzeczywiście chciałaby, żeby uczniowie, których obejmą patronatem pierwszą klasę, żeby to byli właśnie ci pierwsi pracownicy, którzy będą w fabryce.
0: Okej, bo właśnie tak chciałam zapytać, czy ta klasa patronacka, w cudzysłowie rakietowa, to ona już od września taki ma ruszyć?
14: Tak, taki jest plan, takie są założenia. Oczywiście to też zależy od wielu warunków, więc też no, chciałabym powiedzieć, że rzeczywiście jesteśmy na etapie takich uzgodnień. Firma jest bardzo mocno zainteresowana. To jest konsorcjum polskiej firmy i koreańskiej. To są osoby, które widziały już nasze warsztaty, są zachwycone warsztatami. Myślę, że to też był jeden z powodów, że rzeczywiście Gorzów został wybrany do tej inwestycji. To myślę, że takim jednym kamyczkiem i jedną cegiełką też my byliśmy, bo pamiętam, że naprawdę byli bardzo, bardzo zadowoleni. Myślę, że ja to też już kilka razy powtarzałam, że my czasami nie doceniamy tego, co mamy w Gorzowie. My gościmy wielu gości na swoich warsztatach. Jeden z dyrektorów z Pomorskiego powiedział, że to jest kosmos i on chyba wybierze się do swojego prezydenta. Miasto zainwestowało ogromne środki i mamy się czym chwalić. I tutaj też inwestorzy byli pod wrażeniem. To jest jednak duże konsorcjum, to są też ta droga informacji i ustalania pewnych szczegółów trochę trwa.
0: Bo tak sobie pomyślałam właśnie, bo faktycznie jakby to ruszyło od września, a wiemy też, że budowa fabryki to przecież nie jest na pstryk, tylko to ileś trwa też lat, więc akurat by chyba tak się złożyło, że jakby była wybudowana, to wtedy uczniowie kończący właśnie CEZiB by się przydali.
14: Dokładnie, no firma jakby też myśli już dwutorowo. Jedna kwestia to jest kwestia budowy, tak, a druga kwestia to jest tego, że chcą po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie też jak najszybciej ruszyć z produkcją. Myślę, że to jest bardzo dobry kierunek i że nie później, tylko że już teraz gdzieś tam się tych młodych ludzi będzie do tej kultury organizacji, bo też każda firma ma swoją kulturę, będą przyzwyczajani i będą mieli wybór, zobaczą, czy rzeczywiście to jest ten sektor, w którym chcą się rozwijać. Żyjemy w takich czasach, że ten przemysł zbrojeniowy będzie się rozwijał, ale to też myślę, że jest ogromna szansa na rozwój miasta.
0: Uczniowie będą korzystać z zagranicznych szkoleń, mówi Rafał Kredoszyński, członek zarządu konsorcjum.
15: Dla nas oznacza z jednej strony zakończenie etapu przygotowań inwestycji, ponieważ współpracujemy z miastem od półtora roku tak naprawdę. I dla nas, i dla szkoły, od momentu podpisania tego listu uruchamiamy cały program współpracy uwzględniający staże, praktyki, konkursy, które będą wyłaniały najbardziej utalentowanych uczniów, którzy będą między innymi mogli wizytować fabryki w Korei Południowej, fabryki rakiet w Korei Południowej, dostęp do kadr, dostęp do uczelni technicznych i do akademii był jednym z parametrów, które braliśmy pod uwagę przy wyborze lokalizacji dla inwestycji. Tak liczymy na to, że CEZI między innymi będzie kuźnią kadr i będzie tak wykuwał pasję i kompetencje młodych gorzowian i gorzowianek, którzy będą pracować w naszej fabryce.
0: W ciągu 3 lat fabryka ma być gotowa do produkcji. Wtedy też będą pierwsi absolwenci klasy rakietowej. Szkoła aż lśni. Na razie w środku. Będą też nowe kierunki. Wcześniej w Gorzowie niewidziane. W popularnym ogrodniku sporo zmian dla uczniów i nauczycieli. Szkolne przejście pod skrzydła ministerstwa 2,5 roku temu wyszło na dobre. Tak uważa Emilia Olender, dyrektorka ZTS CKR. Zmiany widoczne są gołym okiem.
16: Od września właśnie chcemy otworzyć technikum agrobiznesu. Teraz też technik architektury krajobrazu przerodzi się w nowy kierunek, bo ten zostanie zamykany, a jest otwarty technik architektury krajobrazu i arborystyki, gdzie znowu będzie, bo tam jest już praca na wysokościach, na drzewach, więc tutaj no, ten park znowu do tych celów dydaktycznych no, przede wszystkim jest potrzebny. Odkąd jesteśmy pod skrzydłami ministerstwa, to naprawdę szkoła żyje, szkoła się rozwija i tym bardziej nam jest tego szkoda, bo tak naprawdę no, teraz też braliśmy udział w projekcie tym 4.0 Nowoczesne Rolnictwo. Lada moment otrzymamy, jesteśmy po przetargu, już po podpisaniu umowy otrzymamy nowy sprzęt, nowe ciągniki, rozsiewacz nawozu, opryskiwacz. Także no tutaj nie mamy też garaży ze względu na to, że budynek też, który został no, nie przekazany pod ministerstwo, tam były takie garaże, nie mamy gdzie tego chować, to będzie stało też na zewnątrz. Więc tutaj no, chcemy no, za wszelką cenę no, później to chronić, żeby to jak najdłużej służyło nam do celów dydaktycznych dla uczniów. Także jest naprawdę, jest szkoła odremontowana w środku, są zrobione łazienki, naprawdę bardzo ładne są łazienki. Internat z zewnątrz jeszcze nie wygląda ładnie, ale naprawdę jak się wejdzie do środka, to widać zdecydowanie różnicę. Tam też są łazienki, prysznice odremontowane. Zdecydowanie ta pomoc z ministerstwa jest bardzo duża. No zauważalne. Uczniowie to widzą w jednym roku, co się zmienia. Mają miejsce do siedzenia, gdzie wcześniej nie mieli żadnych ławeczek. Klasy są odmalowane, sprzęt multimedialny, tablice wszystkie zielone, kredowe zniknęły ze ścian. Są już teraz właśnie te tablice interaktywne. Także naprawdę zmiana jest bardzo duża.
17: Ilu uczniów łącznie się z całym zespołem szkoły uczy?
16: Około 200. Tak, z początkiem roku mamy 202 uczniów. Także no też tak naprawdę na więcej na chwilę obecną nie możemy też sobie pozwolić, dlatego że ograniczają nas właśnie pomieszczenia, czyli właśnie aspekt lokalowy, tak, że nie mamy możliwości nabrać więcej uczniów, bo nie pomieścimy po prostu ich później w klasach. Także tutaj myślimy nad rozwojem dalszym, mamy w zamyśle rozbudowę, stawianie nowych klas dydaktycznych, rozwijanie bazy dydaktycznej. Także mam nadzieję, że to będzie szło wszystko w takim kierunku, jak przy takim wsparciu, jakie mamy. Jeśli ono będzie nadal tak dobre, to myślę, że ta szkoła naprawdę szybko osiągnie taki bardzo wysoki poziom.
17: Mhm. A patrząc, co prawda do szkół średnich jeszcze tam niż demograficzny taki najbardziej uderzający nie doszedł, on dotrze za kilka lat, ale teraz na przykład nie macie rok do roku jakichś problemów z naborami, generalnie wypełniają się te klasy? Czy...
16: Problem był 2 lata temu, tak naprawdę, to jeszcze ja tutaj nie pełniłam funkcji dyrektora, ale faktycznie nabrana została jedna klasa dwuzawodowa, a tak standard jest, że nabieramy i chcemy nabierać 2 klasy po prostu. 2 klasy, a może tak, 2 oddziały. Tu teraz na przyszły rok właśnie chcemy otworzyć technikum weterynarii, to co taki przodący nasz kierunek. Drugim właśnie jest technikum architektury krajobrazu i tej arborystyki i 3. technikum agrobiznesu. To będzie ta z tych 2 ostatnich zawodów będzie łączona klasa.
0: Przypomnijmy, szkoła pod skrzydła Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeszła od stycznia 2024 roku.
2: Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny.
0: Chcą być szkołą publiczną, ale najpierw muszą na to zapracować. Ambitne plany mają w zespole szkół numer 1 przy WZDZ-cie w Gorzowie. Od września uczniowie będą mogli się kształcić na technika wizażystę, stylistę, usług kosmetycznych czy aranżacji wnętrz. Planowane są jeszcze zakupy sprzętu. Radosław Trzaskowski, dyrektor szkoły, podkreśla, że ośrodki na inwestycje łatwiej szkołom publicznym. Na zmianę statusu muszą zgodzić się jednak władze terytorialne. Trzeba też do tego podejść w inny sposób.
18: My będziemy się starali, tak? Ale na ile nam się to uda, na ile uzyskamy zgodę, na razie o tym nie myślimy. Na razie myślimy o tym, żeby w tym stanie prawnym, w którym jesteśmy, funkcjonujemy, nie wybiegać za daleko, a tworzyć po prostu podstawy, tak żeby to, powiedzmy, innym zależało na tym, żebyśmy osadzili się publicznie, niż pozostali w tym jakby układzie, w jakim jesteśmy w tej chwili, tak? Na chwilę obecną staramy się uzupełniać bazę dydaktyczną i to tutaj w tej chwili weszliśmy w ten program Cyfrowy Uczeń. Pozyskaliśmy laboratorium Empiriusz, które udało nam się zakupić. W tej chwili czekamy na uzupełnienie tego laboratorium. To są laboratoria fizyczne, czyli nie tylko zawodowo, ale i ogólnokształcąco, bo ten nasz absolwent w naszym założeniu ma być światły przede wszystkim, ale też i świetnym fachowcem, tak? Czyli to musimy razem połączyć i będziemy szukać na pewno nowych też programów. Wiadomo, jesteśmy szkołą niepubliczną, mamy trochę trudniej, trochę dłuższą drogę. Musimy trochę ciężej pracować, żeby pozyskiwać wszystko. Nie dostajemy może... Nie mamy tak lekko jak szkoły publiczne, one są bardziej wspierane. Dlatego, no tak jak powiedziałem, no droga jest długa, będziemy nad tym pracować. Natomiast uzupełniając to, o czym mówiła pani kierownik, o tym uczniu, który będzie taki kompletny, chcemy, żeby był taki kompletny, kolokwialnie mówiąc, to... Mimo tego, i to też zauważyłem w ogóle w oświacie, że mimo tego, że w podstawach programowych kształcenia zawodowego funkcjonuje przedmiot, który się nazywa komunikacja społeczna, on jest oczywiście do wyboru i do uznania dyrektora każdego, niewiele szkół stawia na ten przedmiot. W tej chwili komunikacja społeczna ze względu na ten cyfrowy rozwój jest no, bardzo mocno potrzebna. Cyfrowy rozwój jest świetny, daje nam możliwość tutaj tego skoku technologicznego i całej reszty, natomiast osłabia nas troszeczkę społecznie. Dlatego my chcemy, żeby nasz absolwent również miał takie zajęcia. To, o czym tutaj pani kierownik powiedziała, że oni potrafią opowiadać nagle, potrafią mówić, otwierać się, nie pisać na komórce, nie wydłużać sobie te kciuki, tylko po prostu mówić, opowiadać, przekazywać swoje uczucia. To jest bardzo ważne i bardzo istotne. My już poczyniliśmy, jesteśmy po pierwszych zajęciach już takich, które u nas prowadziła pani dr Ewa Pawlak. Prowadziła zajęcia z komunikacji, zresztą świetne.
19: Bardzo komunikatywna osoba.
18: Tak, dziewczyny były bardzo, przepraszam, nie dzieci, dziewczyny były zachwycone. Myślę, że to nie były pierwsze, nie ostatnie. Jestem też z nią po rozmowach i ona stwierdziła, że młodzież jest też prześwietna i chce z nimi pracować. Myślę, że będziemy pracować jeszcze. I taki właśnie przedmiot będzie realizowany. Pamiętajmy, że zawód fryzjer to nie tylko fachowiec, który nam układa włosy, nas strzyże, ale często jest powiernikiem, często można się u niego wygadać, ale żeby można było to zrobić, to ta osoba musi być komunikatywna, musi się komunikować, musi umieć słuchać, ale musi też umieć rozmawiać i musi posiadać też ogromną wiedzę, żeby wiedzieć, o czym się rozmawia. Bo często te zawody właśnie usługowe, rzemieślnicze, są postrzegane jako zawody gorsze, że ktoś jest, że taka osoba jest gorsza. Nie, to są tak samo bardzo inteligentni ludzie, którzy wybrali po prostu taką swoją taką drogę zawodową.
0: Przypomnijmy, szkoła przy Sikorskiego od września zmieni nazwę na Zespół Szkół Branż Urody i Mody. Gorzowski Ośrodek Technologiczny z unijną kasą czeka na osoby z innowacyjnymi pomysłami. Po wakacjach ogłoszone będą konkursy. GOT otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego pierwszą transzę, ponad 400 tysięcy złotych, na wsparcie startupów. Łącznie na ten cel ośrodek dostanie 2 miliony złotych, mówi Jacek Gumowski, prezes GOT-u.
19: Mamy kilka naborów, teraz czekamy przed najnowszym i będziemy go ogłaszać, jak tylko już regulaminy konkursowe powstaną. Gorzowski Ośrodek Technologiczny będzie beneficjentem 2 milionów złotych. Łączną taką pulę dostaniemy na właśnie startupy, na wspieranie właśnie tej mikro, małej przedsiębiorczości.
20: A skąd te pieniądze?
19: To są pieniądze, które są dedykowane ośrodkom technologicznym w tej nowej perspektywie. Są one z Urzędu Marszałkowskiego. I my będziemy mieli swoją pulę. Już mamy zaakceptowany nasz wniosek, więc to już jest ten taki jakby ostateczny krok przed pierwszym transferem środków i konkurs prawdopodobnie na startupy ogłosimy już po wakacjach, czyli wrzesień tego roku. Więc jest na to duża szansa, że będzie można skorzystać z grantów, które pozwolą wdrożyć w życie jakiś pomysł na startup.
20: Ja rozumiem, że to takie otwarte, tak? To nie trzeba być studentem AJP, żeby...
19: Nie, absolutnie, nie. To będzie bardzo, bardzo otwarte, ale tak jak mówię, jakby regulaminy konkursowe się jeszcze tworzą, zamykają, więc jeszcze trzeba dać nam chwilę, żebyśmy mogli powiadomić świat o tym, że to już jest ten moment.
20: A powiedzmy, gdzie te startupy wciśniecie, skoro nie ma miejsca?
19: Znajdziemy im miejsce, będziemy mieli specjalne dedykowane, tylko że opierajmy się też na czymś jeszcze innym. Startup to niekoniecznie miejsce. To sam pomysł, który potrzebuje finansowania. Jeżeli on ma finansowanie, to startup sobie poradzi. Poza tym my mamy instytucje, z którymi się uzupełniamy, współpracujemy, wspieramy, więc jeżeli będzie potrzeba zaadoptowania biura, pomieszczenia, to nie ma problemu. Zresztą w GOT-ie, chciałbym jasno zaznaczyć, są dwie strefy networkingowe, otwarte też dla wszystkich. Wystarczy się do nas zgłosić, jeżeli ktoś chce popracować i takie dwie strefy, dosyć duże, można wykorzystać do pracy codziennej.
0: Obecnie tworzone są regulaminy i zasady, na jakich przyznawane będzie wsparcie. Nabór chętnych planowany jest od września. Gorzowski Ośrodek Technologiczny mieści się na Zawarciu. Pomoże rozwinąć pomysł na firmę, zapewni doradztwo i miejsce do prowadzenia działalności. To kolejne tego typu finansowe wsparcie dla lokalnych startupów.
2: Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny.
0: Co piąty rodzic chciałby, żeby przedszkola pracowały dłużej. Tak wynika z ankiety przeprowadzonej w gorzowskich placówkach. Przypytano ponad 600 rodziców, a także pracowników przedszkoli. 80% jest zadowolona z godzin, w których przedszkola działają, a 20% chciałoby zmiany. Związane to jest z godzinami pracy, mówi Maria Szupiluk, radna Gorzowa.
21: Część chciałaby, żeby wcześniej zaczynać, część chciałaby, żeby później kończyć, bo jest to przede wszystkim związane z długością pracy. Więc myślę, że to zastanowienie się nad chociażby dwuzmianowością czy rozszerzeniem godzin pracy w przedszkolach jest ważne. Wiadomo, że przyzwyczajeni do takiej stałej pracy, do stałych godzin pracy, pracownicy też niechętnie chcieliby się początkowo, myślę, zgodzić na to. Natomiast to jest kwestia wytłumaczenia, rozmów przede wszystkim, ustaleń, na jakich zasadach, kto, kiedy, na czym polegałoby to, bo naszym głównym zadaniem jako miasta jest tak... przygotować wszelkiego rodzaju sfery życia społecznego, w tym korzystania z placówek wychowania przedszkolnego czy żłobków, żeby one służyły ludziom, którzy mają dzieci. I sprawa nie została zamknięta, bo spotkał się komitet, zespół, który te ankiety opracowywał i rozważał na te tematy. I jest, w tym roku jeszcze będzie spotkanie i będzie się rozważało, żeby wyznaczyć ewentualnie placówki w takich miejscach, gdzie to zapotrzebowanie na wydłużony czas pracy było większe, wyznaczyć takie placówki, spróbować wprowadzić taki system, być może nawet już w 2027 roku, jeżeli jest taka potrzeba. Ja się bardzo z tego powodu cieszę, że tak szybko to poszło i tak szybko się rozwija, bo to na tym to polega, żeby rodzicom było łatwiej, żeby dzieci czuły się dobrze w tych placówkach, w których są, nie żeby były w różnych placówkach, tylko żeby ta właśnie placówka, w której są, mogła im służyć na przykład przy wydłużonych godzinach pracy. Też nie chodzi o to, żeby te dzieci były tam po 12 czy 14 godzin, tylko żeby mogły być przeprowadzone na przykład na 10 czy na 12, tak jak mama idzie po południu do pracy, czy tata, i wyjdzie odebrany później, powiedzmy, do tej 19. 13, tak jak mama kończy swoje. Także są prowadzone ankiety, były prowadzone ankiety, są prowadzone rozmowy na ten temat, sprawa jest otwarta i mam nadzieję, że w tym kierunku pójdziemy i te rozwiązania będą na pewno prospołeczne i prorodzinne.
0: Magistrat nie wyklucza, że w przedszkolach, gdzie takich głosów jest najwięcej, godziny funkcjonowania zostaną wydłużone. Może to nastąpić od przyszłego roku.
8: 200 milionów złotych będzie kosztować Centrum Dronów, które powstanie w Strzelcach Krajeńskich w województwie lubuskim. To będzie jedyne takie miejsce w północno-zachodniej Polsce. Będzie to poligon do testowania dronów, z którego będzie mogło korzystać wojsko oraz firmy, które korzystają z bezzałogowych maszyn latających. Centrum będzie pracować nad doskonaleniem dronów, mówi Jacek Gumowski, prezes Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego, które współpracuje przy jego utworzeniu.
19: To będzie jedyny taki poligon na zachodniej części Polski. W związku z tym, że stanowi to duży potencjał obecnie, to chcemy dołączyć do tego projektu, gdyż nie ma takiego stricte poligonu zmapowanego, który jest też pod jakby przewodnictwem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, więc w dowolnym momencie, o dowolnej porze, jeżeli jest się dołączony do tego grona, do tego centrum dronowego, będzie można korzystać z tego pola, bo to trzeba mieć odpowiednie uprawnienia, odpowiednie miejsce, więc chcemy połączyć siły zarówno związane z rozwojem, bardzo dużo teraz wykorzystuje się dronów, na przykład robi się audyty nawet energetyczne, pomiary dronami się robi, nawet stany poziomu rzek, więc jakieś wydziały kryzysowe przy Urzędzie Marszałkowskim, przy Urzędzie Wojewódzkim też wykorzystują do tego potencjał dronów. Są też te komercyjne rozwiązania, nie wiem, przenoszenie paczek i wszelkiego rodzaju inne zastosowania, które mają pomysły.
20: Szczególnie teraz mamy bardzo dużo innych zastosowań dronów.
19: No też. I to stanowi tylko i wyłącznie kolejną szansę, którą warto wykorzystać, więc łączymy siłę, czyli Strzelce Krajeńskie, Gorzowski Ośrodek Technologiczny, klaster metalowy. Możliwe, że jeszcze uda nam się podłączyć dużą firmę związaną z branżą ogólnie dronową i wtedy będziemy dopiero jakby te kompetencje budować wokół oferty i miejmy nadzieję, że ona będzie na tyle mocna, że tutaj na zachodniej części Polski będziemy stanowić różnicę w stosunku do innych tego typu inicjatyw, bo tych pól dronowych, tych poligonów będzie troszkę więcej, ale na zachodniej części tylko tutaj w Strzelcach Krajeńskich.
20: No to już jest, bo to z tego co czytałem, to jest 200 milionów tak na ten cały projekt, to już jest stworzone to Centrum Kompetencji Dronowych, czy ono się tworzy?
19: Ono się teraz na tym etapie tworzy, jest wyznaczone miejsce pod to, bo to potrzeba trochę areału, jest pod to wyznaczone, jak rozmawiałem z panem Mateuszem Karkoszką, też miejsce takie stricte do Centrum Zarządzania tym poligonem, bo to musi być taka strefa, nazwijmy to mocno biurowa, no i będą tam powstawały wokół tego pola też maszty, bo to musi być wszystko dobrze, sprawnie ogrodzone, nawet zmapowane, żeby móc tam korzystać tak, jak powiedziałem, ad hoc, nie na zasadzie, że będzie to trwało, tylko przyjeżdżam dzisiaj i chcę testować i jest pod to zrobione to pole, że można to robić. To jest szereg zastosowań, szczególnie też z branży jakby wojskowej, która też będzie, miejmy nadzieję, z tym polem, tym centrum współpracowała.
20: A wy będziecie jako ten cały zespół też tworzyli drony?
19: Raczej będziemy uzupełniać potrzeby firm, instytucji, osób, które będą korzystały z centrum dronowego i będziemy dostarczać części ewentualne. No bo wiadomo, jeżeli ktoś będzie testował dron, to te części raz, że się zużywają, dwa, że też są dosyć łamliwe, że tak powiem, a no wiadomo, będzie to poligon do testów, więc mogą zdarzyć się różne rzeczy.
20: Czyli wy jako ten to centrum samych dronów jakby nie konstruujecie, nie tworzycie, tylko dajecie przestrzeń do wypróbowania, tak?
19: My będziemy mieli ten aspekt bardziej biznesowy, czyli będziemy współpracować z firmami, żeby mieć w portfolio ogólnie centrum dronowe i poligon, który może świadczyć szereg usług, bo żeby zdobyć jakieś kompetencje na pilota drona, to też trzeba przejść egzaminy, testy i też mieć miejsce do testowania, więc to będzie szereg zastosowań. My na chwilę obecną jakby kumulujemy pomysły, które staną się w późniejszym czasie ofertą. I gdy to już wystartuje, to pewnie to konsorcjum, to stowarzyszenie, które zawiążemy, powiadomi jakby wszystkich, jaka będzie oferta i co będzie można z Centrum Kompetencji Dronowych robić, bo to będzie od osoby fizycznej, przez firmę, po jakieś instytucje zewnętrzne, ale też takie użytku publicznego, więc myślę, że będzie to szerokie, dobre miejsce dla przyszłości, jeśli chodzi o temat dronów.
20: Czyli na tę chwilę zbieracie pomysły, tak, co można, co możecie zaoferować komuś, kto chciałby, nie wiem, tam zakładam, tak, chce wyprodukować jakiś dron, na przykład, to wy tutaj możecie mu możliwości wypróbowania
19: może
20: tego
19: inaczej,
20: sprzętu.
19: Jak ktoś pomyśli hasło dron, to w Centrum Kompetencji Dronowych będzie miał odpowiedzi na wszystkie pytania związane z tym hasłem. Będzie mógł zastosowanie zrobić, będzie mógł testować, będzie mógł produkować, będzie mógł nie wiem, zdobywać certyfikacje, będzie mógł współpracować z firmami, no bo tak jak mówię, no nawet teraz odbywają się audyty energetyczne za pośrednictwem drona, więc jest mnóstwo zastosowań i one się stale szybko rozwijają. Więc chcemy wykorzystać ten potencjał, że będzie to centrum, żeby na maksa zintensyfikować działania w stosunku właśnie do tej branży.
20: Aha. A kiedy to powinno ruszyć?
19: Z tego co wiem, to następny rok na 100%, a może się uda, że będzie jeszcze z końcówką tego roku.
1: Centrum ma ruszyć na przełomie 2026 i 2027 roku. W całym kraju powstanie 9 podobnych centrów. Realizowane są one razem z PAŻP.
2: Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny.
0: Monety, inscenizacja, koncert na Noc Muzeów w Willi przy Warszawskiej w Gorzowie. Muzeum zaprasza rodziny w sobotę od godziny 17. Otwarta zostanie ekspozycja Mennictwo Jagiellonów z różnymi memotami. Później inscenizacje historyczne w wykonaniu Stowarzyszenia Art Drama. O godzinie 18 ciekawy wykład W co wierzył dziad Jagieły i trzecia ręka Kazimierza. O godzinie 21 koncert muzyki dawnej. Nie zabraknie także warsztatów dla całych rodzin, mówi Ewa Pawlak, dyrektor Gorzowskiego Muzeum.
4: Zawsze to są atrakcje takie, które mają spowodować, że Państwo zainteresują się tymi zbiorami, które u nas są, a jest ich bardzo dużo w magazynach. My je w Noc Muzeów też staramy się odświeżać.
0: Zespół wilowo-ogrodowy w sobotę można zwiedzać od godziny 17 do 23. Wstęp wolny. Podróż w czasie w Bogdańcu w przeszłość. Będzie też świętowanie jubileuszu. To wszystko na Noc Muzeów. Zagroda Młyńska zaprasza w sobotę od godziny 16 do 22. Na miejscu na zwiedzających czekać będą warsztaty rękodzielnicze. Najmłodsi będą mogli pograć, pobawić się, tak jak ich dziadkowie, pradziadkowie. Kulminacją będą obchody jubileuszu zagrody, mówi Anna Skrocka, kierownik Muzeum w Bogdańcu.
22: Nasza filia etnograficzna oferuje rozrywkę właśnie w duchu kultury i techniki wiejskiej. Będzie można skorzystać z warsztatów rękodzielniczych, na przykład z warsztatów wikliniarskich, czy również z warsztatów stolarskich, które będą bezpłatne dla publiczności w ramach funduszowego Maja, także serdecznie zapraszamy. Oprócz tego zwiedzanie muzeum co godzinę, z wyjątkiem godziny 18, zaraz powiem dlaczego, z przewodnikiem, dostępne wszystkie nasze ekspozycje. Natomiast taką wisienką na torcie naszej Nocy Muzeów w tym roku będzie odsłonięcie pamiątkowej tablicy z tego względu, że obchodzimy 200-lecie istnienia budynku młyna. Także tablica z datą 1826 zawiśnie punktualnie o godzinie 18.26. Serdecznie zapraszamy na to doniosłe wydarzenie. Można przyjść z całymi rodzinami, dlatego że będziemy mieć również bogatą strefę zabaw dla dzieci dzięki współpracy z naszym partnerem Biblioteką Gminną w Bogdańcu, a także stoiska innych rękodzielników, również rzemieślników, pszczelarzy, rzeźbiarzy. Będzie można poobserwować efekty ich pracy, a także kącik zabaw dawnych, który będzie zorganizowany przez naszą ekipę muzealników, gdzie dzieci będą mogły skorzystać i zapoznać się z zabawami takimi, w jakich uczestniczyli kiedyś ich dziadkowie czy pradziadkowie. Także serdecznie zapraszamy.
0: Udział w akcji Noc Muzeów jest bezpłatny.
1: To będzie rekordowy nocny szlak kulturalny. Gorzowianie będą mogli odwiedzić 76 miejsc. Dwudniowa impreza odbędzie się 12 i 13 czerwca. Jak zawsze zaprezentują się instytucje kultury, artyści zawodowi i amatorzy. W tym roku na szlak wraca Galeria Bezbronna, mówi Aneta Gnaczyńska, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury.
5: Dwudniowa impreza przed nami, czyli nocny szlak kulturalny 12-13 czerwca. Rekordowa liczba zgłoszeń, 76 zgłoszeń od naszych wykonawców, organizatorów własnych punktów podczas nocnego szlaku kulturalnego. Bardzo się cieszymy i z tego miejsca serdecznie jako organizator Miejskie Centrum Kultury dziękuję za uczestnictwo i tak duże zainteresowanie tym wydarzeniem. Dwa dni pełne wydarzeń kulturalnych, inicjatyw, stowarzyszeń, dwa dni pełne imprezy. I oczywiście wraca Galeria Bezbronna, z którego bardzo się cieszymy. Galeria, która nie potrafi bronić się przed artystami. Galeria, której głównym organizatorem jest pan Daniel Adamski. Galeria lubi nas zaskakiwać swoją lokalizacją i w tym roku również zaskoczyła nas bardzo pozytywnie. I tu mogę odkryć rąbka tajemnicy organizacyjnej. Galeria odbędzie się w budynku starej poczty w centrum miasta. Budynek jest oczywiście nieczynny i został udostępniony specjalnie na to wydarzenie. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za wszystkie zgłoszenia i proszę sobie zarezerwować ten weekend 12-14 czerwca, ponieważ to będzie bogaty weekend wydarzenia kulturalne i artystyczne.
1: W Galerii Bezbronnej może wystawić się każdy, kto chce podzielić się swoją twórczością z mieszkańcami. Pierwszy raz NSK odbył się w 2009 roku. Na początku była to impreza jednodniowa. Od 2024 roku wydarzenie ma formułę dwudniową.
2: Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny. Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
1: Konrad Baranowski, kłaniam się niziutko w ten sobotni poranek.

0: niedzielnego zaległego meczu z Orlen Oil Motorem Lublin. Żółto-niebiescy są na fali wznoszącej. Lublin potknął się ostatnio z Unią w Lesznie. Gorzewianie do starcia z wiceliderem PGE Ekstraligi przystępować będą podbudowani dwiema wygranymi z rzędu. W piątek podopieczni Piotra Palucha pewnie pokonali na popularnym Jęcarzu Stelmet Faluba z Zielona Góra. Nieco więcej można było wymagać od Przedpełskiego. Świetnie jednak zaprezentowali się Holder i Thompson. Aż 24 punkty i 3 bonusy zgarnęła młodzieżowa trójka Oskar Paluch, Polesztat i Bednar. Początek derbów był trudny, mówią Adam Bednarz i trener Piotr Paluch.
1: Wygraliśmy, więc bardzo się cieszę. Jak chodzi o mój wynik, to nie jestem z tego zadowolony, bo ostatnie dwa biegi mnie tam nie poszły tak jak chciałem. Ale najważniejszy jest wynik drużyny. Udało nam się wygrać na domowym torze. Więc myślę, że ludzie się też z tego cieszą i tak. Jak się czułem? Tak zwykle się czułem. Do każdego biegu idę tak jakby... No po prostu chcę wygrać wszystkie biegi, więc nie patrzę na to, z kim jadę, z którego pola jadę. Po prostu chcę wygrać, więc tak nie patrzę.
2: No wspaniale. Wygraliśmy mecz, którym byliśmy też faworytem, ale miałem pełną pokorę odnośnie Falubazu, ponieważ mają porządnych liderów. Dwójka z nich tak nie pojechała, jak powinna, ale Cużytek i McDarvid dołożyli punkty i dzięki temu mecz był emocjonujący. Po tej plandece też nie było nam łatwo początek się spasować, ale później każdy już swoje ustawienia znalazł. Wszystkie biegi były emocjonujące i suma summarum wygraliśmy dosyć pokaźną różnicą punktów, ale jeszcze potencjał wśród tych zawodników jest. Tak samo smakują jako kapitan, tak samo jako menadżer, ponieważ tam byłem częścią drużyny i tutaj jestem częścią drużyny, także nie rozgraniczam tego. No nie było słabego punktu, były pojedyncze biegi takie, ale jeżeli ktoś zawalił jakiś bieg, nie był spasowany albo popełnił jakiś błąd, na następny bieg pokazywali inni zawodnicy, bądź ci sami zawodnicy, że potrafią znaleźć te ustawienia, potrafią dobrze jechać na torze, a przede wszystkim patrzą się na siebie na torze, na starcie, na pierwszym łuku i w czasie biegu też i to buduje taką dobrą atmosferę, dzięki temu też dobrze jedziemy. U24, to jest budujące. Zresztą pan Stanisław Chomski wcześniej, jak prowadził drużynę U24, przysposabiał ich do tego i też patrzałem, jak jadą parą, patrzą się na siebie Buba, Polesztat, Paluch. Patrzyli wszyscy się, jak wygrywali biegi, jeden drugiemu pomagał. I to samo się dzieje teraz w lidze. I dzięki temu też i seniorzy, i Anders, i Jack pomagają, że jedziemy parą. I przywozimy cenne punkty dla drużyny.
0: Mecz z Motorem już w niedzielę o 19:30.
3: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
0: Paralekkoatleci zjadą do Gorzowa. W weekend odbędzie się trzecia runda Grand Prix Polski. Otwarty miting osób niepełnosprawnych w lekkiej atletyce. Reprezentacje z różnych klubów, m.in. z Wrocławia, Poznania, Szczecina, Rzeszowa czy Malborka, będą rywalizować na stadionie przy ulicy Kraśnińskiego. Biegi, skoki w dale, rzut dyskiem, oszczepem i maczugą czy pchnięcie kulą. W sobotę rywalizacja w dwóch blokach od 10 do 13:30 i od 15:30 do 19, a w niedzielę od 9 do 13. Wsparcie kibiców na pewno się przyda.
3: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
4: Kapitan Stali Gorzów wystąpi w czeskiej rundzie Speedway Grand Prix. Anders Thompson zastąpi Fredrika Lindgrena. Szwed miał poważny wypadek podczas meczu ligowego w Lesznie. Musi sobie zrobić minimum tygodniowy rozbrat z żużlem. Dlatego w sobotę podczas zawodów na praskiej markiecie pojawi się Thompson. Zawodnik Stali w ubiegłym roku występował jako stały uczestnik cyklu. Oznacza to także, że popularny Fredka nie wystartuje podczas meczu GZ Stali Gorzów z Motorem Lublin, który zaplanowany jest w niedzielę.
3: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
4: Gorzów będzie miał kolejnego honorowego obywatela. W tym roku kandydatem jest Zbigniew Lewkowicz, prezes gorzowskiego startu i trener wielu paraolimpijczyków. Tytuł honorowego obywatela Gorzowa nadany zostanie podczas uroczystej sesji Rady Miasta w lipcu. Wcześniej kandydaturę muszą zaakceptować radni. Głosowanie odbędzie się na najbliższej sesji we wtorek, mówi Robert Srowiec, przewodniczący Rady Miasta.
5: Urodziny miasta to ta kulminacja, czyli 2 lipca urodziny miasta i uroczysta sesja Rady Miasta. Wcześniej uderzenie wspólne w dzwon pokoju. To będzie wyjątkowa sesja, na której dziękujemy naszym mieszkańcom, odznaczamy naszych mieszkańców. Jesteśmy w procedurze wyboru honorowego obywatela miasta Gorzowa na najbliższej sesji.

0: odbędzie się głosowanie. Mamy jednego kandydata, to jest pan prezes Zbigniew Lewkowicz, prezes naszego gorzowskiego startu. Oczywiście jesteśmy przed tą decyzją, więc jakby nie możemy mówić jako czas dokonany, natomiast jestem głęboko przekonany, że tak się stanie, szczególnie, że odbyliśmy kapitułę i ta kandydatura została wybrana jednogłośnie. To jest też docenienie tego, że Rada Miasta uznała ten rok obecny za rok sportu bez barier, a mamy 50-lecie startu, mamy fantastycznych sportowców z wielkimi sukcesami i chcemy też tym sportowcom podziękować.
1: Zbigniew Lewkowicz z gorzowskim startem związany jest od 1995 roku, na początku jako zawodnik, potem jako trener. Do olimpijskich medali doprowadził całą plejadę gorzowskich sportowców niepełnosprawnych. Prezes startu będzie 22. honorowym obywatelem Gorzowa.
2: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
1: Trzeci byli żużlowcy Perłowej Przystani Stali Gorzów w Lublinie w turnieju U24 Ekstraligi. Gdyby nie pech, zawodnicy mogliby zająć wyższe miejsca. Defekt miał Kevin Nycz, który uzbierał tylko 3 punkty. Upadek zaliczył Oskar Hatłas, 9 oczek i Igor Kordun, 7. Z kolei ustawień sprzętu szukał Hubert Jabłoński, który dowiózł 5 punktów. Najlepiej w turnieju pojechali zawodnicy gospodarzy, czyli Motoru, a za nimi był KS Toruń. Jest nieźle. Trwa przygotowanie przed ściganiem, twierdzą trenerzy gorzowskich kajakarzy. Trzy gorzowskie kluby w czołówce klasyfikacji medalowej długodystansowych Mistrzostw Polski w kajakarstwie. 10 medali, 4 złote, 3 srebrne i 3 brązowe wywalczył w Olsztynie G-Power. To dało klubowi drugie miejsce. Czwartą lokatę zajmuje Admira Gorzów z 8 krążkami, 2 złotymi, 3 srebrnymi i 3 brązowymi. Piątkę klasyfikacji zamyka AZS AWF Gorzów, który zdobył po 2 złote, srebrne i brązowe medale.
2: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
1: 8 medali gorzowskich kickbokserów na Mistrzostwach Polski w formule low kick. Chodzi o technikę niskich kopnięć. Rywalizacja odbyła się w Kielcach. 5 krążków wywalczyli zawodnicy klubu Sporty Walki Gorzów. Złoto w kategorii 67 kg zdobył Filip Staniec. Wygrał 4 walki, w tym 2 przed czasem. Jego koledzy dołożyli 2 srebrne i 2 brązowe medale. Z kolei 3 medale dla KS Dragon Gorzów. Srebro i 2 brązy. Trzymamy kciuki za kolejne sukcesy.
2: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
1: Spotkaj się z utytułowanymi sportowcami i spróbuj swoich sił. Piknik paralimpijski organizuje Start Gorzów. W Parku Górczyńskim moc atrakcji 29 maja. Wstęp wolny. Przy fontannie Motylia aktywnie czas spędzą całe rodziny. Będzie można sprawdzić się w takich dyscyplinach jak na przykład bokka, strzelectwo laserowe czy narciarstwo biegowe. Do tego animacje, konkursy, strefa edukacyjna oraz dmuchańce. Piknik paralimpijski 29 maja w godzinach od 10 do 17. Impreza ma charakter otwarty.
2: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
3: Warta Gorzów zmierza ku końcowi. Podopieczni Grzegorza Bajko w sobotę o godzinie 17 zaczną przedostatni mecz tego sezonu. Na wyjeździe zmierzą się z MKS-em Kluczbork, a o tej samej porze na wyjeździe ze Sprotawią Szprotawę zagra w czwartej lidze Stilon.
2: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
3: Czas na odrabianie zaległości. Gazet Stal Gorzów w niedzielę zmierzy się z wicemistrzem Polski Motorem Lublin. Niesieni ostatnimi zwycięstwami podopieczni Piotra Palucha zmierzą się z silnym Motorem, którego jednak da się pokonać. Pokazała to ostatnio Unia Leszno, która na Smoczyku zwyciężyła Lublinian 46-44. Kto się przeciwstawi Bartoszowi Zmarzlikowi i spółce? Mówią trener Piotr Paluch i Adam Bednarz.
4: Jak powiedziałem wcześniej, chcemy stworzyć fajne widowisko. Chcemy, aby te młode wilki, ci liderzy jechali fajny żużel, pokazywali taką radość na torze, cieszyli kibiców i chcemy po prostu tak cały czas jechać, a nie będziemy faworytem w tym meczu, ale wynik będzie otwarty, ponieważ drużyna gorzowska jest nieobliczalna.
5: Wszystkie mecze są bardzo ważne dla nas, więc podejdziemy do tego meczu tak jak zawsze. Po prostu zostawimy na torze wszystko, będziemy walczyć o każdy centymetr na torze.
3: Sztab szkoleniowy musi też trzymać kciuki za zdrowie 3 stalowców, którzy w sobotę wystąpią w czeskiej Pradze w Grand Prix. Chodzi o Jacka Holdera, Andersa Thomsena, który w skoczu zakontuzjowanego Fredrika Lindgrena i Adama Bednarza, który dostał dziką kartę.
2: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
3: 100 km, żeby pokazać, że w trzeźwości żyje się lepiej. Z Gorzowa ruszy bieg trzeźwości. Start w sobotę o godzinie 8 ze Starego Rynku. Organizatorzy spodziewają się kilkuset uczestników. Dla wszystkich przygotowano okolicznościowe koszulki. Dołączyć może każdy. Nie trzeba przebiec 100 km, wystarczy 2,5, mówi Tomasz Manikowski, organizator.
6: To jest 14 bieg. Oczywiście ta przerwa na pandemię była 2 lata, to już by był 16, ale to chyba każdy wtedy wstrzymał działania. Tak dopowiem, że tu tych organizatorów już teraz jest więcej. Jest szpital, specjalistyczny szpital w Ciborzu, jest klub Abstynenta od nowa, jest Urząd Miasta, tak jak zawsze od początku jest tutaj z Gorzowa, jak gdy bieg się odbywa, to zawsze Urząd Miasta, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wydział Spraw Społecznych, tutaj są z nami, nie? Bez nich, bez tych wszystkich instytucji, bez gminy Lubniewice, bez gminy Łagów, Skąpe, byśmy to po prostu nie dali rady, bo teraz jak na pierwszym biegu było 40 parę osób, teraz mamy zasięg do 300 paru, do 400, łącznie z tymi, którzy nas odwiedzają, którzy do nas przyjeżdżają, którzy nas witają. To jest bardzo duża impreza w takim aspekcie sportowo-społecznym.
7: Aha. Ale ruszacie z Gorzowa, ze Starego Rynku o godzinie?
6: Dokładnie. 8 rano.
7: Każdy może do was dołączyć?
6: Dokładnie tak. Są zapisy, jest strona biegowa, bieg trzeźwości, ale też można przyjść troszeczkę przed biegiem. Tak proponuję 15 po 7 przyjść, to każdy zdąży się zapisać, każdy zdąży wypisać deklarację o uczestnictwie w biegu, każdy dostanie koszulkę, bo biegniemy w jednakowych koszulkach. Liderzy mają tylko inny kolor, żeby się odróżniali, ale tak jesteśmy jedną biegową rodziną. Każdy uczestnik, czy to będzie uczestnik biegowy, czy to będzie na rowerach, czy to będzie obsługa w autobusie, bo też takie osoby są potrzebne. Wszyscy mają koszulki, wszyscy jesteśmy jedną drużyną i biegniemy z Gorzowa 8 rano. Tu zazwyczaj jest to trochę poślizg, parę minut, 5-10 minut, ale generalnie zakładamy, że 8 rano startujemy. I dla tych, którzy się boją wystąpić w biegu, którzy myślą, że to jest 100 kilometrów, to po prostu jest odcinek nie do pokonania. Biegniemy 5 drużyn. Każda drużyna ma do przebiegnięcia po etapie 2,5 kilometra, więc to jest odcinek dla osób, które nawet nie są wytrenowane biegowo, a chciałby się z tym zmierzyć. I ta osoba, dana osoba może wyjść na ile odcinków chce. Nie musi biec w całości, czyli wszystkie odcinki swojej drużyny, tylko ile ma sił.
7: Czyli jeden odcinek też wystarczy.
6: Też wystarczy.
7: Te 2,5 kilometra.
6: Tak, dokładnie. Uczestnictwo z nami. Trzeba zobaczyć ten klimat, trzeba zobaczyć tą atmosferę, bo jak już powiedziałem, to jest naprawdę wydarzenie społeczne. To jest wydarzenie terapeutyczne, to jest wydarzenie integrujące wszystkie środowisko, całe środowisko osób, które chcą żyć zdrowo. Bo bieg trzeźwości, który ma w nazwie trzeźwość, to nie chodzi tylko i wyłącznie o abstynencję. To chodzi o zmianę życia, to chodzi o zmianę postawy, o takie zauważenie w sobie pasji, zauważenie w sobie takiej siły i na tym biegu to jest, że ludzie zakładają, że przebiegną 5 km, czy 2 km, czy 3, się okazuje, że przebiegli 20 i przez cały dzień mówią, wow, to ja tak chcę i wchodzą w biegi, wchodzą w jakikolwiek wysiłek fizyczny, który sprzyja zdrowieniu. Do tego przychodzi zmiana diety, do tego przychodzi zmiana postawy, do tego nowe znajomości, nowe przyjaźnie. To są same korzyści.
3: Biegacze pokonają trasę z Gorzowa do Ciborza z przystankami w Lubniewicach i Łagowie. To 14. edycja biegu trzeźwości.
2: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
3: Baza sportowa będzie kompletna. Przy Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie powstanie boisko wielofunkcyjne. GIM ogłosił przetarg i czeka na chętne firmy, które wykonają inwestycje. Kompleks szkolny przy Warszawskiej ma halę sportową, ale brakuje infrastruktury na świeżym powietrzu. Boisko powstanie na miejscu, gdzie jest dziki parking. To będą super warunki dla WF-istów i uczniów, mówi Magdalena Łabuza, dyrektor CEZIB-u.
8: Czekamy na boisko zewnętrzne. Mieliśmy też pomiary geodezyjne, także miasto pozyskało środki ze Sportowej Polski. My mamy pewną infrastrukturę, bo to było boisko zaplanowane wcześniej, wyłączone z projektu. Boisko jest zaplanowane mniej więcej na wysokości warsztatów w stronę poradni. Jakbyśmy weszli sobie od ulicy Teatralnej na teren CEZIB-u, to po lewej stronie mamy warsztaty, a po prawej stronie na tym terenie zielone, ale właśnie tutaj przy budynku, ono jest wyznaczone, nawet są postawione lampy zewnętrzne do oświetlenia i one są postawione, zostały postawione w ramach budowy, no to na pewno już chyba spełnienie wszystkich marzeń naszych WF-istów, którzy mają naprawdę warunki doskonałe, znaczy WF-iści, nasze dzieciaki mają przede wszystkim te warunki doskonałe, jeżeli chodzi o halę sportową, a jeszcze boisko zewnętrzne, no to w tych miesiącach, myślę, że nie tylko letnich, wiosennych, to spełnienie chyba wszystkich marzeń, właśnie jeżeli chodzi o ten aspekt sportowy. Także niedługo ruszą prace, jeżeli chodzi tutaj o boisko. Planowane jest do końca, że zostanie zakończona inwestycja do końca roku kalendarzowego. To jest boisko, na którym będzie boisko do piłki nożnej, do siatkówki, do koszykówki. Takie boisko w typie orlika, gdzie będzie właśnie zarówno, gdzie będzie jedno większe do piłki nożnej i równolegle będą dwa mniejsze właśnie do siatkówki, do koszykówki.
3: Będzie także dwutorowa skocznia do skoków dal, oświetlenie i odwodnienie. Wykonawca na pracę będzie miał 5 miesięcy. Na budowę pozyskano dotację z programu Sportowa Polska 2 700 000 zł.
2: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
1: Sportowe emocje w Arenie Gorzów. Halą zawładną młodzi adepci piłki ręcznej. W weekend odbędzie się jubileuszowy turniej dzieci i młodzieży. Okazją? 15-lecie UKS Miś Gorzów. Na parkiecie rywalizować będą zespoły m.in. z Gorzowa, Głogowa, Wągrowca, Wolsztyna, Trzciela, Świebodzina. Kilkanaście spotkań w różnych kategoriach wiekowych. Sobotnie rozgrywki to dzieci oraz młodzik młodszy, a w niedzielę młodziczki i młodzicy. Będzie także mecz pokazowy byłych zawodników UKS-u Miś. Emocje od godziny 8.45 do 18.00 w Arenie Gorzów. Wstęp jest bezpłatny.
2: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
1: Weź udział w biegu i pomóż w wykonaniu muralu. Mali gorzowiacy świętują swoje 45-lecie i organizują wydarzenia dla mieszkańców. W niedzielę wyjątkowa impreza w Parku Górczyńskim. Do pokonania będzie 4,5 kilometra, czyli 5 okrążeń. Cel jest ważny. Każdy może się przyłączyć. Zachęca Maria Szupiluk, dyrektor artystyczny zespołu.
9: To jest bieg pomarzenia, czyli Mali gorzowiacy dla muralu. Młodzież nasza chce pomóc i postanowiła zorganizować bieg. Będzie można kupić cegiełkę wtedy na realizację naszego muralu i będziemy wtedy wszyscy razem.
1: Cegiełki pójdą na mural, który powstanie przy ulicy Walczaka. Rejestracja chętnych w niedzielę od godziny 15. Później wspólna rozgrzewka i start biegu o 16. Wśród biegaczy mile widziane akcenty ludowe, czyli chusty, koszule czy spódnice. Przypomnijmy, 30 maja kolejne wydarzenie, wystawa fotograficzna na Starym Rynku. 7 czerwca odsłonięciu muralu, a na zakończenie jubileuszowy koncert w arenie 12 czerwca.
2: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
3: Woda, rower, bieg, triatlon po raz piąty w Gorzowie. 7 czerwca nad Wartą zainaugurowany zostanie cykl Samsung City Triathlon. Organizatorzy spodziewają się w Gorzowie około 200 uczestników. Zapisanych jest już około 150. Zapisy w sieci. W tym roku uczestnicy będą mogli rywalizować na dwóch dystansach. 1,8 i 1,4 Ironmana. Będą też nowości, zwłaszcza dla najmłodszych. Mówią Dawid Kuraszkiewicz, Wydział Sportu Magistratu, Bartosz Roszek, organizator wydarzenia i Bartłomiej Nowosielski z Wydziału Promocji i Informacji Miasta.
10: Dawid Kraszkiewicz, Wydział Sportu. 7 czerwca już po raz piąty Samsung City Triathlon startuje cały cykl w Gorzowie Wielkopolski. Bardzo się cieszymy, że kolejny raz jesteśmy na mapie tego świetnego wydarzenia. Ponad 150 uczestników już jest zapisanych na listach startowych. Z tego co wiem, listy startowe jeszcze są otwarte, więc każdy może startować. Dystanse 1,4, 1,8 Ironmana, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Pływanie w rzece, więc taki niski poziom wejścia w ogóle w triathlon. Można sobie spróbować spokojnie się z prądem ponieść i wystartować. I cóż, 7 czerwca zapraszam wszystkich na start całej zabawy, a także na metę, czyli tutaj pod Nowa Park, gdzie będzie się odbywała cała impreza towarzysząca temu wydarzeniu.
11: Bartek Roszak, Fundacja Duet Rozwój z Pasją, Samsung City Triathlon. Bardzo dziękujemy, że Gorzów po raz piąty gości cykl Samsung City Triathlon. To jest coś niesamowitego, że możemy w tak wspaniałym mieście być, taką fajną imprezę dla Was zorganizować. I co najważniejsze, moi drodzy, nie tylko zawodnicy triatloniści w tym roku będą z nami startowali, się z nami bawili, ale też debiutancko w tym roku organizujemy biegi dla najmłodszych, tak? Na trzech dystansach. Bieg Malucha, bieg Średniaka i bieg dużego dzieciaka. To są dystansy 100, 400, 800 metrów. Biegi kompletnie w bezpłatnym zapisach. Każde dziecko dostaje numer startowy, dostaje niesamowity medal i co najważniejsze, mega fajną przygodę. Więc najpierw kibicujemy tym starszym zawodnikom, później kibicujemy tym troszeczkę młodszym zawodnikom. Pan Dawid wcześniej wspomniał, w naszym treningu specyfika jest taka, że pływanie jest w rzece. Czyli jakby na sam początek to najtrudniejsza dyscyplina jest, można powiedzieć, dużym ułatwieniem. Tak, bo pływamy z prądem, gdzie jednak dla zawodników, którzy nie do końca potrafią lub nie czują się dobrze w pływaniu, ta dyscyplina jest tu zdecydowanie łatwiejsza, tak? Więc myślę, że tu też jest ważne. Kolejna perspektywa, rower. Myślę, że to jest jedna z bardziej płaskich tras rowerowych w kraju triatlonowym. Myślę, że Gorzów naprawdę mamy tylko jeden podjazd pod jednym wiaduktem, cały czas jest trasa płaska i co najważniejsze, bieganie po malowniczych bulwarach w Gorzowie. To jest po prostu coś niesamowitego. Biegamy wzdłuż warty i kończymy pod centrum miasta, pod galerią Nowa Park. To też myślę, że też dodaje kolorytu tej całej imprezy. Zapisy elektroniczne cały czas funkcjonują. Można przez stronę internetową na samsungcitytriathlon.pl zapisywać również mogą tam się dzieciaki. I co najważniejsze, w tym roku oficjalnie jesteśmy, zawody odbywają się pod egidą Polskiego Związku Triathlonowego, więc to też jest takie nowum, które w tym roku wprowadziliśmy w imprezie, więc też jakby oficjalnie piecze nad całymi zawodami Polski Związek Triathlonu wziął opiekę. Tak jak z perspektywy pojemności, myślę, i wielkości miast, Gorzów z reguły zawsze był największą frekwencją, się cieszył. My mamy na każdy z miast, zakładamy frekwencję na poziomie 200 osób, tak? Każdy z tych eventów, czyli 100 osób gdzieś na 1/8, jest 100 osób na 1/4. Na chwilę obecną mamy to, co pan dyrektor wspominał wcześniej, pan Dawid, 150 zawodników już zapisanych, cały czas zapisy są aktywne i to, co jest ważne, mamy też również już 8 sztafet zapisanych, tak? Więc też można, jeżeli ktoś się boi sam zmierzyć tym dystansem, można również rywalizować sztafetą i to, co to jest ważne, dbamy o rozwój tych najmłodszych, tak? Więc biegi dziecięce kompletnie darmowe dla dzieciaków i do tego też między współpracy z Nowa Park będą w niedzielę zapewnione dodatkowe zamki dmuchane, żeby te atrakcje dzieciaki też się nie nudziły w trakcie czekania na swoich rodziców, którzy startują, a później rodzice będą im kibicować.
12: Bartłomiej Nowosielski, Miejskie Centrum Kultury, Dział Promocji i Informacji. Miło nam po raz kolejny, po raz piąty gościć w Gorzowie fanów triathlonu z całej Polski. To jest doskonała promocja naszego miasta. Przyjeżdżają ludzie z całej Polski, biorą udział w wydarzeniach sportowych, biorą udział w weekendzie wielu wydarzeń, bo triathlon to jest tylko jedno wydarzenie z wielu, które robimy w tym weekendzie. Będziemy mieli także Mistrzostwa Nordic Walking i będziemy mieli także zawody lekkoatletyczne Gorzów Meeting, więc tworzymy trzy wspaniałe wydarzenia w ciągu jednego weekendu. Zapraszamy do Gorzowa.
3: Zawody w Gorzowie otworzą cały cykl imprez. Następnie odbędą się w Wielkopolsce, Międzychodzie, Obornikach i Wronkach.
2: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
1: Rower na każdą porę roku, czyli na okrągło można korzystać z jednośladów, tylko trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Niegroźna jesień ani zima, tym bardziej lato czy wiosna. Tak twierdzi legenda polskiego kolarstwa Lech Piasecki, który ciągle jest aktywny i prowadzi swój rowerowy biznes. Jaki rower jest najlepszy? Na co zwracać uwagę? Co daje jazda na rowerze?
13: Tak, ciągle staram się być aktywny 3 razy w tygodniu, że tak powiem, trenuję, tak to można nazwać, ze swoją grupą sympatyków, którzy są zgromadzeni przy moim sklepie. Jeździmy sobie tak zwaną jazdę nocną po lesie, wtorki, czwartki. W niedzielę jeszcze wyjeżdżamy na szosę, bo jest w miarę ciepło. No, w niedzielę tak staramy się między 100 a 130 km. Oczywiście są tacy, którym jest mało i dorabiają jeszcze więcej sobie później, ale to jest taki dystans wystarczający jak dla mnie starszego. No, nie do końca. Na pewno jazda w grupie jest bardziej bezpieczna, jeśli chodzi o kontakt, że tak powiem, w ruchu drogowym z samochodami. Natomiast jest wciąż nie ma tej symbiozy między kierowcami i rowerzystami. Ja zawsze mówię, że ci, którzy nie jeżdżą na rowerach, nie rozumieją rowerzystów i rower szosowy zdecydowanie nie nadaje się do jazdy ścieżkach rowerowych, szczególnie takie, jak są u nas w większości, to znaczy z kostki, jakieś przewężenia, gdzie na ścieżce można spotkać, nie wiem, hulajnogę, kogoś z pieskiem, kogoś z wózkiem, kogoś z dzieckiem, więc wręcz jazda na rowerze szosowym się staje niebezpieczna, tym bardziej w dużej grupie, kiedy jedziemy tam w 10, 12, 15
12: to się
13: osób.
12: Nie da.
13: To się nie da. Poza tym na rowerze szosowym jedziemy szybko, bo szybkość taka wolna, jadąc wolno, to jedziemy 35-36 na godzinę, więc zdecydowanie taka szybkość nie jest bezpieczna na tej ścieżce. A ktoś powie, no to dlaczego nie jedziecie wolniej, po co kupiliście sobie takie rowery? No, rower szosowy jest do jeżdżenia po szosie i tutaj też ukłon w stronę służb mundurowych, bo jednak przychylnym okiem patrzą na te grupy rowerowe.
2: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.

0: Dale.
1: Vox FM. Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
2: Liczba mieszkańców Polski spadła już do 37 milionów 300 tysięcy, podał GUS. No, spełniają się te najczarniejsze scenariusze. Depopulacja najmocniej uderza w małe i średnie miasta, z których młodzi ludzie wyjeżdżają, dzieci rodzi się coraz mniej.
3: Większość moich znajomych raczej będzie wyjeżdżała. Jak najdalej stąd.
4: Ile można zarobić?
3: Najniższą, nawet nie.
5: Ja 3 razy wyjeżdżałem i znów tu trafiłem i tu po co to przyjechałem? Dzieci wyjeżdżają, tu jest po prostu robi się miasto emerytów.
6: Nie ma tu nic co robić, tak nudno.
7: Ja to tak. Takie miasta, co jest rozrywkowo, bar za barem.
8: Nie czułam się też zbytnio bezpieczna tutaj, więc miałam możliwość się wyprowadzenia, więc się wyprowadziłam.
9: Mało kiedy się coś zdarza, że ktoś turysta czy ktoś jest zaczepiany, bardziej może przygarnięty. Jak mu coś się dzieje, czy coś...
2: Czyli nie bać się.
9: Nie bać się, nie.
10: Górnictwa węgla kamiennego w Zabrzu to już nie ma. Natomiast to nie znaczy, że my nie mamy od nowa zrobić czegoś, co przyciągnie i młodych ludzi.
11: Po co wyjeżdżać, po co rodziny mają się dzielić, tęsknić i tak dalej, jak też mamy dobrze tutaj.
12: Ja lubię Śląsk i jest w moim serduszku.
13: Ja jestem stąd, nie? Więc jakby ta miłość jest taka bezwarunkowa, nie?
2: Ja jeżdżę z mikrofonem do najszybciej wyludniających się miast w Polsce. Byłem już w Bytomiu, w Wałbrzychu, Częstochowie, w Radomiu, w Włocławku czy w Bydgoszczy. No teraz znowu Śląsk. Zabrze jest jednym z tych miast, które tracą mieszkańców gwałtownie. Jeszcze w 2000 roku mieszkało tam niemal 200 tysięcy osób. Dziś to już niewiele ponad 150 tysięcy. Posłuchajcie, co ludzie powiedzą.
1: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
2: Na początek kilku taksówkarzy się wypowie, bo oni stali przed dworcem PKP w Zabrzu. No, taki taksówkarz to najlepiej wie, co się dzieje w mieście.
14: Jak to tutaj w Zabrzu jest? Jak tak panowie obserwujecie?
5: Zrobiła się wieś. Ludzie uciekają. Młodzież tu nie ma co robić.
15: Mamy Politechnikę. Mamy Śląski Uniwersytet Medyczny. Katedrę Stomatologii. Czyli Zabrze ma studentów. To dlaczego oni co tydzień, co piątek wyjeżdżają Katowice, Gliwice, Tarnowskie Góry? Tutaj dla nich nie ma nic. Ani kręgielni, ani pubu, ani gdziekolwiek się zatrzymać.
5: To było kiedyś, to huczało, miasto huczało, a teraz nie ma gdzie kawy się napić nawet, albo w centrum nic nie ma. To drugi lokal jest zamknięty.
14: Sklep z firankami jest.
15: Ile można firanki wymieniać?
14: Jest ten kebab podolskiego Lukasa.
15: No tak, ale
14: właśnie to jest przykład, że wyjechał za granicę, rodzice wyjechali do pracy, do Niemiec, a on wrócił.
5: Ale to są jednostki. To są jednostki. Ja 3 razy wyjeżdżałem. I znów tu trafiłem i po co to przyjechałem? Dzieci wyjeżdżają, tu jest po prostu robi się miasto emerytów.
15: 20 lat temu to Zabrze do 3-4 w nocy żyło. Teraz godzina 19, trochę się ściemni. Jak pan zobaczy kogoś...
16: Wymarłe miasto. No.
15: Dokładnie, wymarłe miasto. Jak pan zobaczy kogoś, kto chodzi, to są ludzie, którzy mają psy. Poza tym nie ma nikogo.
2: Teraz młodzi ludzie, niech się wypowiedzą, dlaczego chcą wyjeżdżać z miasta, dlaczego nie widzą w Zabrzu przyszłości.
14: Fajne miasto do życia?
6: Do życia nie, bo jest takie... Nie tak. Ma nic tu ciekawego.
14: No jak nie ma ciekawego? Tam galeria, zobacz, jaka ładna.
17: Galeria jest wszędzie.
6: Galeria, no na Gliwicach jest lepsza galeria. Mhm. Albo w Rybniku. Jedynie co, to stadion fajny, bo my za Górnikiem akurat. Jak dla mnie to nie ma tu co robić. Takie zabytkowe to bardziej jest miasto. Dużo nastolatków to jeździ do takiego miasta, gdzie idzie się wybawić. Kluby albo takie Energy, Katowice. Miasto no, nie jest zbyt fajne, ale...
17: Kibicowskie.
6: Bardziej kibicowskie.
14: Czyli jak się jest kibicem, to dobre miejsce.
6: Klub kocham, ale tutaj nie lubię jakoś za bardzo. Nie ma co tu robić po prostu. To jest takie miasto, co jest rozrywkowo. Bar za barem.
3: No dla mnie, jeśli chodzi o Zabrze, no nie ukrywam, jest to raczej miejsce do wyjechania. Raczej nie zostawałabym w Zabrzu. Mam bardzo duży problem ze znalezieniem pracy.
14: Jakiejkolwiek?
3: Jakiejkolwiek. No ja szukam osobiście już chyba 2 miesięcy i cały czas nie wiem czego znaleźć. Jedyną taką sensowną rzeczą, która jest na Zabrzu, no to jest strefa ekonomiczna na Orkitnicy. To jest faktycznie takie miejsce do pracy. No ale to wiadomo, głównie wszystko związane z ekonomią, logistyką, raczej magazynierem. Nie mam tu tak naprawdę raczej zbytnio przyszłości. Okej, niby mamy Politechnikę Śląską, to są naprawdę fajne studia, aczkolwiek uważam, że miasto, patrząc na całokształt, nie jest fajne do życia, bo raczej no i ceny mieszkań są dość wysokie, jak na to, co mamy tutaj.
14: Tak.
3: No jak widać, ogólnie tak wygląda pół Zabrza. Niektóre dzielnice są naprawdę straszne do w ogóle przejścia tamtędy. Okej, są nowo wybudowane osiedla, ale ceny tam są horrendalnie wysokie, a młodych osób no po prostu na to nie stać. Więc raczej osoby decydują się na wyjazd do Gliwic albo do Katowic, a ja ogólnie decyduję się o jeszcze dalszy wyjazd, pierwotnie na studia, a potem do Australii na studia.
2: Jak najdalej. Daleko, jak najdalej od Zabrze.
3: Nie, od Zabrze i od Polski. Większość moich znajomych raczej będzie wyjeżdżała. Jak najdalej stąd.
2: Są dzieci, rodzą się.
0: Dzieci się rodzą.
2: Czy nie jest tak źle? Da się tutaj zarobić jakieś takie pieniądze lepsze niż minimalna, czy jak to jest?
7: Nie, raczej nie, raczej się nie da.
2: Czyli co, minimalna i
7: tak,
2: tyle?
7: Tak.
0: Dwie wypłaty i ciężko jest utrzymać mieszkanie i rachunki i to wszystko, jeszcze żyć trzeba. A gdzie jeszcze tam dzieci?
2: No ale wy dajecie radę. No,
0: teraz my dajemy. Tak. My zostajemy tu, my dopiero mieszkanie dostaliśmy, także ja mam wszystkie dzieci.
2: Wszystkie?
0: Tak.
2: No to rodzą się dzieci w Zabrzu.
0: Także my mamy na razie jakby to ręce związane, ale... planujemy jak najbardziej, jak dzieci podrastają, wyjeżdżać stąd.
2: Nie pięknieje tu nic w środku, w centrum?
0: Na razie no nie.
2: Tu jest takie centrum, tak? Teraz wchodzimy, to jest taki główny plac w Zabrzu.
7: To jest niby rynek.
0: To jest plac wolności.
7: Niby rynek, nie?
0: Główne centrum.
7: Kopyto na to gadamy, nie?
2: Jak?
7: Kopyto.
2: Kopyto?
7: No.
2: A dlaczego kopyto?
7: No tak, bo to deptak, nie? No to kopyto.
0: Deptak,
7: nie?
0: Tak o. Takie no figurki. Zobaczymy coś tam. Nasz prezydent wspomina o rynku, żeby zaistniał. Zobaczymy, co z tego będzie. Może.
2: Dobrze. Nadzieję trzeba mieć.
0: Nadzieja jest. Zobaczymy. Teraz tylko trzymać kciuki. Tutaj nie ma co robić. Ja bym też najchętniej stąd wyjechała. Tutaj jest strasznie nudno, brudno. Nie ma gdzie nawet z dzieckiem, nie ma gdzie wyjść, jak jest fajna pogoda. Tylko my zawsze jeździmy do Katowic albo do Chorzowa, bo tutaj nie ma co robić.
7: Na spacer?
0: Tutaj nawet nie ma gdzie iść na spacer, bo w parkach jest tak brzydko. Wszędzie jakieś ino siedzą i piją.
2: Nie jest tak źle. Ładne parki w Zabrzu też są. No ale barów rzeczywiście nie ma, prawie w ogóle. No to gdzie ludzie mają pić? Piją w parku, na ławce. No, tak to wygląda. A jak jest z pracą? Czy można w Zabrzu dobrze zarobić? Tu zdania są podzielone.
4: Młodzi głównie wyjeżdżają za pracą gdzie indziej, nie? Bo tutaj na Śląsku to generalnie już kopalnie w sumie pozamykane, huty pozamykane. Nic się generalnie nie dzieje, tak? No to gdzie mają tej pracy szukać? Kto lepiej się uczy, to studiuje, prawda? Jakiegoś lekarza czy coś tam ma.
2: Można zarobić jakieś pieniądze takie rozsądne, czy...
4: Tutaj raczej nie. Tylko ten, kto się uczy na jakiegoś lekarza albo coś, bo tak to nie.
2: To zarobi, a tak to ile można zarobić?
4: Najniższą, nawet nie.
2: Nawet mniej niż najniższą?
4: Tak. Jak się robi na czarno na przykład, nie?
9: O. Ile można zarobić, to jest najniższa krajowa, tak jak każdy ma, nie? Odradzałbym ten system pracowania w Zabrze, mieszkania w Zabrze. Młodzi uciekają gdzie indziej, Katowice, Gliwice, takie sprawy. To ich interesuje, gdzie się w ogóle coś się dzieje w ogóle, nie? A tutaj nic. Po prostu to jest takie zamknięte miasto.
2: Ale co, podnosi się coś, zmienia na lepsze?
16: Tutaj?
2: No.
16: W tym zawsze był gnój, będzie i tak myślę.
2: Nie pięknieje nic tam?
16: Nie. Oprócz tych fontan to postawili, to nie.
2: Ale fontanny jakieś postawili, mówi pan.
16: No tak.
2: A z pracą można jakąś taką znaleźć pracę za trochę lepiej niż minimalną, czy?
16: No idzie znaleźć. Tylko trzeba szukać, nie? Kto nie szuka, ten nie będzie pracował. Strefę otworzyli, to jest dużo pracy. Tylko trzeba chcieć pracować.
2: Co, i nie tylko za minimalną, tak?
16: Nie tylko za minimalną, tak.
2: Mediana zarobków w Zabrzu to prawie 5300 zł netto. Oznacza to tyle, że połowa tych legalnie zatrudnionych, no bo głównie tych tylko na etatach, liczy GUS, zarabia mniej niż 5300 zł na rękę, a połowa więcej. W całym województwie śląskim ta mediana jest o 700 zł wyższa, ponad 6 tysięcy na rękę. Kolejna sprawa to bezpieczeństwo na ulicach Zabrza. Tu też są pewne zastrzeżenia.
1: Co ludzie powiedzą?
2: Chcesz tu zostać, żyć? To jest dobre mi...
8: Ja mieszkałam w Zabrzu 2 lata i szybko się wyprowadziłam.
2: Dlaczego?
8: Nic nie ma ciekawego. Nie czułam się też zbytnio bezpieczna tutaj, więc miałam możliwość się wyprowadzenia, więc się wyprowadziłam.
2: Gdzie się wyprowadziłaś?
8: Do Gliwic.
2: Ale studiujesz tutaj?
8: W Zabrzu.
2: A bezpiecznie tu jest?
9: Tylko mu się krzywda staje, nie.
2: Ja tak wygląda, że wieczorem to by tak tutaj człowiek zastanowił, czy tu wchodzić, ale...
9: Jak nie jest stąd, to na pewno by się zastanowił. Też bym się zastanowił, jakby wchodził w inne miasto wieczorem.
2: Mhm. Nie ma tak, że ktoś tu, jakiś turysta będzie szedł i że tu
9: nie,
2: można...
9: No, nie ma. Mało kiedy się coś zdarza. że ktoś turysta czy coś jest zaczepiany, bardziej może przygarnięty. Jak mu coś się dzieje czy coś, no to wtedy mu...
14: Czyli nie bać się.
9: Nie bać się, nie.
2: Pochodziłem trochę po tych podwórkach, między kamienicami, no i może wygląda to z daleka niezbyt ciekawie, ale przy bliższym poznaniu zyskuje. Ludzie mili, pomocni, sympatyczni. Złego słowa nie mogę powiedzieć. W ogóle teraz będą już same tylko pozytywne wypowiedzi. Ludzie, którzy mają nadzieję, że jakoś ten niekorzystny, depopulacyjny trend w Zabrzu uda się zatrzymać albo nawet odwrócić.
1: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.
14: Tu jesteśmy u Lukasa Podolskiego w kebab.
17: Nasz Podolski, kurde.
14: A akurat Lukas Podolski wrócił, bo to on wyjechał, jego rodzice.
17: Obiecał babci i nam, wszystkim kibicom, że kiedyś wróci do Zabrza, wrócił.
14: To jest taki dobry przykład dla młodych ludzi, którzy stąd wyjechali, żeby wracać, nie?
17: Wrócą. My wróciliśmy. Ja wróciłem z Niemiec do Polski, do Zabrza.
14: A co tam robiłeś?
17: Na budowa. I wróciłem tutaj.
14: No jak? Jak długo jesteś?
17: No już ile tutaj jestem? 3 lata, 4.
14: No i co, da radę jakoś się tu, wiesz,
17: no idzie się, idzie zarobić, normalnie można mieszkać i jakoś. Tylko, że narzekam, bo wieczorami nie ma co robić. Sobota, piątek to pusto. Przydałoby się jeszcze więcej tutaj w nocy na przykład, nie? Wieczorami. Jakieś imprezy, puby otwarte.
18: No, bo tu...
17: Tu jest bardzo pusto. Nic się nie dzieje. Wszyscy jadą do Katowic, do Krakowa tam się bawić, a tu nie ma żadnych dyskotek fajnych.
14: What are you doing here?
19: Football.
14: Football player. Yeah. In Górnik Zabrze, second team, tak. Czyli ty grasz w druga drużyna.
19: Very good place, very nice place.
14: Very good place, dobre miejsce do życia.
19: Yeah, yeah, very good, very cool, you know.
14: Cool.
19: Yeah, cool, like everybody is good, you know.
14: A wszyscy są okej, okay, w porządku.
19: Very good city, yeah. Zabrze, very good city. Very good for people like Africans want to come. Very good place.
14: A że dla ludzi z Afryki, którzy chcieliby przyjechać.
19: Yeah, yeah, yeah.
14: And play football.
19: Yeah. And Górnik, very good team, you know. Big team in Zabrze, so very good.
14: Zabrze podoba ci się.
19: Yeah, good, dobrze.
14: Dobrze.
19: Dobrze, wszystko dobrze.
2: Ludzie w Zabrzu żyją piłką, Górnikiem, to widać na ścianach kamienic. Na każdym kroku jest tak kibicowsko. W centralnym punkcie miasta stoi kebab Lukasa Podolskiego, który przejął właśnie klub. No i ludzie wiążą z tym duże nadzieje, wierzą, że właśnie Lukas Podolski będzie jednym z tych impulsów, które pomogą się miastu odbudować. A co jeszcze poza tą piłką dzieje się w Zabrzu? No, to wracamy przed dworzec PKP do taksówkarzy. Teraz oni w tej sprawie.
1: Co ludzie powiedzą?
14: Na klienta czekacie i co? I nie ma klientów na razie. Ilu pan tak dziennie przewiezie?
5: Może 5.
14: 5 osób.
5: W następnych pokoleniach coś się zmieni tu. Mm. Ale to trzeba... nie wiem ile pokoleń tu musi być.
14: Mam nadzieję, że jeszcze zobaczymy.
5: No właśnie.
15: Wie pan, to jest światełko w tunelu, byleby to nie była lokomotywa.
14: Ale widzicie, o, serce Zabrza bije pod ziemią.
15: To jest jedyna prawda. Powiem panu, jeżeli chodzi o reklamę, jak ktoś nie słucha regionalnego radia, to się nawet o tym nie dowie, że jest coś takiego jak Sztolnia Królowa Luiza. Nie wiedzą, że taka atrakcja na skalę europejską to jest.
14: No ale to widzi pan to dobrze, że ja tu przyjechałem. Pokażemy i teraz się Polska dowie właśnie.
15: No tak, oby tak było.
2: Kopalnia Guido czy Sztolnia Królowa Luiza, no znów stają się takim miejscem, gdzie można zarobić, tym razem na turystyce. No, są takim miejscem, gdzie młodzi ludzie mogą szukać pracy. Już w setki milionów złotych idą pieniądze, które tam wpompowano, tylko z samych unijnych funduszy około 160 milionów złotych na różne projekty, m.in. najdłuższy podziemny spływ łodzią w Europie. No to teraz wypowie się Roman Chytry, który jest przewodnikiem kopalni Guido.
10: Jesteśmy w strefie Karnal. Nazwa od tego szybu, który gdzieś tam jest za nami. Cała strefa została zrewitalizowana. To wszystko, co tutaj widzimy wokół, to są budynki z nieczynnej, zamkniętej kopalni. Jest to miejsce spotkań, Zabrzan. Chcemy, żeby to tętniło życiem. Chcemy, żeby tutaj też było takie centrum kulturalne trochę Zabrze. Górnictwa węgla kamiennego w Zabrzu to już nie ma. Natomiast to nie znaczy, że my nie mamy od nowa zrobić czegoś, co przyciągnie i młodych ludzi, i starych mieszkańców Zabrza, i da temu nowe życie. Skoro już w tej chwili mamy ponad 300 tysięcy turystów.
14: Rocznie.
10: To już są miejsca pracy. Mamy ponad 100 przewodników. A do tego muszą wykonywać te roboty wykwalifikowani górniczy. Im więcej tych turystów to będzie przyciągało, tym więcej miejsc pracy to wygeneruje. Naszym celem jest 1 000 000 turystów.
14: Z
10: Zjeżdżamy na dół, 40 metrów pod ziemię. Znajdziemy się w miejscu, gdzie właściwie w Zabrzu się wszystko zaczęło. Sztolnia ma swój urok, no bo patrząc na to, to w sumie nie wiemy, czy jesteśmy w jakichś sklepieniach na wybocznej kościoła gotyckiego. Nie, to po prostu są łuki wzmacniające, które no, robią nam taki piękny, fotogeniczny urok.
2: Na koniec zostawiłem wam wypowiedź człowieka, który jeździ po śląskich miastach. Maluję te ulice, kamienice.
14: Z Katowic tu przyjechałeś turystycznie, czy...?
13: No, turystycznie, typowo. Ostatnio sobie zwiedzam śląskie miasta, w których jeszcze nie byłem.
14: Piękne te miasteczka,
13: no,
14: nie?
13: Mi się podoba.
14: Śląskie. Czy ty jesteś takim, można powiedzieć, specjalistą?
13: Ja richtig Ślązok.
14: Ślązok i tu zwiedzasz, odwiedzasz, obserwujesz.
13: Lubię się posunąć po mieście czasami, no. Maluję sobie. No, jakieś ostatnio w Tychach byłem. To jest Katowic.
14: To są Katowice.
13: Przed chwilą tutaj skończyłem ten corner właśnie. No.
14: Gdzie cię można znaleźć? Na jakimś Instagramie, na czym?
13: Węgiel JPG na Instagramie.
14: Węgiel JPG.
13: Węgiel JPG.
14: Dobrze.
13: Zostawię wam lepy. Ja lubię Śląsk i jest w moim serduszku. W sensie ja jestem stąd, nie? Więc jakby ta miłość jest taka bezwarunkowa, nie? Jakby te śląskie serce je bawi zawsze. To każdy Ślązok chyba tak może powiedzieć.
2: Tak, pozytywnie kończymy. Z nadzieją, że miasto się odbuduje, znajdzie na siebie pomysł, że to wszystko zacznie w końcu procentować. Młodzi ludzie przestaną wyjeżdżać, a niektórzy być może nawet wrócą i będzie dobrze. I to tyle dziś. Kolejne Co ludzie powiedzą za tydzień. Adam Feder, do usłyszenia.
1: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
18: Reklama. Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
20: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
21: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
22: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
21: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
23: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
24: Reklama.

0: Reklama.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
0: Reklama.
2: Pierwsze maszyny już w Polsce. W Łasku wylądowały samoloty F-35. Poważny pożar w Nowym Jorku. Płonie stocznia, zginęła jedna osoba. Na Politechnice Gdańskiej trwa kolejny Bałtycki Festiwal Nauki. I o tym powiemy na koniec. Minęła 9:00. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Ze Stanów Zjednoczonych do bazy w Łasku trzy pierwsze samoloty F-35 wylądowały w Polsce. Przylot wielozadaniowych myśliwców obserwował nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, było widowiskowo?
3: F-35 pojawiły się na niebie w asyście F-16. Na ziemi na maszyny czekał jeszcze symboliczny salut wodny z armatek. Potem był oficjalny meldunek, a po nim te słowa.
4: Mamy to, panie premierze.
3: Mówił generał Ireneusz Nowak, który poprowadził eskortę pierwszych polskich F-35, a wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że to historyczny moment.
5: Od dziś Polska jest bezpieczniejsza. Od dziś Polska jest silniejsza. Od dziś na naszym niebie będą czuwać polskie F-35.
3: A wojskowi w kontekście F-35 mówią o technologicznym przełomie.
4: To już nie jest zwyczajny samolot, to jest centrum dowodzenia.
3: Komentuje były dowódca Gromu generał Roman Polko. W sumie Polska zamówiła 32 takie maszyny.
2: Całość dostaw zaplanowano do 2029 roku. Jedna osoba zginęła, a wiele zostało rannych w pożarze w stoczni na Staten Island w Nowym Jorku. Wśród poszkodowanych są głównie strażacy. Ogień pojawił się w tylnej części nabrzeża przeładunkowego. Niedługo po pożarze zgłoszono eksplozję. Była to złożona, szybko rozwijająca się sytuacja kryzysowa. Ponad 30 Nowojorczyków, zarówno cywilów, jak i ratowników, odniosło obrażenia. Jeden strażak jest w stanie krytycznym, a jeden strażak w stanie ciężkim. Mówił burmistrz Nowego Jorku Zoran Mamdani. Pożar został opanowany około 4 godzinach akcji gaśniczej. Po eksplozji na miejscu znaleziono ciało jednej z ofiar. Wracamy do kraju. Z Hrubieszowa zabrany do zakładu karnego w Szczecinie były adwokat. Od trumny na kółkach był transportowany przez całą Polskę. Ma to związek z postępowaniem, które dotyczy narkotyków. Prowadzone jest właśnie w Zachodniopomorskiem. Paweł K. wcześniej nie otrzymał zgody na czasowe wstrzymanie kary.
6: Wniosek skazanego o wstrzymanie wykonania kary do czasu rozpoznania jego wniosku o zezwolenie na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego nie został uwzględniony. Decyzja sądu o nieuwzględnieniu wniosku skazanego w odmowie wstrzymania wykonania kary nie wymaga uzasadnienia.
2: Mówił Paweł Tobała z sądu w Zamościu. Paweł K. w marcu został skazany prawomocnym wyrokiem na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Wywołał oburzenie nagraniem, które opublikował niedługo po tragedii. Stwierdził w nim, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. W wiadomościach teraz dobra wiadomość od Inspektoratu Transportu Drogowego. Mandaty za przekroczenie prędkości na A6 pod Szczecinem będą anulowane. Chodzi o kary wystawione między 29 kwietnia a 4 maja na odcinku między węzłem Szczecin-Dąbie a Szczecin-Rząśnica. To właśnie wtedy urządzenie źle dokonywało pomiarów i pokazywało o 7 km szybszą jazdę niż w rzeczywistości. Błąd w systemie wykryli kierowcy ciężarówek. Nauka bez tajemnic. Na Politechnice Gdańskiej trwa kolejny Bałtycki Festiwal Nauki. W programie ponad 150 propozycji z 40 dziedzin. Od warsztatów i pokazów laboratoryjnych po wykłady i pikniki edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
7: Zobaczyliśmy taką katapultę, którą strzelali z właśnie balonami z wodą. Byliśmy na takich warsztatach, robiliśmy na początku baterie.
8: Potem jeszcze robiliśmy różne eksperymenty z substancjami chemicznymi.
7: Jest fajna atmosfera, bo ci laboranci, można powiedzieć, tak bardzo fajnie podchodzą do tego.
9: Moim zdaniem o wiele lepsza forma nauki niż siedzenie przed biurkiem, bo możemy praktycznie na przykład zastosować umiejętności matematyki lub informatyki.
10: Chcemy po prostu zasiać ziarno pasji i zachęcić ludzi do zadawania pytań i poszukiwania. Od tych najmłodszych, żeby po prostu nie bali się poszukiwać, po tych najstarszych.
2: Dodaje Beata Bochentyn, profesor Politechniki Gdańskiej. Festiwal zakończy się dzisiaj. A dzisiaj też świetna pogoda. W większości kraju małe zachmurzenie. Jedynie na wschodzie i południu może pojawić się nieco więcej chmur, ale nie powinno być z tego deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 23 w centrum, do nawet 27 kresek na zachodzie kraju. Jutro będzie jeszcze cieplej. W niektórych miejscach zobaczymy na termometrach nawet 29 stopni.

0: reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Humanistyczny Akademii imienia Jakuba z Paradyża oferuje studia na lingwistyce stosowanej, komunikacji medialnej i społecznej, turystyce i rekreacji na kierunkach filologicznych, pedagogicznych i innych. Dołącz do nas www.ajp.edu.pl.
1: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
2: Wiosna już jest w Ceneko. Norweska moda z drugiej ręki, a w niej ekscytująca kolekcja wiosenna już czeka na ciebie. Modne fasony i wyjątkowe okazje. To idealny moment, by odświeżyć garderobę, dodać energii codziennym stylizacjom i postawić na wygodę oraz jakość. Odwiedź sklep Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim. Ulica Przemysłowa 10 przy Nowa Park. Sprawdź nowości, promocje i wybierz ubrania, które podkreślą twój charakter każdego dnia. Ceneko. Poczuj wiosnę w swoim stylu.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Castorama.
8: Teoria
6: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Reklama.
10: Vox FM, Gorzów.

0: Autopromocja.
1: Daj mamie odpocząć.
2: Podziękuj swojej mamie i wygraj dla niej 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu.
1: Wejdź na voxfm.pl i napisz, dlaczego to twoja mama zasługuje na relaks i chwilę tylko dla siebie.
2: Daj mamie odpocząć.
1: I świętuj jej dzień razem z VoxFM.
2: Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Kocha za nic, wybacza wszystko. Rozumie jeszcze więcej. Mama, w Dzień Matki podaruj jej wyjątkowy upominek z salonu jubilerskiego Magar. Tylko teraz promocja minus 20% na biżuterię oraz minus 15% na zegarki damskie przy zakupie od 199 zł. Salony jubilerskie Magar, Panorama, Askana i Park 111 oraz magar.pl.
1: Jako profesjonalista w budowie ogrodów wybieram Ogrodową i w Kłodawie. Mają wszystko. Solidną podbudowę, płyty tarasowe, kostkę brukową i kamienie ozdobne. Towar od ręki i konkurencyjne ceny. Dlatego polecam ich także swoim klientom. Ogrodową i Kłodawa.
2: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Uwaga, ziemianie! Już w sobotę, 30 maja, zapraszamy na międzygalaktyczną przygodę pełną zabawy, uśmiechu i niezapomnianych atrakcji w Galerii Askana. Od 12 do 17 czekają na Was kosmiczne studio rakiet XXL, gwiezdna gra terenowa, niezwykła astrobańka mydlana oraz kosmobuźki i tatuaże. Do tego gwiezdne przekąski, popcorn i wata cukrowa. Podarujcie swoim dzieciom niezwykły czas pełen wspólnych odkryć. Galeria Askana. Galaktyka dobrej zabawy.
5: Reklama.
6: Vox FM.
7: Vox FM Gorzów.
6: Vox FM Gorzów.
8: Akcja rozszerzona na cały powiat. Trwają poszukiwania 12-letniej Eli z Krakowa. Od tego zaczynamy. Tragedia w Chinach. Blisko 100 osób zginęło po eksplozji w kopalni. W wiadomościach też kolejna akcja Łatwoganga. Streamer chce pomóc choremu chłopcu. Minęła 10. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Setki osób szukają 12-letniej Eli Wojtackiej. W Krakowie trwa ogromna akcja służb. Dziewczynka zaginęła w czwartek, nie wróciła do domu po spotkaniu ze znajomymi. Do tej pory nie nawiązała kontaktu z rodziną. Akcja obejmuje Kraków, a także cały powiat krakowski. Na miejscu jest nasz reporter Aleksander Ruszkowski. A Olku, co wiemy?
9: Elżbieta Wojtacka ma 161 cm wzrostu i włosy koloru blond sięgające do łopatek. W momencie zaginięcia miała na sobie czarną bluzę z kapturem, dżinsy długości za kolano i czarno-białe buty. Może mieć też czarną torebkę. W akcji poszukiwawczej bierze udział straż pożarna, policja i wojsko.
8: Każdy, kto ma jakiekolwiek informacje na temat zaginionej, jest proszony o kontakt pod numer alarmowy 112. W wiadomościach Chiny co najmniej 90 osób zginęło w eksplozji, do której doszło w kopalni węgla na północnym wschodzie kraju. Trwa akcja ratunkowa, bierze w niej udział ponad 800 osób. Do wybuchu doszło tuż po tym, jak władze zakładu wydały ostrzeżenie o wzroście stężenia tlenku węgla. W chwili katastrofy pod ziemią przebywało 247 górników. Z kopalni udało się wydostać 201 osób, część z nich odniosła obrażenia. Z tym kilkunastu oceniono jako krytyczne. Zatrzymano już kadrę zarządzającą spółką odpowiedzialną za kopalnię. Wracamy do kraju. Formalności dopełnione. Opublikowano rozporządzenie dotyczące transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Zacznie obowiązywać za 3 miesiące. Dokument przygotowano m.in. po orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, jak to będzie wyglądać w praktyce?
10: Rządzący zapowiadają, że każda jednopłciowa para, która zawarła związek małżeński za granicą, będzie mogła dokonać transkrypcji aktów w Polskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Nie ma żadnych wyjątków. Nie trzeba czekać na wyroki sądów, mówił wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
11: Z dumą chcę powiedzieć każdej parze jednopłciowej, która zawierała związek swój za granicą, wasz czas upokorzeń się skończył.
10: Minister zaznaczał, że sprawa transkrypcji została uregulowana, a rozporządzenie jest prawem i musi być stosowane przez wszystkich urzędników. Kolejne kroki, jak słyszymy, będą dotyczyły określenia wytycznych dla konkretnych instytucji w sprawie korzystania z praw małżeńskich przez małżeństwa jednopłciowe.
8: Przeciwko nowym przepisom buntuje się Zakopane. Burmistrz miasta Łukasz Filipowicz stwierdził, że magistrat nie będzie dokonywał transkrypcji, bo jego zdaniem polska konstytucja nie uznaje związków jednopłciowych. Na liczniku już prawie 4,5 miliona złotych, do zebrania prawie 3 razy tyle. Trwa kolejna charytatywna akcja Łatwoganga. Influencer wyruszył w trasę rowerową z Zakopanego do Gdańska. Podczas przejazdu zbiera pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa, chorego na dysforię mięśniową Duszena. Wszystko można śledzić podczas internetowej transmisji.
12: Pomyślałem o dzieciakach, które mają te duże zbiórki. Po 15 ofiar są nie do zebrania. My dosłownie dzień wcześniej odezwał się do nas Max. Jak ja usłyszałem, jak ta choroba jest straszna, jak ona szybka jest, ja miałem ochotę jechać tego samego dnia. Ja byłem tak narwany, żeby po prostu jak najszybciej jechać.
8: Mówił Łatwogang, który obecnie przejeżdża przez województwo łódzkie. Do pokonania pozostało mu około 450 kilometrów. Podczas jego poprzedniej charytatywnej akcji zebrano ponad ćwierć miliarda złotych na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Dzisiaj w całym kraju ciepło i przeważnie pogodnie. Nieco więcej chmur pojawi się na wschodzie i południu kraju, ale synoptycy nie prognozują opadów deszczu. Na termometrach od 21 do 27 stopni. Najcieplej będzie na zachodzie kraju. Jutro również bardzo ciepło, ale mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Głównie w pasie od Dolnego Śląska po Podlasie. Termometry pokażą od 22 do 29 stopni.
5: To już kilka chwil po godzinie 10 w sobotnie, jeszcze przed południe. Kamil Rutkowski. Kłaniam się Wam bardzo, bardzo nisko i zapraszam, żebyśmy tę sobotę, to przedpołudnie i popołudnie troszeczkę spędzili razem, ale oczywiście w rytmie hitów. A żeby nie być gołosłownym, już zapraszam Ingrid, Mick the Kidler White, Justin Bieber za chwilę. Dzień dobry, gramy.

Cher i oczywiście Believe. Cher, która, powiedziałbym, jak zaśpiewa, no to nie ma żadnych wątpliwości, kto właśnie przed chwilą zaśpiewał. To są właśnie tego rodzaju artyści, których przecież tak bardzo, bardzo lubimy. Dzień dobry raz jeszcze wszystkim. Sobotnie przedpołudnie ma to do siebie, że bywa troszeczkę leniwe i tego wam oczywiście życzę, bo kiedy odpoczywać, jak nie w sobotę, zwłaszcza po piątku. Pamiętajcie, że dzisiaj po południu może być u was tłoczno i powiedziałbym dość wesoło, a na pewno głośno. Proszę państwa, w kalendarzu mamy Dzień Teścia, 22 maja. Dzień ma na celu okazanie szczególnej wdzięczności i podziękowań ojcom naszych żon i naszych mężów. Wiadomo, że nikt tak nie doceni jak teściu i wiadomo, że nikogo tak się nie doceni jak teścia. Wszystkim teściom powiem tak, życzymy wszystkiego dobrego. Opanowania przede wszystkim i to zwłaszcza przy dzisiejszych rodzinnych spotkaniach, jeśli wiecie o co chodzi, tutaj puszczam oczko. Mirami seksualna, Eben Hello, już za chwilkę w Vox FM gramy.

0: tej piosenki chyba raczej plusiki, tak mi się wydaje. Wasza decyzja, zostawiam to wam. voxfm.pl. Przed chwilą mówiłem, że dzisiaj dzień teścia, ale tak się składa, że dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych także Światowy Dzień Żółwia, proszę nie łączyć tych dwóch świąt, oraz Międzynarodowy Dzień Końca Przytoki Położniczej. Czymżekolwiek jest. To jak ktoś dzisiaj świętuje na przykład na porodówce, no to już wiecie, że macie podwójne prawo.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.

0: Bright Brands.
1: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
2: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.

22 maja w kalendarzu, to jest dzień teścia i o tym doskonale wiecie. Timber Sick Bromance za chwilę dla wszystkich teściów, ale uwaga, bo szybciutkie przypomnienie, 26 maja zbliża się wielkimi krokami, to jest bardzo ważna data w rocznym tak zwanym kalendarzu, bo to jest dzień mamy, proszę Państwa, a my namawiamy Was do tego w tym roku, żeby dać mamie odpocząć na voxfm.pl, nasza nowa zabawa, 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu dla Waszej mamy, a dlaczego nie, wyślijcie mamę, pomyślcie sobie, jaka to będzie radość. Uwaga, w momencie, w której jej to dacie, w momencie, w którym to otrzyma i w momencie, w którym wróci. Podwójna porcja pierogów w podziękowaniu gwarantowana.

0: To są właśnie duety, które pamięta się latami i chociaż ta piosenka ma już ładnych kilkanaście lat, wyobraźcie sobie, to brzmi cały czas doskonale. Moves Like Jagger, Maroon 5 i Christina Aguilera, które kończą nam godzinę 10:00. Za chwilę wiadomości Vox FM o 11:00. Muzycznie po spotkanie z Modern Talking, Andy Dustem i Harrisem, którzy czekają z Zokarią. To jest nasz Harris i nie zawahamy się go użyć. Vox
1: FM. Autopromocja. Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: Blik. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
13: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
14: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Reklama.
20: Vox.
21: Vox FM.
20: FM Gorzów.
21: Gorzów.
22: Na początek niebezpieczny incydent w Wielkopolsce. 13-latek postrzelił swojego młodszego brata. Kolejna dramatyczna doba na Ukrainie. Rosjanie wystrzelili drony, są ofiary i ranni. Można kupić tramwaj. Na koniec nietypowa oferta ze Szczecina. Minęła 11. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. 5-latek postrzelony z wiatrówki przez 13-letniego brata. Do niebezpiecznego incydentu doszło w Odolanowie pod Ostrowem Wielkopolskim. Wszystko rozegrało się na prywatnej posesji.
23: 13-letni chłopiec w trakcie zabawy na terenie ogrodu podczas strzelania z wiatrówki do tarczy oddał strzał. Na linii tego strzału przypadkowo wbiegł jego 5-letni brat. W wyniku zdarzenia młodszy chłopiec został postrzelony w okolice podbrzusza.
22: Mówiła w rozmowie z Vox FM Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka policji w Ostrowie. 5-latek jest już po operacji, przebywa na oddziale intensywnej terapii. Rokowania są dobre, choć obrażenia brzucha były rozległe. Policja zabezpieczyła broń, na którą nie trzeba mieć pozwolenia. Rodzice byli trzeźwi, dodaje rzeczniczka.
23: Ustalono, że pod tym adresem nie odnotowano interwencji związanych z przemocą domową. O zdarzeniu został poinformowany sąd rodzinny i nieletnich w Ostrowie Wielkopolskim.
22: Wstępne ustalenia wskazują na nieszczęśliwy wypadek. W wiadomościach Ukraina. 5 osób zginęło, a 7 zostało rannych w ciągu ostatniej doby, gdy Rosja zaatakowała obwody charkowski, zaporoski i chersoński. W nalotach wykorzystała ponad 120 dronów. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła około 100 bezzałogowców. Wrogie maszyny uderzyły w 9 miejscach w kraju. Polski kapitan wycieczkowca, na którym odkryto hantawirusa, jest zdrowy. Przeszedł badania, które nie wykazały zakażenia. Przekazał główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Obecnie kapitan przebywa na statku w Rotterdamie. Po zakończeniu działań dezynfekcyjnych kapitan zostanie przetransportowany do Polski pod warunkiem, że zezwolą na to holenderskie służby.
16: Obywatel trafi w pierwszej kolejności do Instytutu Medycyny Morskiej Tropikalnej w Gdyni. Tam po decyzjach lekarzy zostanie poddany dalszym czynnościom. Jeśli potwierdzi się jego dobry stan zdrowia, będzie poddany tak zwanej autokwarantannie, czyli kwarantannie w warunkach domowych, niekoniecznie w warunkach instytucjonalnych.
22: Przypomnijmy, w wyniku zakażenia hantawirusem na wycieczkowcu, który wyruszył z Argentyny do Holandii, zmarły 3 osoby. Światowa Organizacja Zdrowia do tej pory poinformowała o 11 przypadkach zakażenia. Wirus jest przenoszony głównie przez gryzonie. Będzie uroczysta odprawa, a także podziękowania za udział w trudnej akcji gaśniczej. Państwowa Straż Pożarna podsumuje działania i wyróżni tych, którzy walczyli z pożarem Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. I o tym już teraz nasz reporter Jacek Werner.
17: Uroczystość zaplanowana jest na wtorek w Szkole Podstawowej w Łukowej. To jedna z miejscowości będących najbliżej pożaru. Odprawa poświęcona będzie działaniom strażaków, w tym koordynacji sił i środków, pracy sztabów oraz współpracy z innymi służbami i instytucjami uczestniczącymi w działaniach gaśniczych. Tego samego dnia w ramach obchodów Dnia Strażaka zaplanowano wręczenie podziękowań za udział w działaniach. Pożar w Puszczy Solskiej wybuchł 5 maja i objął ponad 1100 hektarów lasu. Akcja gaśnicza trwała tydzień.
22: Odprawa zaplanowana jest na godzinę 9. Szukacie nowego pojazdu? Na rynku tych używanych pojawiła się ciekawa oferta. Można kupić tramwaj.
19: Tatry T6A2 to są pojazdy 30-kilkuletnie, mieszczą 88 pasażerów.
22: Tłumaczył Wojciech Jachim, rzecznik spółki Tramwaje Szczecińskie, a do kupienia są 3 częściowo uszkodzone pojazdy. W całym kraju dzisiaj ciepło i przeważnie pogodnie. Nieco więcej chmur pojawi się jedynie na wschodzie i południu kraju, ale synoptycy nie prognozują tam opadów deszczu. Na termometrach od 21 do maksymalnie 27 stopni. Najcieplej będzie na zachodzie kraju. Jutro również wysokie temperatury, mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Głównie w pasie od Dolnego Śląska po Podlasie. Termometry pokażą od 22 do 29 stopni.
20: Zgodnie z obietnicami pogoda dopisuje, inaczej być nie może. Te 28 stopni w Zielonej Górze dzisiaj, oj, to rozbudza wyobraźnię. Proszę korzystać, bo tych dni słonecznych wcale nie będzie tak wiele. W najbliższym tygodniu idzie ochłodzenie, także kiedy jak nie teraz. Witam ponownie, Kamil Rutkowski, zapraszam sobotnie przedpołudnie wciąż, ale oczywiście w rytmie hitów. A tych w OXFM nie brakuje nigdy. Modern Talking, Jeronimo Cadillac, Ava Max Thorn już za chwilę. Raz jeszcze wielkie ukłony, dzień dobry, zapraszam.

Opowiadali przyjaciele, że za górą, że za rzeką. Dzisiaj jest Dzień Teścia, także proszę o tym nie zapominać. Grupa Fanatic, mam nadzieję, przypomniała tym, którzy pozapominali. Nieładnie, o teściu trzeba pamiętać, bo jak wy zapomnicie o swoim teściu, to później teść zapomni o was, a wiadomo, że to może boleć. Oj, może boleć. Dzień Spedytora dzisiaj, także wszystkiego dobrego życzymy wszystkim oraz Dzień Wymiaru Sprawiedliwości, cokolwiek to znaczy, tutaj nie wiadomo absolutnie czego życzyć. Kamil Rutkowski raz jeszcze witam w to sobotnie przedpołudnie, bo jeszcze cały czas przedpołudnie, bo godzina 12 zbliża się wielkimi krokami, a wiem, że część z was teraz gdzieś myśli o zakupach, prawda? To zwróćcie uwagę, jak będziecie w sklepie i pomyślcie o tym, co wam teraz powiem, bo znalazłem raport, który pokazuje, że jest wyraźnie taniej niż na początku tego roku. Mam do tego raportu, do autorów tego raportu tylko jedno pytanie. Gdzie? Bo w moich sklepach mam wrażenie, że tego nie czytali.

Heads up, Yote One to jest taka piosenka z cyklu musi pojawić się na każdej dobrej imprezie, żeby to była dobra impreza. Po prostu, wesela, chrzciny, no w ogóle wszelkiego rodzaju tak zwane eventóweczki okolicznościowe. Yote One i Heads up tam być po prostu musi. Proszę Państwa, a propos imprez okolicznościowych, trwa w najlepsze sezon komunijny. Czytam, że bardzo udany, jeżeli chodzi o branżę, która obsługuje. Podobno tak dobrze nie było od, uwaga, 10 lat. Od 10 lat nie było tak dobrego sezonu komunijnego. Zacząłem się zastanawiać, o co chodzi. Czy chodzi o przyjęcia, czyli o restauratorów? Czy chodzi o złoto? Bo to wiadomo, że tego się dużo sprzedaje. Czy chodzi może o producentów wszelkiego rodzaju tkanin i przeszywania? Bo jak zobaczyłem w tym roku, jak te dzieci komunijne wyglądają, to powiem szczerze, no telewizja modowa przy tym to mały Miki. Vox FM. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna jako w skrynung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
4: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
6: Lato w Half Price.

0: Great Brands.
1: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło Extra Łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Tomasz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za

0: 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie-commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Alan Walker, Steve Aoki i Arash, to jest Broken Angel, czyli o takim złamanym, upadłym aniołku. Nie wiem, czy to pozytywna piosenka, ale brzmi po prostu wybornie. Za chwilę mamy Dzień Mamy. To przypominam wszystkim, że we wtorek, 26 maja, to jest ten najważniejszy dzień w roku, kiedy każdy, ale dosłownie każdy idzie i mówi: mama, mamuś, mamo, kocham, po prostu kocham, doceniam. No i my proponujemy, żeby to docenienie w tym roku miało format wymierny, to znaczy, żeby dać swojej mamie odpocząć. A żeby dać odpocząć, warto wysłać mamę na wypoczynek. 2000 zł na pobyt w hotelu fajnym dla waszej mamy czekają już teraz na voxfm.pl. Tu się nie ma co zastanawiać, tu się trzeba zgłaszać. voxfm.pl, dlaczego właśnie wasza mama powinna odpocząć razem z nami, dajcie znać. Fisher i Make, bo to miłość, jak to się wszystko pięknie układa.

0: Bez orkiestra BDS i Grammy Gurunty, tak? To jest dokładnie ten BDS od tej sławetnej zbiórki, a z tego co wiem, jego partner w zbrodni, czyli Łatwogang, znowu przymierza się do zrobienia czegoś szalonego. Będziemy to wszystko obserwować. Pamiętajcie, że na naszym Instagramie, na naszym Facebooku możecie w każdej chwili podglądać szalone pomysły, które przychodzą nam i innym zresztą również do głowy. Kończy się godzina 11, za chwilkę przedpołudnie zamieni się w popołudnie, bo wiadomości Vox FM o 12 już za chwilę kilka, a po południu zagramy Brave'a, Unfunkle i Katarina, którzy już na was czekają.
1: Vox FM. Autopromocja.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Game over.
9: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
10: Blik.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8,11,15.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Reklama.
12: Vox FM.
13: Vox FM Gorzów.
12: Vox FM Gorzów.
14: W akcji setki osób w powietrzu, helikopter. W Krakowie trwają poszukiwania 12-letniej Eli. Od tego zaczynamy. Makabryczne odkrycie na Warmii i Mazurach. W studni znaleziono zwłoki mężczyznę. W wiadomościach też pożegnanie Lewandowskiego z Barceloną. Dziś się zagra ostatni mecz w barwach Dumy Katalonii. Minęło południe. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Trwa walka z czasem. W Krakowie służby szukają 12-letniej Elżbiety Wojteckiej. W akcji zaangażowano helikopter. Jak wiecie z Vox FM, dziewczynka zaginęła w czwartek. Wcześniej spotkała się ze znajomymi. Policja rozszerzyła obszar poszukiwań na cały powiat krakowski. Akcja ma najwyższy możliwy priorytet, mówi nam Katarzyna Cisło z policji w Krakowie.
15: Sprawdzamy wszelkie możliwe scenariusze. Rozmawiamy z jej znajomymi, rozmawiamy z rodziną. Szukamy tutaj innych alternatyw. Przeszukiwaliśmy ostatniej nocy pustostany w Krakowie. To kilkadziesiąt pustostanów, bo mieliśmy też taki sygnał, że dziewczynka mogła szukać schronienia właśnie w tego typu zabudowaniach.
14: 12-latkę zarejestrowały kamery monitoringu. To w okolicach wejścia do ogrodu zoologicznego przy Lesie Wolskim. Policja prosi o pilny kontakt pod numerem 112 osoby, które mają jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu dziewczynki. W wiadomościach teraz Warmia i Mazury. Makabryczne odkrycie na terenie posesji we wsi Skajboty. W studni znaleziono zwłoki mężczyznę. Trwa ustalanie tożsamości.
16: Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że posesja została jakiś czas temu kupiona przez nowego właściciela. Właściciel ten korzystał z wody pochodzącej z sieci wodociągowej, a studnia była nieużywana. Dopiero teraz, kiedy zabezpieczenie dostępu do studni zostało odsunięte, okazało się, że wewnątrz znajduje się ciało.
14: Powiedział nam Jacek Wilczewski, rzecznik olsztyńskiej policji. Na razie nie wiadomo, jak długo zwłoki znajdowały się w studni.
12: To są wiadomości Vox FM.
14: A w nich Stany Zjednoczone. Poważny wyciek w Kalifornii. Około 40 tysięcy mieszkańców dostało nakaz ewakuacji. Do wypadku doszło w zakładzie produkcyjnym na południu stanu. Wiadomo, że wyciekły chemikalia używane do produkcji plastikowych części do samolotów. Strażacy próbują zapobiec eksplozji zbiornika z niebezpieczną substancją, co, jak ostrzegają, może stać się w każdej chwili. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych. Władze apelują do mieszkańców o stosowanie się do poleceń służb. Wracamy do kraju. Weekend z nieco niższymi niż wczoraj cenami paliw na stacjach. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,46, a oleju napędowego 6,85. To oznacza, że za benzynę zapłacimy co najmniej 2, a za diesla 6 groszy mniej niż wczoraj. Po pożegnaniu na własnym stadionie dziś ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach Barcelony. Jego drużyna, pewna obrona Mistrzostwa Hiszpanii, zmierzy się na koniec sezonu na wyjeździe z Walencją. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, przed Lewym ostatnia szansa na poprawienie statystyk.
17: Dokładnie tak. W meczu z Betisem nie trafił do siatki. Wtedy było wzruszające pożegnanie.
18: Muchas gracias. Visca el Barça y visca Catalunya.
17: Ale zabrakło gola. Lewy jednak nie musi nikomu nic udowadniać. W Barcelonie w 4 sezony zdobył 3 mistrzostwa i 119 bramek, co daje mu 14 miejsce na klubowej liście strzelców wszechczasów. W obecnym sezonie odgrywał coraz mniejszą rolę w zespole, nie dogadał się z klubem w sprawie nowego kontraktu i zdecydował się odejść. Jeszcze nie wiadomo, gdzie zagra w przyszłym sezonie. Możliwe, że opuści Europę i zobaczymy go w Arabii Saudyjskiej lub w Stanach Zjednoczonych.
14: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękujemy. Dzisiaj w większości kraju małe zachmurzenie, jedynie na wschodzie i południu może pojawić się nieco więcej chmur, ale nie spodziewamy się tam deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 21-22 stopni Celsjusza na wschodzie przez 24 w centrum do maksymalnie 27 na zachodzie kraju. Jutro będzie jeszcze cieplej. W niektórych miejscach zobaczymy na termometrach nawet 29 kresek.
3: Skoro sobotnie popołudnie, to albo trzeba troszkę przyspieszyć, albo zwolnić, jeżeli ta pierwsza część soboty była zbyt szybka. Tak nie wolno. Kamil Rutkowski, dzień dobry. Brave, Flames of Love, Unfunkel, Katarina. Dla tych, którzy sprzątają, dla tych, którzy na zakupy i dla tych, którzy nie zamierzają robić dzisiaj zupełnie nic, rozumiem to. Zapraszam.

Czy to jest miłość? Pyta Komodo, pyta Michael Shines. W VoxFM dużo jest piosenek o miłości, zauważyliście? Ale mam wrażenie, że każda piosenka o miłości taka jakaś troszeczkę inna niż pozostałe i bardzo dobrze, bo właśnie o to w piosenkach, proszę Państwa, chodzi. Czy słyszeliście już o tym, że truskawki w tym roku mają być tak drogie, że to głowa mała? No, serio. Mamy co prawda maj, świeci słoneczko, ale niestety nastroje w sadach bardzo zimne, lodowate wręcz wszystko przez tegoroczne przymrozki, które przeszły przez kraj, no i między innymi dokonały spustoszeń w uprawach, niestety, ale truskawek, także tych kaszubskich, czyli podobno najlepszych, chociaż nie wiem, no nie wiem. Wygląda więc na to, że po prostu kolejny raz natura pokazała nam, kto tu rządzi. Pozostaje nam mocno trzymać kciuki za sadowników i za to, żeby te rządowe dopłaty ruszyły szybciej niż ceny na bazarach, a dopóki sytuacja się nie unormuje, proponuję bezpieczną alternatywę. Zamiast świeżych owoców przerzućmy się, ale na te wpłynie. Kompot z zeszłego roku ze spiżarni u babci albo u teścia właśnie zyskał na wartości rynkowej.

Loco, loco, loco, Gordo, René Zonneveld, Vox FM jest bestiście, proszę głosować. To jeszcze jakiś czas temu był numer jeden, ale coś tam mam wrażenie bardzo, bardzo poszło nie tak, żebyście później nie musieli się tłumaczyć. VoxFM.pl to jest bardzo, bardzo dobry adres. Przed chwilą wspominałem o kompotach w płynie w związku z rosnącymi cenami m.in. truskawek i połączyłem z dniem teścia. Jak to pięknie Bartek napisał, 609-2x8-69, Bartek pisze, a mój teściu jest właśnie mistrzem, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju przetwórstwo owocowe i takich kompotów, to u niego stoją dwie półki. No to fajnie, Bartek, tylko wiesz, w przypadku teścia i kompotów u teścia warto się upewnić, czy aby na pewno można po tym wracać do domu samochodem.

0: co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
1: Ach, to niska cena.
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Kocha za nic, wybacza wszystko. Rozumie jeszcze więcej. Mama. W Dzień Matki podaruj jej wyjątkowy upominek z salonu jubilerskiego Magar. Tylko teraz promocja minus 20% na biżuterię oraz minus 15% na zegarki damskie przy zakupie od 199 zł. Salony jubilerskie Magar, Panorama, Ascana i Park 111 oraz magar.pl.
8: Prestiżowy punkt sprzedaży Brookbed Design, ogrodowo mi kłodawa. Kostki brukowe, płyty tarasowe, palisady, ogrodzenia oraz wszystko co w ofercie Brookbed w ogrodowo mi kłodawa. Teraz projekt za złotówkę.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Kastorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.

i Circus El Ritmo Hafanana. To a propos tych okolicznościówek, to też się musi znaleźć na każdej dobrej, szanującej się imprezie, żeby nie powiedzieć prywatce. Dużo dzisiaj o tych teściach, no bo mamy Dzień Teścia, ale nie zapominamy o mamach. Znaczy już zaczynamy pamiętać o mamach, bo będziemy bardzo pamiętać w najbliższy wtorek, chociaż warto pamiętać codziennie, proszę o tym pamiętać. 26 maja się zbliża, w związku z tym nasza nowa zabawa na voxfm.pl. Dajemy mamom odpocząć, znaczy wy możecie dać mamie odpocząć, żeby sobie oderwała się od tych codziennych obowiązków, jednym słowem, żeby no chociaż na sekundkę przestała być mamą. 2000 zł na pobyt w hotelu dla waszej mamy już teraz czekają. voxfm.pl, najlepszy adres w całym internecie.

0: remiksy rządzą ostatnio, ale jeżeli byłyby to wszystkie remiksy jak ten, który za nami, to powiem szczerze, poprosimy nawet więcej. Roxette, Listen to Your Heart, ale w remiksie Ale Farben na koniec godziny 12. Skoro zbliża się 13, to już za chwilkę wiadomości Vox FM. Muzycznie po Don Omar, Lucenzo, Danza Kuduro, po polsku zaśpiewa Stachurski. O jedwabiu. Vox FM.
1: Autopromocja.
2: Daj mamie odpocząć.
1: Podziękuj swojej mamie i wygraj dla niej 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, dlaczego to twoja mama zasługuje na relaks i chwilę tylko dla siebie.
1: Daj mamie odpocząć.
2: I świętuj jej dzień razem z Vox FM. Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Studiuj na Wydziale Technicznym Akademii imienia Jakuba z Paradyża kierunki inżynierskie i magisterskie, automatykę i robotykę, energetykę, informatykę, inżynierię produkcji oraz mechanikę i budowę maszyn. Więcej na www.ajp.edu.pl.
5: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Pokaro. Salony łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
7: Wiosna już jest w Ceneko. Norweska moda z drugiej ręki, a w niej ekscytująca kolekcja wiosenna już czeka na ciebie. Modne fasony i wyjątkowe okazje. To idealny moment, by odświeżyć garderobę, dodać energii codziennym stylizacjom i postawić na wygodę oraz jakość. Odwiedź sklep Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim. Ulica Przemysłowa 10 przy Nowa Park. Sprawdź nowości, promocje i wybierz ubrania, które podkreślą twój charakter każdego dnia. Ceneko. Poczuj wiosnę w swoim stylu.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
13: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
14: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
15: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
2: Vox. Vox FM.
1: FM. Gorzów.
2: Gorzów.
18: To najpewniej nieszczęśliwy wypadek. 13-letni chłopiec z Wielkopolski postrzelił brata. Wjechał samochodem sportowym nad morskie oko. Za chwilę skandaliczne zachowanie ukraińskiego influencera. W wiadomościach też łatwogang, który pokonuje właśnie setki kilometrów na rowerze. Wszystko po to, by pomóc choremu chłopcu. Minęła 13. Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Wstępne ustalenia wskazują na nieszczęśliwy wypadek, ale sprawę badają policja i sąd rodzinny. W wiadomościach wracamy do dramatycznych wydarzeń w Wielkopolsce. 13-latek postrzelił z wiatrówki 5-letniego brata. To na prywatnej posesji w Odolanowie koło Ostrowa Wielkopolskiego. Tym tematem wiadomości o 13 otwiera Barbara Źródlewska-Olejnik.
19: Wiemy, że do postrzelenia doszło w ogrodzie, w którym były także osoby dorosłe.
20: 13-letni chłopiec podczas strzelania z wiatrówki do tarczy oddał strzał. Na linii tego strzału przypadkowo wbiegł jego 5-letni brat. W wyniku zdarzenia młodszy chłopiec został postrzelony w okolice podbrzusza.
19: Mówi Ewa Golińska-Jura, rzeczniczka policji w Ostrowie i dodaje, że broń została zabezpieczona, ale na nią niepotrzebne jest zezwolenie. 5-latek jest już po operacji na intensywnej terapii szpitala w Ostrowie. Obrażenia były rozległe, ale rokowania są dobre.
18: Rodzice dziecka byli trzeźwi. To był dla nas wyjątkowy moment, mówią żołnierze z bazy lotniczej w Łasku. To właśnie tam wylądowały wczoraj 3 pierwsze myśliwce F-35. Przyleciały ze Stanów Zjednoczonych.
21: Jesteśmy dumni, że jako pierwsza baza w Polsce możemy być tą, która weszła w posiadanie tych samolotów na wyposażeniu. Zdecydowanie wszystko wskazuje na to, że nasza pozycja również tutaj rośnie nie tylko w Polsce, ale na wschodniej flance NATO.
18: Mówił Marek Sobieraj, rzecznik 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. F-35 to myśliwce piątej generacji. Na czym polega ich wyjątkowość?
21: Na technologii stealth, czyli tej niskiej wykrywalności przez radary, dzięki kształtom, w jaki został zaprojektowany, jak i dzięki pokryciu. Dodatkowo dzięki systemowi kamer, jak i specjalnemu hełmowi, pilot widzi w czasie rzeczywistym, co znajduje się pod samolotem, tak jakby podłoga samolotu była przezroczysta.
18: Do końca roku w bazie w Łasku pojawi się jeszcze 14 takich maszyn. Polska zamówiła łącznie 32 sztuki. W wiadomościach teraz skandal w Tatrzańskim Parku Narodowym. Ukraiński influencer sportowym autem wjechał nad morskie oko. Pokonał ponad 8 kilometrów trasy objętej zakazem ruchu. Na miejscu zrobił sobie zdjęcia na tle samochodu, a następnie wrócił tą samą trasą, co uwiecznił na nagraniu, które trafiło do sieci.
22: Ja podumał, raz my już zajechali, to teraz...
18: Pomyślałem, skoro już tu przyjechaliśmy, to powinniśmy zrobić zdjęcie. Szybko zrobiliśmy zdjęcie i zjechaliśmy z górki, ale po drodze złapała nas policja. Próbowałem im wytłumaczyć najlepiej, jak potrafię po polsku, że jesteśmy tu turystami, nie uciekamy przed znakami i nie chcemy zrobić nic złego. Mimo to wypisali nam mandat w wysokości 100 zł, czyli minimum, i dodali 8 punktów za wykroczenie. Taka kara wywołała sporą dyskusję w sieci, bo zdaniem internautów jest ona niewielka. TPN nie wiedział o wjeździe influencera. O wszystkim dowiedział się dopiero z mediów społecznościowych. E-Park zapowiada wystawienie mężczyźnie własnego mandatu do 1000 zł. Prawie połowa kwoty zebrana, już blisko 6 milionów złotych na koncie zbiórki wspieranej przez Łatwoganga. Influencer jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska i zachęca do wpłat na leczenie 8-letniego Maxa, chorego na dystrofię mięśniową Duchenna. Wszystko można obserwować podczas internetowej transmisji. I właśnie to robi nasz reporter Michał Skolimowski.
23: Zgadza się, dzień dobry.
18: Dzień dobry, Michale. Przejazd robi wrażenie?
23: Oj tak, to już zupełnie inny stream niż ten z końca kwietnia. Łatwogang zamienił kawalerkę na rower, jedzie z południa na północ Polski od blisko 21 godzin z małymi przerwami. Aktualnie jest niedaleko Bełchatowa. W aucie zabezpiecza go grupa znajomych. Wysiłek jest ogromny, ale twórca na trasie może liczyć na wsparcie fanów.
24: Cześć, jedziemy! Piąteczka, piąteczka, cześć!
23: Łatwogang kręci kolejne kilometry, a na konto zbiórki wpływają kolejne pieniądze. Celem jest zebranie 12 milionów złotych, które zostaną przeznaczone na terapię genową dla 8-letniego Maxa. Łatwogang zapowiedział, że po dotarciu nad morze planuje wrócić rowerem pod Tatry, kontynuując zbiórkę.
18: Do przejazdu Łatwoganga będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Vox FM. Jutro, podobnie jak dziś, ciepło, ale pojawi się więcej chmur. Miejscami należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, zwłaszcza w południowej części kraju. Niewykluczone są też burze. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północy, przez około 25 w centrum i na południu do 27 na zachodzie. Nad samym morzem od 15 do 19 kresek. Wiatr słaby i umiarkowany.
0: Ale po 13 w sobotę to mam wrażenie, że świat nawet trochę inaczej wygląda, a wręcz inaczej pachnie. Wolność, po prostu wolność. Tego wam życzę. Kamil Rutkowski, dzień dobry raz jeszcze. Gramy w rytmie hitów. Fajnie, że jesteście. Don Omar, Lucenzo, Danza Kuduro, Stachurski, Jedwab muzycznie już na was czekają. Za chwilkę także bardzo ważna informacja dla wszystkich tych, którzy akurat są na diecie. bo powiem wam, dlaczego nie warto, albo nawet dlaczego nie trzeba. Zapraszam.

epizod i oczywiście On The Move w Vox FM w to sobotnie już popołudnie. Co robicie teraz? Sprzątacie? Zakupy zrobione? Odpoczywacie? Macie plany? Nie macie planów? O wszystkim tym koniecznie dajcie znać, bo kto wie, może kogoś zarazicie do właściwego działania. Uwaga, obiecałem ważną informację dla tych, którzy akurat są na diecie, a znam takich, którzy odwiecznie są na diecie. Proszę Państwa, mieliśmy do czynienia jakiś czas temu z takimi komunikatami: epidemia otyłości na świecie, to jest problem XXI wieku i tak dalej. To już jest nieaktualne. Okazuje się, że naukowcy odwołują epidemię otyłości. Podobno wzięliśmy się za siebie i ta epidemia otyłości już nie jest epidemią. No, tam może jest jakaś tam problemy są z nadwagą, ale nie są już tak powszechne, jak były. Ja tak się zacząłem zastanawiać, co nam pomogło. Czy lepiej zaczęliśmy żyć, czyli może więcej osób zaczęło chodzić na siłownię, zwracać uwagę na to, co je i tak dalej, i tak dalej. Ale szybciutko zrozumiałem, o co chodzi, bo wczoraj byłem w sklepie. Spojrzałem na ceny żywności i nie tylko schudłem, ale nawet jeść mi się odechciało. Skuteczne.

J-Ho, czyli The Pussycat Dolls. Kto widział teledysk do tej piosenki, ten wie, że tu nie tylko co jest posłuchać, ale także, proszę Państwa, co zobaczyć. A propos epidemii otyłości, o której przed chwilką mówiłem, i a propos odchudzania, napisała Moniczka: o, bardzo dziękuję za te informacje, bo rzeczywiście jedną z tych osób, które wiecznie są na diecie,

0: zapłacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
7: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: W każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Super Ekspresie.
9: Metal Bauchrostowski. Malowanie proszkowe ogrodzeń, konstrukcji oraz innych elementów stalowych. Realizujemy detale do 13 metrów długości. Oferujemy również wycinanie laserowe blach płaskich rur i profili. Metal Bauchrostowski. Cychry, Kostrzyńska 1.
10: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
11: Uwaga, ziemianie! Już w sobotę, 30 maja, zapraszamy na międzygalaktyczną przygodę pełną zabawy, uśmiechu i niezapomnianych atrakcji w Galerii Ascana. Od 12 do 17 czekamy.

Halo, halo, tu Londyn, chociaż nie ma takiego miasta Londyn, jak mawiał klasyk. Jest Lądek, Lądek Zdrój. Wiadomo, Lądek, Londyn, wszystko jedno. Ważne, żeby dać mamie odpocząć, bo za chwilę dzień mamy i ja was dzisiaj całe sobotnie popołudnie namawiam do tego, żeby już teraz pomyśleć o swojej mamie, żeby was wtorek nie zaskoczył, czyli dzień mamy. Możecie to zrobić dzisiaj i mieć z głowy voxfm.pl. Daj mamie odpocząć. Czeka 2000 zł na pobyt w hotelu, gdzie będzie mama się mogła zrelaksować, odpocząć od wszystkiego. Ugotują, upiorą, podadzą. Jednym słowem, niech mama w końcu ma wychodne. I to wy to możecie swojej mamie załatwić. Zapunktować już teraz. voxfm.pl. Daj mamie odpocząć. A tymczasem gramy. Gold. Antoine Clamaran. Uwielbiam.

0: TikTok, TikTok, no już bardziej obrazowo się nie da pokazać, że zegar tyka i odbija nam coraz nieuchronniej czas do godziny 14, która zbliża się wielkimi krokami. Zaproszę Was już teraz na wiadomości Vox FM. Razem posłuchajmy, cóż ważnego wydarzyło się w kraju i na świecie w ciągu tej ostatniej godziny. A propos godziny, bo po godzinie 14 czekają Jennifer Lopez i Speedbullem, no to musi być On The Floor, cóż by innego. Będzie także Turn The Lights Off, czyli hicior TikToka ostatnich miesięcy.
1: Autopromocja.
2: Energia. Moc. Jazda bez trzymanki.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
6: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
7: Game over.
8: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody. Blik.

0: chce.
1: To na dzień mamy Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój, złoty 89, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: 3,17,41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Reklama.
12: Vox FM.
13: Vox FM Gorzów.
12: Vox FM Gorzów.
14: Ciało młodej kobiety odnalezione w lesie w Krakowie to prawdopodobnie poszukiwana 12-latka. Jedna osoba ranna w kopalni w Bieruniu doszło do wypadku. Pod okiem profesjonalisty uczyli się, jak dobrze wypaść na castingu. Za chwilę też Łódź i warsztaty dla przyszłych aktorów. Minęła 14. Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. To prawdopodobnie poszukiwana 12-latka w Krakowie na terenie Lasu Wolskiego odnaleziono ciało młodej kobiety. Od czwartku w tej okolicy trwały poszukiwania nastoletniej Eli, która po spotkaniu ze znajomymi przestała kontaktować się z rodziną. Na miejscu odnalezienia zwłok trwają działania prokuratora. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich.
15: Koło godziny 11.20 jedna z osób biorących udział w poszukiwaniach, jest to krakowski strażnik miejski, znalazł ciało młodej kobiety w terenie bardzo trudno dostępnym. Mówimy cały czas tutaj o terenie Lasu Wolskiego. Zarówno rysopis ciała, jak i ubiór tej osoby, którą znaleźliśmy, odpowiada rysopisowi i ubiorowi 12-latki.
14: Mówiła Katarzyna Cisło z policji w Krakowie. Dokładną przyczynę śmierci wyjaśni teraz sekcja zwłok. Przypomnijmy, w poszukiwania 12-latki zaangażowano policję, straż pożarną, wojsko, psy tropiące, wykorzystano też helikopter. Akcja objęła cały powiat krakowski. Życiu rannego 44-latka nie zagraża niebezpieczeństwo. Przed południem doszło do wypadku w kopalni kawu Kapiast Ziemowit w Bieruniu. Ranny został mechanik.
16: Podczas wykonywania prac związanych z transportem elementów przenośnika ścianowego na poziomie 500 został uderzony w podbrzusze uchwytem technologicznym. Doznał urazu żeber, trafił do szpitala Megres w Tychach.
14: Mówiła rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Ewa Grudniok. Przyczyny wypadku będą teraz ustalane. W wiadomościach niebezpieczne zdarzenie na Łotwie. Niezidentyfikowany dron spadł rano do jeziora na południowym wschodzie kraju i eksplodował. Nikomu nic się nie stało. Służby zaalarmowali mieszkańcy powiatu Krasław, bo właśnie tam znajduje się wspomniany zbiornik wodny. Sam powiat graniczy z Białorusią. Na miejscu znaleziono szczątki prawdopodobnie drona. Cały pobliski obszar został zabezpieczony. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje w sprawie nowego ogniska eboli w Afryce. Rzadszy podtyp wirusa wykryto m.in. na terenie Demokratycznej Republiki Konga. W ciągu tygodnia odnotowano trzykrotny wzrost zachorowań, ale na ten moment nie ma informacji, by doszło do nich na terenie Europy. Mimo to szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego Paweł Grzesiowski podkreśla, że sytuacja jest poważna.
17: Źródłem wirusa są zwierzęta, to nietoperze, niektóre gatunki małp. Z punktu widzenia przenoszenia między ludźmi, sytuacja, jeżeli chodzi o wirusa ebola, jest dla nas niebezpieczna. Wirus bardzo łatwo przenosi się z wydzielinami chorych, a więc tutaj kluczową sprawą jest właściwa izolacja i stosowanie środków ochrony indywidualnej.
14: Na razie na ten typ eboli nie ma zatwierdzonych leków ani szczepionek. GIS, a także polskie MSZ odradzają podróże do objętej epidemią części Konga i pogranicza z Ugandą. Na koniec jeszcze Łódź i wyjątkowe warsztaty dla przyszłych aktorów. Na Festiwalu Szkół Teatralnych mogli nauczyć się, jak dobrze wypaść na castingu do filmu. Na warsztaty z reżyser Nadią Lebik przyszły tłumy. Obserwowała to również nasza reporterka Elżbieta Piotrowska.
18: Gotowi do castingu?
19: Zawsze i wszędzie, tak. Chcemy się poznać, każdy ma taką otwartość na to, co umiemy, co chcemy dać.
20: Każde spotkanie uczy czegoś nowego. Najlepiej można nauczyć się na błędach.
18: Będzie pewnie sporo praktyki, na co liczycie?
21: Wskazówki, które mogłyby nam ułatwić uzyskanie luzu na castingach.
18: Co jest najtrudniejsze przed tymi młodymi, którzy do castingu staną?
22: Zrozumieć, że ta droga castingu jest trudna. Nadia Lebik, reżyser obsady. Ale nie można dopuścić do tego, żeby ta droga zarosła.
14: Nadia Lebik podkreśla, że casting jest też dla reżyserów obsady okazją do poznania nowych aktorów. Jutro podobnie jak dziś ciepło, ale pojawi się więcej chmur. Miejscami należy spodziewać się też przelotnych opadów deszczu, zwłaszcza w południowej części kraju. Niewykluczone są także burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni na północy kraju przez około 25 stopni w centrum i na południu do 27 kresek na zachodzie. Nad samym morzem od 15 do 19 stopni. Wiatr powieje słaby i umiarkowany.
0: Co lepsze, tak się zastanawiam. Godzina 14 w piątek, czy godzina 14 w sobotę? Bo w piątek jeszcze się czeka na weekend, a o 14 w sobotę człowiek zaczyna sobie zdawać sprawę, że trzeba coś zrobić, ruszyć się, żeby weekendu nie przegapić. Tego wam oczywiście życzę. Kamil Rutkowski, dzień dobry i zapraszam na popołudnie w Rytmie Hitów. Bo gdybyście nie mieli pomysłu na weekend, to ja proponuję go przetańczyć. Będzie do czego. Jennifer Lopez i za chwilę Turn the Lights Off, Juste Jackstyle czekają. Zapraszamy.

Relax, take it easy. Przekonuje Mika, fantastyczna piosenka. Byłem kiedyś, słyszałem na żywo i powiem wam szczerze, za każdym razem ciary. Nawet jak słyszę w głośnikach, albo zwłaszcza jak słyszę w głośnikach. Proszę państwa, mamy korek. Jak dzisiaj stoicie gdzieś w korku, albo staliście, albo myślicie sobie, o, w poniedziałek muszę wrócić do pracy, to wyobraźcie sobie, że mamy korek na szczycie Mount Everestu. Takie rzeczy. W zeszłym tygodniu tylko jednego dnia szczyt Mount Everestu zdobyły 274 osoby. Ludzie czekają normalnie w kolejce po to, żeby wejść na górę. No macie pojęcie? To dlatego, że tam można przez tylko krótki okres w roku wchodzić na Mount Everest, a w pozostałe miesiące już się nie da. I od tej strony nepalskiej ludzie wchodzą i po prostu stoją, czekają w kolejce. No jednym słowem można powiedzieć, że to jest taki po prostu szczyt na szczyt. Ale z drugiej strony jechać tyle kilometrów, się tyle wydatkować i jeszcze później stać i czekać w kolejce na górze w korku. Nie, no to jest szczyt.

0: Puls Miasta i Polo Vibes w sobotę. No, taki Puls Miasta sobotni, czujecie to? Robicie tak, że w sobotę sobie samochodzikiem po mieście lecicie? No właśnie, wiem, że tak. Oczywiście, że wiem, że tak. Proszę Państwa, czy dzisiaj mówiłem o truskawkach, że będą bardzo drogie, ale może to Was zainteresuje tak na poprawę humoru. Mamy truskawkowy szał 2026. O co chodzi? Co roku jest zawsze jakiś taki kolor lata, który będzie bardzo modny. Tegoroczne lato będzie właśnie obfitowało w truskawkową czerwień. To już nie jest zwykła czerwień, to jest truskawkowa czerwień. I ja się zacząłem nawet przez chwilę zastanawiać, czy nie można tego po prostu nazwać czerwienią albo kolorem czerwonym. Nie, bo to już jest bez sensu. Teraz trzeba mówić truskawkowa czerwień. Ja naprawdę podziwiam ekspertów od marketingu. Naprawdę. Ale z drugiej strony muszę przyznać, że coś takiego to jest świetny patent na oszczędność, bo zamiast wymieniać całą szafę, wystarczy jeden czerwony akcent, na przykład taki szal, torebka, albo po prostu plama po prawdziwych truskawkach.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
7: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
8: Ach, to niska cena.
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO

0: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
1: Kocha za nic, wybacza wszystko. Rozumie jeszcze więcej. Mama. W Dzień Matki podaruj jej wyjątkowy upominek z salonu jubilerskiego Magar. Tylko teraz promocja minus 20% na biżuterię oraz minus 15% na zegarki damskie przy zakupie od 199 zł. Salony jubilerskie Magar, Panorama, Ascana i Park 111 oraz magar.pl.
2: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
3: Jakich ludzi?
2: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Ojciec, nie to okno. To tu.
2: Gdzie?
3: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
2: AI? Ajajaj.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
5: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
6: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Reklama.

El Mismo Sol i Alvaro Soler. Moja mama bardzo lubi Alvaro Solera i wspominam o niej przez przypadek, bo posłuży mi jako świetny przykład. Dałbym jej odpocząć, gdybym mógł. A wy możecie. Daj mamie odpocząć. Przed Dniem Matki zapraszamy was do naszej nowej zabawy, a Dzień Matki już najbliższy wtorek. Pomyślcie o tym dzisiaj, póki macie jeszcze czas w sobotę. voxfm.pl czeka 2000 zł na to, żeby wysłać mamę do hotelu. Niech sobie kobieta odpocznie, niech sobie posiedzi. Wiecie, o co chodzi? Zapunktujecie. I będziecie mieli z głowy myślenie, no i co ja w tym roku tej mamie dam na prezent. Dajcie coś razem z nami. voxfm.pl. Daj mamie odpocząć. Polecamy się.

0: Piosenka z takim tytułem, że lepiej nie tłumaczyć. Shut up Rent i Holy Moly. Vox FM na koniec naszego sobotniego spotkania, ale proszę Państwa, rozstajemy się tylko na sekundkę, bo za chwilkę kolejna porcja w rytmie hitów. Pamiętajcie, że sobotnie popołudnie warto z nami spędzać, zwłaszcza wieczory, kiedy miksuje dla Was DJ Harris. Nasz DJ Harris, także jeżeli planujecie dzisiaj jakąś domóweczkę, grilla, cokolwiek, może się tak wyrażę, muzykę, dostajecie w gratisie. Kamil Rutkowski, bardzo dziękuję. Do usłyszenia już w przyszłym tygodniu. Korzystajcie z weekendu, póki piękna pogoda. Bye, bye.
1: Autopromocja.
2: Mamy 8:30 na zegarach.
3: 6:05.
2: 6:30.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Cześć dziewczyny i chłopaki.
3: Dzień dobry.
5: Dobry, dobry.
1: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
5: Jest super.
2: Wow.
3: Ale zrobiliście mi dzień.
1: Słuchaj codziennie od 6 rano.
6: Bo Vox FM robi dzień dobry.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Masz już Modivo Club Gold?
11: Nie, a warto?
10: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: W Modivo e-obuwie, TTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
11: Brzmi super. No to jak dołączyć?
10: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
12: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
13: No wiem.
12: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
13: Ej, to już przesada.
12: No co, tego poziomu nie da się przebić.
14: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

0: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama.
9: Vox.
10: Vox FM.
9: FM. Gorzów.
10: Gorzów.
11: Eksplozja drona na Łotwie. Mieszkańcy nie dostali żadnych alertów. Mama 8-letniego Maxa, wzruszona pomocą Łotwoganga, to właśnie dla niego streamer zbiera teraz pieniądze. Szykuje się wyjątkowa noc dla miłośników mocnych historii. Przed nami True Crime Night. Minęła 15. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Mieszkańcy nie zostali ostrzeżeni, to najnowsze informacje po wybuchu drona na Łotwie. Bezzałogowiec spadł do jeziora na południowym wschodzie w kraju i eksplodował po kontakcie z wodą. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, dlaczego odpowiednio wcześniej nie było alertu?
12: Łotewska armia tłumaczy, że tym razem dane z czujników nie były wystarczające, żeby uruchomić alarm. Pochodzenie drona nie jest znane, służby zabezpieczają jego szczątki. Jezioro, do którego wpadł, znajduje się około 60 km od granicy z Białorusią. To nie pierwszy tego typu incydent w tym regionie. Na początku maja nad Łotwę wtargnęła grupa dronów, a jeden z nich uderzył w magazyn ropy naftowej. Zdaniem Ukrainy, Rosja celowo przekierowuje nad państwa bałtyckie obiekty, które lecą w jej kierunku. Moskwa z kolei uważa, że Litwa, Łotwa i Estonia pozwalają Kijowowi wykorzystywać swoją przestrzeń powietrzną do uderzeń.
11: Michał Skolimowski, dziękujemy. W wiadomościach Poznań tamtejsza policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w nocy na oznakowanym przejściu dla pieszych. Zginęła młoda kobieta. 21-latka przechodziła na pasach, gdy potrąciło ją auto. Mimo natychmiastowej reanimacji nie udało się jej uratować. Kobieta zmarła w szpitalu. 36-letni kierowca był trzeźwy. Trwa policyjne śledztwo, które ma wyjaśnić, jak doszło do tragicznego wypadku. Jesteśmy wzruszeni, że wybrał właśnie nas, tak mówi nam Anna Tocka, mama 8-letniego Maxa. To właśnie w pomoc dla tego chłopca zaangażował się Łotwogang, który właśnie teraz na rowerze przemierza Polskę. Chce uzbierać 12 milionów złotych, które są potrzebne do terapii genowej w Stanach Zjednoczonych. Max choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. Dziękujemy wszystkim tym, którzy wspierają zbiórkę, dodaje mama 8-latka.
13: No my jesteśmy przeszczęśliwi z tego powodu, że wybrał Maxa akurat, że dla niego to robi. To są emocje, których się chyba nie da wypowiedzieć tak naprawdę. Trzymamy kciuki za niego, bo to jest ekstremalnie ciężko. Jedzie od wczoraj praktycznie bez przystanku, także jesteśmy całym sercem z nim, kibicujemy, oglądamy co chwilę.
11: Łotwogang na liczniku ma już ponad 300 przejechanych kilometrów, a na koncie zbiórki jest z kolei ponad 7 milionów złotych. Streamer jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. Po drodze może liczyć na wsparcie fanów.
14: Łotwo! Dzięki bardzo, to bardzo miłe, głupio mi. Ciśniemy na pełnej.
15: Trzymamy kciuki.
14: Tak jest. Najważniejsze, żeby zebrać pieniądze dla Maxa. Już jesteśmy bardzo blisko. W sensie w połowie, ale to jest bardzo duży sukces o tej godzinie.
15: Nie tylko się pojawiamy, płacamy też.
11: To już druga charytatywna akcja Łotwoganga. Podczas poprzedniej transmisji zebrano ponad ćwierć miliona złotych na rzecz Fundacji Cancer Fighters. To będzie wydarzenie dla wszystkich miłośników mocnych historii. W najbliższy piątek w Warszawie odbędzie się True Crime Night. To przestrzeń spotkań dla wszystkich tych, których fascynują kulisy zbrodni, psychologia sprawców, a także realia pracy śledczych.
8: Wydaje mi się, że to jest najsilniejszy program eventu w konwencji True Crime w Polsce. Zobaczymy absolutną śmietankę polskiej sceny True Crime. Rafał Zalewski, Polsat Interwencja, Mateusz Baczyński, Kulisy Spraw Onet, Hania Dobrowolska, Gazeta.pl, oczywiście grono naukowców, czyli dr Maciej Szaszkiewicz, twórca polskiego profilowania kryminalnego.
11: Mówił Zbigniew Nowak, organizator wydarzenia True Crime Night, rusza 29 maja w Warszawie. Patronem medialnym jest Radio Vox FM. W nocy na niebie pojawi się sporo chmur, na północy kraju mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Do tego synoptycy ostrzegają przed mgłami ograniczającymi widzialność do 400 metrów. Temperatura od 9 do maksymalnie 15 stopni. Jutro w ciągu dnia bardzo ciepło i słonecznie, choć w niektórych miejscach mogą pojawić się burze i przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy nawet 29 stopni.

ten. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych w piska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa, ja

0: 9,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
0: W Modivo e-obuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super. No to jak dołączyć?
0: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Kocha za nic, wybacza wszystko. Rozumie jeszcze więcej. Mama. W Dzień Matki podaruj jej wyjątkowy upominek z salonu jubilerskiego Magar. Tylko teraz promocja minus 20% na biżuterię oraz minus 15% na zegarki damskie przy zakupie od 199 zł. Salony jubilerskie Magar, Panorama, Ascana i Park 111 oraz magar.pl.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike, wybór staje się prosty.
17: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
18: Reklama.

0: wieczorem na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Leroy, akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Metal Bauchrostowski. Malowanie proszkowe ogrodzeń, konstrukcji oraz innych elementów stalowych. Realizujemy detale do 13 metrów długości. Oferujemy również wycinanie laserowe blach płaskich rur i profili. Metal Bauchrostowski. Cychry, Kostrzyńska 1.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: czeka na Ciebie. Modne fasony i wyjątkowe okazje. To idealny moment, by odświeżyć garderobę, dodać energii codziennym stylizacjom i postawić na wygodę oraz jakość. Odwiedź sklep Ceneco w Gorzowie Wielkopolskim. Ulica Przemysłowa 10 przy Nowa Park. Sprawdź nowości, promocje i wybierz ubrania, które podkreślą Twój charakter każdego dnia. Ceneco. Poczuj wiosnę w swoim stylu.
1: Jako profesjonalista w budowie ogrodów wybieram Ogrodową i w Kłodawie. Mają wszystko. Solidną podbudowę, płyty tarasowe, kostkę brukową i kamienie ozdobne. Towar od ręki i konkurencyjne ceny. Dlatego polecam ich także swoim klientom. Ogrodową i Kłodawa.
2: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
3: Jakich ludzi?
2: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
3: Ojciec, nie to okno. To tu.
2: Gdzie?
3: To tu na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
2: I to tu?
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
5: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama. Vox FM. Vox FM Gorzów.
13: Koniec poszukiwań 12-letniej Eli z Krakowa. Służby odnalazły w lesie jej ciało. Izraelski minister z zakazem wjazdu do Francji. Wcześniej taką decyzję podjęła Polska. Mistrza już znamy, ale ostatnie mecze przed nami. Dzisiaj kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Minęła 16. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Poszukiwana od czwartku 12-letnia Ela nie żyje. Służby potwierdzają, że to ciało dziewczynki odnaleziono dziś w Lesie Wolskim w Krakowie. Policja wykluczyła udział osób trzecich. Ze szczegółami Aleksander Różkowski.
14: Zakończono już czynności identyfikacyjne. Policja potwierdziła, że ciało odnalezione w Lesie Wolskim należało do poszukiwanej od czwartku dziewczynki.
15: Decyzją prokuratora ciało zostało skierowane na sekcję, która odpowie nam na temat mechanizmu śmierci, jak również czasu zgonu.
14: Mówi podinspektor Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Policja ma wszcząć postępowanie w celu wyjaśnienia okoliczności śmierci 12-latki.
13: W poszukiwania dziewczynki zaangażowane były setki osób, w tym strażacy, funkcjonariusze policji i wojsko. Francja idzie śladem Polski. Do tego kraju nie wjedzie już izraelski minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir. To pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów z globalnej flotyli Sumut. Przypomnijmy, Ben-Gwir opublikował nagranie, na którym widać, jak szydzi z kilkudziesięciu osób. Kazano im klęczeć, a polityk machał izraelską flagą i krzyczał po hebrajsku: witamy w Izraelu, to my tu rządzimy. Wśród aktywistów byli też Polacy, dlatego rząd w Warszawie nałożył na Ben-Gwira 5-letni zakaz wjazdu do naszego kraju.
16: Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Razem z ministrem Sikorskim stosowne dokumenty już zostały podpisane i stosowne wpisy w polskich systemach już obowiązują. Przez 5 lat ten pan do Polski nie wierzył.
13: Tłumaczył szef MSWiA Marcin Kierwiński. Teraz taką samą decyzję podjęła Francja. Szef dyplomacji zaznaczył, że Francja nie może tolerować zastraszania swoich obywateli. Donald Tusk reaguje na skandal w Tatrzańskim Parku Narodowym. To po tym, jak ukraiński influencer wjechał sportowym autem nad Morskie Oko. Przejechał ponad 8 kilometrów trasy, która objęta jest szczególną ochroną i zakazem ruchu. Choć zatrzymała go policja, otrzymał najniższy możliwy mandat – 100 zł i 8 punktów karnych. Do sprawy odniósł się premier Tusk. W sieci napisał: rajd ukraińskiego kierowcy na drodze do Morskiego Oka budzi zrozumiałe oburzenie. Zwróciłem się do MSWiA o pilne ustalenie wszystkich szczegółów tego zdarzenia i wyciągnięcie surowych konsekwencji. Influencer przyznał, że gdyby mógł cofnąć czas, nie wjechałby samochodem na ten teren. Na koncie już grubo ponad 7 milionów złotych. Łatwo Gang zbiera pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa i przemierza właśnie Polskę na rowerze. Jego trasa wiodła m.in. przez województwo łódzkie. W Bełchatowie powitały go tłumy.
6: Bełchatowa jesteśmy, także dla ciebie. Wszystkiego dobrego.
17: Dobra, dziękuję.
6: Trzymaj się tam.
17: Mam nadzieję, że dobrze się czujecie, w ogóle, że wszystko u was dobrze. Naprawdę dziękuję, też mega dużo dla mnie to znaczy, bo gdyby nie wy, to już na pewno bym nie był w stanie jechać.
18: Szacun za to, co robisz.
13: Streamer jutro ma dotrzeć do Gdańska. Mistrz już znany, ale emocje będą do samego końca. Dziś o 17.30 ostatnia kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Świętowanie szykuje się w Poznaniu, bo mistrzowski tytuł obronił Lech, ale nie wszystko zostało rozstrzygnięte.
19: Zgadza się, dzień dobry.
13: I właśnie z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, powiedz, kto i o co dziś gra?
19: Wyłoniony zostanie wicemistrz Polski. O drugie miejsce walczą obecny wicelider Górnik Zabrze, trzecia Jagiellonia i czwarty Raków. Trwa również walka o piąte miejsce, które oznacza udział w eliminacjach europejskich pucharów. Na tej lokacji GKS Katowice, ale w grze są też Zagłębie Lubin i Legia Warszawa, która przecież przez część sezonu znajdowała się w strefie spadkowej. I właśnie dziś poznamy też trzeciego obok Brukbetu Termaliki Nieciecza i Arki Gdynia Spadkowicza. Na dole tabeli ciasno. Zagrożone są Widzew, Piast, Krakowia i Lechia.
13: Początek wszystkich spotkań przypomnijmy o 17.30. W nocy na niebie pojawi się sporo chmur, na północy kraju mogą być nawet przelotne opady deszczu. Do tego synoptycy ostrzegają przed mgłami ograniczającymi widzialność do 400 metrów. Temperatura od 9 do maksymalnie 15 stopni. A jutro, w ciągu dnia, bardzo ciepło i słonecznie, choć w niektórych miejscach mogą pojawić się burze i przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy nawet 29 stopni.

0: Reklama. W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.

0: Great Brands. W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
1: O.
0: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
2: Świętuj z nami 26. urodziny Pricommerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Pricommerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Pricommerce. Nasze ceny rządzą.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy.

0: miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Kocha za nic, wybacza wszystko. Rozumie jeszcze więcej. Mama, w Dzień Matki podaruj jej wyjątkowy upominek z salonu jubilerskiego Magar. Tylko teraz promocja minus 20% na biżuterię oraz minus 15% na zegarki damskie przy zakupie od 199 zł. Salony jubilerskie Magar, Panorama, Ascana i Park 111 oraz magar.pl.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
4: Reklama.
5: Vox FM.
6: Vox FM Gorzów.
5: Vox FM Gorzów.

0: autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
3: Wydział Ekonomiczny Akademii imienia Jakuba z Paradyża zaprasza do studiowania na kierunkach licencjackich i magisterskich. Finanse i rachunkowość, logistyka oraz zarządzanie. Dołącz do nas i studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
4: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
5: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Kocha za nic, wybacza wszystko. Rozumie jeszcze więcej. Mama, w Dzień Matki podaruj jej wyjątkowy upominek z salonu jubilerskiego Magar. Tylko teraz promocja minus 20% na biżuterię oraz minus 15% na zegarki damskie przy zakupie od 199 zł. Salony jubilerskie Magar, Panorama, Ascana i Park 111 oraz magar.pl.
13: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
14: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
15: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
16: Skoda.
17: Uwaga, ziemianie! Już w sobotę, 30 maja, zapraszamy na międzygalaktyczną przygodę. Pełną zabawy, uśmiechu i niezapomnianych atrakcji w Galerii Ascana. Od 12 do 17 czekają na Was kosmiczne studio rakiet XXL, gwiezdna gra terenowa, niezwykła astrobańka mydlana oraz kosmobuźki i tatuaże. Do tego gwiezdne przekąski, popcorn i wata cukrowa. Podarujcie swoim dzieciom niezwykły czas pełen wspólnych odkryć. Galeria Ascana. Galaktyka dobrej zabawy.
18: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
19: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
1: Vox FM.
0: Vox FM.
1: Gorzów.
0: Gorzów.
15: Do góry nogami. Do góry nogami. Czyli gorzewski magazyn satyryczny. Co pani i pan powiedzą? Przewrotnie o Gorzowie.
11: O, słyszą państwo ten dźwięk? Odjazd ze stacji. Odjazd.
4: Gorzów Wielkopolski.
11: Pociąg nie przyjechał.
4: O, niedobrze, jak ja dojadę do Poznania.
5: Zbyt prawdziwe. Zbyt życiowe, żeby tak zaczynać.
4: Niestety. My tylko prawdę.
11: Prawda między oczy, to w naszym programie.
16: Prawda w nas wyzwoli.
20: Tak.
21: No dobrze, za dużo tej prawdy, jak na początek. Nie wiem, czy nasi słuchacze są na to gotowi. Ale, bo tak Karolina tak prawie, że muzycznie rozpoczęła nasze spotkanie, bo to właśnie Karolina wystukała ten rytm.
20: Tak, i od razu musimy małe sprostowanko. Mimo późnej pory to była herbata w kubku.
21: A przynajmniej taka jest oficjalna wersja.
20: Tak.
16: Proszę bardzo, możecie skosztować.
21: Ja się boję.
16: Jak nie wierzycie.
20: Ja nie ma czego. Ja nie, bo autem przyjechałem.
16: Sebastianie, świat należy do odważnych.
21: No to dlatego do mnie nie należy póki co.
16: Niedobrze. Jako prowadzący powinieneś, wiesz, nadawać ton właśnie takim nowym wyzwaniom.
21: Staram się, ale twój blask oślepia i jakoś tak człowiek się potem...
20: Pozbierać
21: musi
20: nie może,
21: do okulisty chodzić, żeby coś z tymi oczami mu zrobił.
16: O mój Boże. No dobrze, to co, przywitajmy się, nie? Na początek.
21: Tak.
16: To teraz wy, chłopaki.
20: Chłopaków tu nie ma, to sami mężczyźni.
16: Mężczyźni, faceci.
20: No dobrze, to ja zacznę. Mariusz Wasilewski, dobry wieczór.
21: Sebastian Górny, dobry wieczór. I jedyna, niepowtarzalna, z Polski.
16: Produkt jedyny w swoim rodzaju, Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
20: Piękne intro. Entre rzeczywiście. Światowa klasa.
21: Tak jest.
16: Czyli co, dzisiaj o światowych sprawach rozmawiamy, czy jednak
21: nie,
16: lokal rządzi?
21: Zawsze tylko o Gorzowie albo o Zawarciu. Inne tematy nas nie interesują, bo my jesteśmy lokalną stacją, my się zajmujemy lokalnymi sprawami. Poza tym, co nas interesuje, co się dzieje gdzie indziej, skoro Gorzów jest właściwie centrum wszechświata.
16: Lokalsi jesteśmy. Dobrze.
20: Ostatnio wyliczałem geograficzne współrzędne, gdzie jest centrum świata, biorąc pod uwagę wszystkie lądy, oceany i wychodzi...
16: No i dobra, już Harrison, ci wejdę w słowo, no Zawarcie ci wyszło, no ale nowość,
21: No ale Karolina, no takie są fakty.
20: Właśnie nie.
16: O, niemożliwe.
20: Właśnie nie.
16: Aż mi serce stanęło.
20: Na Zawarciu nie ma punktu stycznego tych wszystkich linii, ale niedaleko, na Zakanalu. Jest.
21: Na Zakanalu.
20: Tak.
21: No to część Zawarcia, no bo jak już tutaj mówiliśmy sobie, Zawarcie to szersza nazwa Zamościa i Zakanala, czyli na Zawarciu.
20: No dobrze, no to...
21: Bo to, co zazwyczaj nazywamy Zawarciem, to jest właśnie Zamoście.
20: Tak.
21: A Zakanale jest dalej, ale to jest całość, to jest Zawarcie, więc no takie są fakty. No z faktami nie będziemy przecież dyskutować.
20: Czyli moje obliczenia są prawidłowe.
16: A to się jeszcze okaże. Dobrze. Ja myślę, że to fachowcy muszą sprawdzić.
20: No przecież,
16: czy Harrison tam wszystko użył tak, jak trzeba.
21: Ale na globusie wszystkie linie wyrysowałeś?
20: Tak. Jutro przyniosę, pokażę ci.
21: Dobrze.
16: A masz globus w domu?
21: Ja ci wierzę.
20: Dwa.
16: Globusy?
20: Tak, jeden globus do obliczeń, drugi zapasowy, gdybym się pomylił. Ale nie pomyliłem się, jak tu ustaliliśmy.
21: I trzeci globus Zawarcia.
16: To się okaże jeszcze. No dobrze, to dzisiaj co tam wrzucamy na tapetę?
21: Dzisiaj chciałem połączyć jakby tematy, o których już rozmawialiśmy, bo rozmawialiśmy sobie o filmie, rozmawialiśmy sobie o muzyce. Zresztą no, tworzyliśmy i scenariusze, i piosenki, więc...
20: Z niemałymi sukcesami musimy dodać.
21: No oczywiście. Więc chciałem i jakby wyciągnąć logiczną konkluzję, a także iść dalej drogą niekończących się sukcesów. I gdybyśmy tak stworzyli musical... O Gorzowie, o Zawarciu. Tym bardziej, że mamy w Gorzowie pewne tradycje już kilkuletnie co najmniej, bo Filharmonia zajmuje się produkcją musicali, co prawda dla dzieci, no ale my byśmy poszli oczywiście szerzej, także dla dorosłych, no bo wszyscy powinni skorzystać z naszego talentu.
16: I ja myślę też, że musimy tutaj dodać też, że teatr nasz gorzowski też musicale tworzy, tak? Więc żeby nie było, mamy takie dwie fantastyczne placówki kultury. Ale w ogóle, słuchajcie, tak musicale mi się od razu kojarzą, że tak pójdę szeroko w świat, filmowe, starsze, że tak powiem, no to Grease, czy na przykład właśnie ostatnio w telewizji, że tak powiem, rzeźbione i to niedługo może być, no wręcz odwrotny skutek nabrać, to jest Dirty Dancing, który ja bardzo lubię, ale że on jest często powtarzany, więc już jest taki, wiecie, nie, jaki odruch się w człowieku tworzy, więc oby nie za często,
20: odruch po Dirty Dancing jest zawsze taki sam. Chcesz iść człowieku na wesele.
16: Niekoniecznie. Jak leci ci codziennie na innym kanale, to już tak trochę masz inny odruch.
20: Ale the time of my life, no to przecież...
16: Dlatego właśnie kultowe piosenki z musicali, no to są forever, nie?
20: Ale w naszym musicalu będą tylko kultowe.
16: No dlatego właśnie mówię, że to pójdzie w świat, nie? Tylko musimy naprawdę wypracować
21: A nawet dalej. Tak. Ale mamy podstawową rzecz, która jest potrzebna w musicalu, jak być może pamiętacie polski film Szpicbródka. Tam było tak, że oni tworzyli musical i co było? Że muszą być schody. A schody Gorzowie do koloru do wyboru.
20: Z każdej strony. Te, które gdzieś prowadzą, te, które donikąd nie prowadzą, te, które prowadzą tylko w połowie. Do koloru.
21: Te, które zamknięte, te, które jeszcze nie zamknięte, te, które będą remontowane. No.
20: I schody metaforyczne, bo przecież bez przerwy mamy jakieś problemy z dojazdem z punktu A do punktu B. No, schody wszędzie. Gdzie się nie obejrzysz, to schody.
16: Żeby nie powiedzieć wszędzie dookoła, jak było w piosence polskiego zespołu Czyha pokusa goła, to tu czyhają schody.
20: To jest już jakiś punkt, od którego możemy zacząć.
21: Tak, no bo jaki musical musi mieć schody, więc tutaj odpadają nam ogromne koszty.
16: Ale
21: związane...
16: słuchajcie, nawet tytuł, The Stairs, nie? Po angielsku od razu, żeby było. I to tak jak takie Chicago, albo takie krótkie tytuły, takie chwilowe,
20: ale po
16: nie?
20: prostu The Stairs, czy Downstairs, czy Upstairs?
16: Nie, Stairs.
20: Stairs, po prostu.
16: Tylko.
21: Tu zawarcie.
16: Ta jest.
20: Aha.
16: No zawarcie, no nie, bo Stairs to tak fajnie brzmi, bo tak na przykład Stairs in Gorzów, nie, ale Stairs i to już łapie. Ja tak myślę.
21: No dobra, no już mamy najważniejsze, czyli mamy schody, mamy tytuł, no to teraz już...
16: I teraz musimy akcje wymyśleć związane, no wiadomo, z tym elementem, prawda?
20: No to
21: libretto trzeba napisać.
20: Przede wszystkim...
21: Wykaże się tutaj fachową wiedzą.
16: Ach.
20: Przede wszystkim koncepcję musimy obmyśleć. Czy idziemy po schodach do góry, czy z góry na dół? Czy,
16: a to można tak i tak.
20: Czy robimy coś wesołego i idziemy do góry, czy depresyjnego i idziemy w dół?
16: To trzeba wszystko połączyć, Harrison. No, musi być film dla każdego, wiesz.
21: Bohater powinien przejść taką drogę.
16: Tak,
21: wzloty
16: i upadki.
20: Czyli z góry na dół i z powrotem.
21: Tak, tak. Że tutaj jest coś mu nie wychodzi, popada w dolinę.
20: W niełaskę jakąś, prawda?
21: Tak, wydaje się, że już wszystko pozamiatane.
16: Stracone.
21: Ale wtedy spotyka na swojej drodze człowieka z zawarcia, który pomaga mu się odbić i wejść na sam
20: drogę.
21: Szczyt. Wrócić na sam szczyt.
20: Tak. No, to ja to popieram. Ja to popieram, ja to widzę, mi się to podoba. To jest nasze lokalne, patriotyczne i związane z zawarciem przede wszystkim.
21: Tak. A tym bohaterem może być ktoś z Gorzowa.
20: Może być.
16: Mhm. Ale już ktoś... masz kogoś na myśli?
21: No właśnie, liczę na ciebie, Karolina, bo ty masz zawsze najlepsze pomysły.
16: Aha, ale w sensie kobieta, mężczyzna, czy to nie ma znaczenia?
21: W tych czasach nie ma to znaczenia.
20: To się...
16: Ale na przykład, słuchajcie, bo wiecie, że teraz, czy musicale, filmy w ogóle... jakby...
21: Trzymajmy się musicalu.
16: Tak, ale wszystko się obraca w tym, że są tak różne wątki kulturowe, różne narodowości, orientacje seksualne
20: jest.
16: I tak dalej. To czy to też tutaj wszystko umieścimy? Żeby to było, wiecie, nie?
21: No bo,
16: the best of.
21: No mamy przecież kogoś z Gorzowa i z Zawarcia. No to już mamy te wątki takie narodowościowe.
20: Tak.
16: A że co, będą się bić, czy jak?
21: Nie, no właśnie będą sobie pomagać.
16: Ach, będzie wspólnota, rozumiem, okej.
20: Okay. Będą się łączyć.
21: Mimo,
20: w
21: że z różnych części świata, ale jednak potrafią współpracować.
20: O różnych światopoglądach.
21: Tak, o różnej kulturze, w tym backgroundzie kulturowym.
16: Okej, okay. Jaka fabuła, o czym?
21: No właśnie, czekamy, Karolina, aż nam opowiesz o czym.
16: No czekacie na gotowe, żeby tutaj tylko się później podpisać. Tak, my
21: jak?
16: To myśleliśmy.
21: A jak?
16: Nie. Lipa.
21: My jesteśmy...
16: Tylko udział w zyskach największy.
20: Nie,
16: taka
20: źle
16: prawda.
20: Źle do tego podchodzisz. My po prostu, my jesteśmy od tego, żeby nanieść poprawki, żeby było lepiej, tak? Ale wiemy, że ty nas nie zawiedziesz, dlatego czekamy.
16: Dobra. Może tym razem ja się poprafeczkami zajmę, a wy tutaj stworzycie fantastyczny scenariusz.
20: Ale my nie możemy bez przerwy za ciebie wymyślać, Karolina.
16: Przepraszam, jak bez przerwy i jak za mnie, Harrison?
21: Karolina, jakbyśmy odwinęli nasze poprzednie programy, by się okazało, że my tutaj z Harrisonem pracujemy, że podsiele je z nami.
16: Aha! Dobrze, że jednak słuchacze są po drugiej stronie i oni dobrze wiedzą, co, w czym, o czym piszczy. I kto.
21: Karolina, nie zmieniaj tematu, czekamy na libretto. A my z Harrisonem napiszemy muzykę.
20: Ja bardzo chętnie.
16: A może byśmy ewentualnie wzięli właśnie fachowców naszych, jak właśnie z Filharmonii, libretta.
21: I dzielić się z nimi kasą?
16: No, ale właśnie. Libretto będzie full wypas. No, nie, możemy się podzielić, no. Jakąś kwotą, no nie bądźmy też tacy.
21: Karolina, kto jest najbardziej utalentowany w tym mieście?
20: Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
21: Plus my.
16: Trio.
21: Więc nie znajdziemy lepszych. Mm-hmm.
20: No dobrze.
21: Nie mówiąc o tym, że trzeba by się dzielić kasą, no.
16: No właśnie.
21: A przecież o co chodzi, no, żeby zarobić dobrze na tym i sukcesie.
20: I żeby się nie narobić, nie?
21: Żeby się nie narobić, tak. Dlatego w show biznes wchodzimy.
16: A gdzie jakaś taka rzetelność, chęć, zadowolenie, satysfakcja, że to wszystko poszło w piach.
20: Ja nie, to jest w ogóle skandal i hańba.
16: Smutne czasy nastały, powiem wam.
20: To jest skandal i hańba.
21: Dlatego robimy musical, żeby ludzi pocieszyć.
20: Tak, bo muzyka łagodzi
16: obyczaje. Ale
20: wiesz,
16: że ja nie o tym teraz mówię. Tutaj zawaluowanie, że tu niby coś, że to nie chodzi o kasę, o was i tak dalej. Dobra, dobra.
20: Ale my jesteśmy radiem komercyjnym. My musimy patrzeć przez pryzmat biznesu, prawda?
16: Okej, okay, no to tam na końcu te finansowe biznesy, plany, a jakby o całości można na razie
21: nie,
16: w takim kontekście opowiedzieć.
21: To nie mogę się z tobą zgodzić, bo pieniądze, biznes, biznesplan jest najważniejszy. Jak będzie zły biznesplan, to cała rzecz się sypnie.
16: Ale jak nie będzie scenariusza filmu, musicalu czy spektaklu, no to też kiszka.
21: No tak, ale jak są pieniądze, to wtedy jest i scenariusz.
16: Mówisz?
21: Tak.
16: Ale nie zawsze ten scenariusz jest taki cool, nie?
21: No Karolina.
20: Ale jak my wymyślimy, to będzie cool. Będzie,
16: no, tak. No dobra, to ile tej kaski? No to zacznijmy od tego w takim razie, jak mówicie, że to jest podstawa.
20: Ej, już by Karolina chciała
16: no,
20: wszystko
16: wiedzieć. No jakaś mobilizacja i tak dalej. No dlaczego ale mam ty, tak zbiegu mówić i
20: ale musimy
16: tak
20: grać zespołowo.
21: Będziesz
20: no.
21: zadowolona, powiem ci tyle.
16: Skąd ja to znam? Będzie pan zadowolony. Mhm.
21: Pani się nie martwi, pani będzie zadowolona.
20: Dobra, to ja może jakiś taki pierwszy pomysł.
21: No, o, no, dobrze, no, dobrze, dobrze.
20: Rzecz zaczyna się pod dominantą.
21: Dobrze, dobrze.
16: A może inny punkt, przepraszam, że tak wejdę, bo mieliśmy już dominantę w naszych tych innych
20: ale nie w musicalu.
16: Opowieściach. No w musicalu nie, ale no dobra, no i co tam pod tą dominantą?
20: No i powiedzmy bohater lub też bohaterka.
21: Mały hobbit.
20: Już mam nawet kandydata do obsadzenia na to stanowisko.
16: Nawet nie trzeba płacze. Mówić, że mały hobbit, tylko hobbit, bo hobbity są małe ogólnie.
20: Płacze, bo nie może dostać się na przykład na Manhattan z uwagi na trwające remonty i brak regularnych tramwajów.
16: Ale chce tam się dostać, bo?
20: Chce się tam dostać do swojej hobbitanki. Mhm. I to będzie pierwszy jakby akt, tak?
16: Czyli my idziemy w takie bardziej, w taki musical miłosny, rozumiem, tak?
20: Romantyczne, tak, ale też chyba, możemy wpleść gdzieś.
16: Prawda?
21: Romantyczne fantazy.
20: Tak.
16: Okej.
20: Okay. I ja postuluję, żeby u nas się pojawił gdzieś Wiedźmin. Jako rola drugoplanowa.
16: Czyli zmieszamy wszystkie postacie filmów, czy jakichś produkcji fantastyki.
20: Musi być popularne, żeby trafiało
16: do każdego. Jakichś Avengersów znowu i tych innych Strażników Galaktyki, czy tam jeszcze... Tak. O mój Boże.
20: I koniecznie żądam Ironmana tym razem. Koniecznie. Bo jestem fanem...
16: Kogo z Gwiezdnych Wojen?
20: Nie wiem, z Gwiezdnych Wojen to obojętnie.
16: Żeby były jakieś stworki też fajne. Duże, małe.
21: No to mamy Hobbita.
16: No, ale...
21: Małego.
16: No to duże, bo Czubaka to jest duży.
20: No jest, i włochaty.
16: I włochaty w taki fajny,
20: można
16: nie?
20: Od razu do producenta żyletek napisać i lokowanie produktu, na przykład maszynki jednorazowej, i ogolimy.
16: I będzie scena w musicalu, będzie śpiewał i będzie się golił.
20: I przed lustrem, przed taflą spokojnej, warciańskiej wody. Prawda?
21: Tak.
20: Można? Pomysły same przychodzą.
16: No okej, okay, no i dobra, no ale
20: zbieramy
16: rozwijmy akcję. Rozwijmy akcję właśnie, no dobra. Hobbit udaje się do swojej hobbitanki. Mhm. Czym?
20: No właśnie nie ma czym, bo tramwaje nie jeżdżą.
16: Tutaj pojawia się smok. A co, pojedziemy troszeczkę tutaj grą o tron? A co? Niech te smoki się pojawią.
20: Czyli zresztą z Krakowa, nie?
16: Z Krakowa, a możemy naszym polskim, a dlaczego nie? Ale taki wypasiony ten smok, w sensie nie, że gruby, tylko odpowiednio, wiadomo, nie? Rzeźba, skrzydełka, 5 metrów, czy tam ile.
20: I smok jeździ na gaz.
16: Nie, na naturalne paliwo.
21: Hybryda.
20: Hybryda. No dobra, no to niech będzie hybryda, chociaż ja wolałbym LPG.
16: No nie, bo to gaz, czy to takie nie są eko paliwa. A naturalne paliwo smoka to jest eko, nie?
21: Czyli na co, na owce?
16: Na siarkę!
21: Na nasze wrzosówki z mura?
20: A Karolina ciągle o jednym. Siarka i siarka.
21: Ja jest cały czas popija z tego kubka. To coraz lepsze pomysły przychodzą do głowy.
16: Malinowa herbatka z cytrynką.
20: Że tak zaszyfrujemy państwa. No dobra. Mamy początek akcji, tak? I teraz akcja przenosi się gdzieś może do Śródmieścia. Tak bym proponował. Czy idziemy w stronę schodów?
21: Nie, no muszą być schody, tak jak powiedziałem. No. Dobry musical to muszą być schody.
16: Bo pod schodami donikąd swoją jamę ma smok.
20: Może być.
16: I on tam wędruje, bo chce dojść na Manhattan?
21: Donikąd chce dojść.
16: Donikąd tak, ale cel Manhattan. Ale właśnie idzie sobie w stronę, no ruszył na piechotkę, rozumiem, pod tej dominanty.
20: Tak, bo jest piątek.
16: Bo jest piątek, rozkopana Spikszowa, rozumiem. Korki, okej. Okay. No i dobra, dochodzi tam w ten rejon schodów i...
21: No właśnie, Karolina, i?
16: No i co, smok jest głodny.
20: I anioł.
16: A tu się napatoczył hobbit.
20: Najpierw anioł, musi być aniołek.
16: No to nie. Akcja się rozgrywa, że właśnie smok jest głodny, chce zjeść hobita i wtedy się pojawia anioł, który ratuje.
20: Ale najpierw musi się pojawić aniołek i tego aniołka nasz smok nie posłucha.
21: Ale po co on ma zjadać hobita, jak mogą iść na nocny szlak kulinarny?
16: Ale on jest dopiero we wrześniu, za 3 miesiące. Czy pod koniec sierpnia,
20: zanim my zmontujemy ekipę całą...
16: To trochę będziemy czekać, nie?
20: To akurat będzie wrzesień.
16: Końcówka sierpnia jest w tym roku szlak nasz kulinarny, żebyśmy mogli to nagrać w takich prawdziwych...
20: No to dobrze, no to zorganizujemy ekipę.
21: No, szlak kulinarny jest początek września, kiedy kończy się cały Dobry Wieczór Gorzów.
20: Też mi się tak wydawało.
21: Kończy.
16: A nie 30 sierpień, 31?
21: No to... Sprawdzimy to.
16: Koniec wakacji, chłopcy. Uwierzcie mi. Panowie, przepraszam.
20: No właśnie. Rzeczywiście, 31 sierpnia.
16: Ma się tą pamięć.
20: Ostatni weekend wakacji.
16: Ale był przesunięty, to chyba ci przyznam, bo było, że tam początek września, chyba 6 czy któryś, tak. A później przesunęli.
20: Tak.
16: Czyli byśmy musieli wtedy kręcić właśnie w tym rejonie weekendu, tak? Żeby właśnie było to naturalna scenografia, tyle tych otwartych, fajnych lokali.
20: Dobrze się składa, bo jeszcze pół Gorzowa będzie na wakacjach, to możemy wykorzystać to, że będzie troszeczkę luzu w naszym mieście i postawimy te kamery.
16: Już ludzie zjadą, już wiesz, dzieciaki do szkół, to już ten weekend sierpniowy będzie już, myślę, właśnie dobrze, żeby było więcej ludzi.
21: No tak, bo potrzebujemy statystów, żeby było tak międzynarodowo, tak? Połowę trzeba będzie przebrać za orków. A zresztą coś się zrobi.
20: No dobra, mniejszości narodowe musimy jakoś tutaj ująć jeszcze gdzieś.
16: No to myślę, że spokojnie.
20: Mniejszości rasowe, no to już z natury rzeczy, tak?
16: Mamy przedstawicieli Azji w Gorzowie, bo pracują. Myślę, że spokojnie na Facebooku rzuci się ogłoszenie i się zgłoszą. Naprawdę. No myślę, że nie będzie problemu.
21: Mieszkańcy Dolinek, mieszkańcy Manhattanu, Wieprzyc. O ludziach z Zawarcia to już nie wspomnę.
20: Tak, no to dobra. To
16: wschodnia, zachodnia granica.
20: O to się nie martw. Czy idziemy dalej z naszą fabułą?
21: No to
16: oczywiście. No jak, no musimy. Trzeba ograć wszystko, jak to ma być.
20: Okej, czyli spod schodów donikąd na Manhattan idziemy jak?
16: No ale poczekajcie, anioł... Ale słuchajcie, bo... Okej, no i co? Ten anioł się pojawił, nie pojawił, posłuchał go, nie posłuchał?
20: Za pierwszym razem się objawił i smok nie posłuchał.
16: Ale w razie czego nie posłuchał, że co, czego nie posłuchał?
20: Żeby nie zjadać hobbita.
16: Okej. Okay. I co, zjadł hobbita? Koniec?
20: I dopiero... I już mamy narastanie, tak?
16: Napięcie
20: chór
16: to się mówi.
20: Chór śpiewa. Smyczki, po prostu te włosie z tych smyczków leci, bo jest już tak forte fortissimo właściwie.
21: No tu wchodzi pierwszy przebój.
20: Tak.
21: Cały świat będzie nucił tą piosenkę.
16: Świetnie.
20: I wtedy...
21: The Dragon's Song.
16: O, świetnie, Seba.
20: I wtedy anioł wstępuje na Gorzów po raz wtóry.
16: Dobra, no i?
20: Mówi do tego smoka. Smoku,
16: zastanów się.
20: Ty się zastanów.
21: Zjedz gruchę.
20: Bo historii tego swetra i tak byś nie zrozumiał. O, i to jest nawiązanie do polskiej
16: kuchni. Nie, no na wierzbie.
20: Nie.
21: Jak, przecież gruszka jest podstawą nocnego szlaku kulinarnego.
16: No ale gruszki na wierzbie i na talerzach, no Seba, no to tak trzeba połączyć wszystko, nie?
21: A, że tak metaforycznie.
16: No, tak, tak.
20: Poetycko. I wierzba.
16: No trzeba troszeczkę.
20: I wierzba może być płacząca, tak jak w Harrym Potterze.
16: Mam pomysł, Seba. Przepraszam, muszę to powiedzieć, bo żeby mi nie uciekło.
20: Mów, mów.
16: Ja myślę, że żeby to było takie, wiecie, magiczne fantazy, magical, że on musi tej swojej hobbitance przynieść złotą gruszkę. I musimy ją odnaleźć gdzieś właśnie na szlaku.
21: Z wierzby.
16: Nie mówmy gdzie, bo gdzieś ją tam ukryjemy, ale, albo, ale wiecie, nie?
20: Albo bursztyn w kształcie gruszki.
16: Nie, złotą gruszkę. Bursztynową gruszkę?
20: Mhm. No. Gdzieś tutaj przy warcie może.
21: Wypłukana.
20: Wypłukana, tak. Ja to widzę.
16: No możemy pomyśleć.
21: Złoto też można z warty wypłukać, złotą gruszkę.
16: Ale myślę, że można by było jakby w tej konwencji. Jak myślicie?
20: Dobra, bierzemy
21: może
20: gruchę.
21: Być, może być. A jeżeli
16: jeszcze... I ona jest zaczarowana, żeby jeszcze nie było. I musimy tam na końcu później, jak już będzie ten finał naszego musicalu, właśnie, że ta gruszka, no, czary-mary zadziała,
20: no
16: nie?
20: No właśnie, ale kto ma ją odczarować, tę gruszkę?
16: No to dobrniemy do końca. Na razie jesteśmy,
21: Karolina,
16: tylko mi tak wpadło.
21: Karolina już wie, tylko wiesz, trzyma na to napięcie. Ale ja chciałbym jeszcze wykorzystać ten element wierzby płaczącej i w muzykę pleść Chopina.
16: O!
21: Bo wiecie, no nie, wierzba płacząca, Chopin, tak. To jakby jedno.
20: To samo rozumie się samo przez siebie.
21: No. Tylko w takiej wersji house, no nie?
16: Troszeczkę byśmy tak. Dokładnie, trzeba aranżację nową zrobić odpowiednią do filmu. Świetnie, ja uważam, że bardzo dobrze.
20: No ale
16: dobry kierunek.
20: Wersja house i jeszcze musimy hip-hop gdzieś tam zmieścić, bo w Gorzowie mocno się ta muzyka trzyma. Gdzieś jeszcze hip-hopowców musimy.
16: Ja no to może, że gdzieś po drodze możemy gdzieś jakichś hip-hopowców zgarnąć. Znaczy hobbit gdzieś spotka po drodze takich, wiecie...
21: No na Kaczej... Nie, Kozaczej Górce.
20: Mhm, tak.
21: Tam może być na przykład takie ten centrum elfów hip-hopowców. Elfów hip-hopowców.
16: O, no...
20: Znakomicie.
16: Świetnie.
20: To teraz jeszcze musimy wpleść w naszą opowieść graficiarzy. Bo to też się łączy, prawda?
21: No tak.
20: Jako, może graficiarze wystąpią jako tancerze po prostu.
16: Nie, ja myślę, że graficiarze by byli przydatni do tego właśnie, bo mamy gruszkę, która jest magiczna, no i musi być zaklęcie, więc oni wypiszą, wysmarują sprayem to zaklęcie gdzieś na ścianie.
20: Rewelacyjne.
16: I się odczyta i wtedy ta gruszka się... Jakieś tam oczywiście efekty specjalne.
20: I żeby dodać może troszeczkę takiej duchowości, to ten napis będzie ukryty gdzieś na... gdzieś w katedrze. Gdzieś, gdzie jeszcze remont się nie skończył. Gdzieś, gdzie nie ma dostępu tak na pierwszy rzut oka.
21: Czyli na wieży katedralnej.
20: Może być, na wieży.
16: Tylko,
20: albo pod kopułą.
16: Tylko teraz tak, do katedry by trzeba było się już tu przemieścić. No,
20: tak. No ale mamy po drodze Biały Kościółek, Czerwony Kościółek.
16: Biały Kościółek, tak. Biały Kościółek jest, ma swoją historię. Myślę, że też by można było go wykorzystać. Zawsze mówimy o katedrze. Oczywiście tu katedra, wiadomo, ma swoje ogólnie dużą znaczenie i wartość, ale właśnie Biały Kościółek też ma swoje tam zakamarki i różne fajne miejsca. Można by było właśnie wykorzystać.
20: Można by, a nawet trzeba by było. No dobra, idziemy spod tych schodów donikąd, tak? I teraz tak, bardzo ważna rzecz. Czy idziemy przez Biały Kościółek tam pod górkę, czy idziemy najpierw do Czerwonego Kościółka i na Rondzie Santockim zawracamy w kierunku Manhattanu?
16: Nie, tu mi się wydaje, że bliżej. Biały Kościółek do góry. Mamy za chwilę bunkry. Kolejne park.
21: A tam
16: tak?
21: W bunkrach może coś siedzieć. Jakiś troll albo coś takiego.
16: O, tak jest.
21: Poborca podatkowy.
16: Jakiś pajęczek jakiś. O, bo pajęk zawsze tak musi taką grozę.
20: No to mówimy z Urzędu Skarbowego, tak?
16: No może być.
20: No to pasuje.
16: Że będzie chciał co? Za tą, za gruszkę kasę?
21: No oczywiście, no.
16: Darowizna?
20: Zwrot nieopłaconego podatku za 2017.
21: Jest podatek od wzbogacenia się.
16: Tak,
21: no, taka gruszka złota, no to
16: właśnie.
21: Waży pewnie trochę.
16: Ma
21: kosztuje
16: wartość.
21: Też nieźle. W złoto dobrze inwestować, szczególnie w takich trudnych czasach, bo z walutami to wiadomo, one mogą stracić, ale złoto to jest dobra rzecz.
20: Złoto to jest złoto.
21: Tak, dokładnie.
16: Czyli zostajemy przy złocie, bo to najcenniejszy kruszec. A co dalej?
20: No dalej to musimy ustalić jakiś punkt docelowy, tak mi się wydaje. Wyznaczyć trasę, bohaterów drugoplanowych, no i fabuła przyjdzie sama, tak mi się wydaje.
21: No tak, no chyba ten cel to jest Manhattan, tak?
16: Tak jest, właśnie miałam powiedzieć.
20: Ale Manhattan rozległy jest. Nawet bardzo. Musimy znaleźć jeden jakiś taki docelowy punkt, gdzie ta hobbitanka miałaby czekać na naszego głównego bohatera. Czyli to nie może być zbyt zaludnione miejsce. To musi być gdzieś moim zdaniem na uboczu.
16: Aha, bo chciałam zaproponować przy fontannie, ale to takie centralne miejsce, więc... Czyli bardziej musi być skryte.
21: No ja myślałam raczej, że będzie na jakimś shoppingu, no jak każda kobieta.
16: No tam mamy galerię handlową.
20: Kupiec, tak myślisz, że to jest dobre?
21: No tak, to tak, bo najbardziej gorzowski jest kupiec. Mhm. Tak.
20: No to tam rzeczywiście. Tam możemy przedzwonić tylko tam do odpowiednich osób, czy możemy użyczyć troszeczkę miejsca tam u nich, nazwę, i to jest do zrobienia.
21: Tak, no to trzeba będzie wyburzyć połowę hali, no bo tam będzie główna bitwa potem jeszcze.
16: No to nie wiem, czy na to się zgodzą, żeby tak wyburzyć, ale możemy spróbować.
21: Mamy budżet, żeby odbudować.
16: A,
21: będą no zadowoleni.
20: Zbudujemy dwa razy.
21: Będą zadowoleni.
16: Oby, aż mi herbata wylała się z wrażenia.
20: A to tak? To dlatego tak zapachniało.
16: Okay. No, malinkami, nie?
20: No, ale malinka jest, o, rzeczywiście Karolina jakiś
21: cud, takie... miód, malina.
16: Tak.
20: Dostałaś...
16: Nie wiem, jakie wy macie, że tak powiem, receptory w węchu, czy jak to się tam mówi, że nie czujecie malinki, no.
20: To znaczy... No,
16: owocu.
20: Oczywiście, że no. Owocu.
21: No, z owocu się robi.
20: Ja chciałem tylko zauważyć, że Karolina rzeczywiście dostała takiej cery rumianej bardzo.
16: Bo tu jest ciepło w studio, Harrison. Tu zawsze tak nagrzewasz, bo z maźruch jesteś i tu jest gorąco.
20: Daj tam gorąco.
21: Dorzuć do kominka jeszcze tam.
16: No. Dawaj do pieca.
20: Wystarczy, że Karolina dorzuca do pieca, my jakoś sobie poradzimy chyba.
16: Co?
20: No dobrze, zatem mamy kupiec gorzowski i tam hobbitanka nasza czeka na głównego bohatera. No i teraz pytanie, którymi ścieżkami wiedzie fabuła?
21: No to musi być taka trochę kręta, tak? Bo tak nie może tak.
16: W prostej linii nie.
21: Byłoby słaby. No, co najmniej jeszcze trzy przeboje muszą pójść w trakcie tej drogi.
20: Tak? Na pewno dobrym pomysłem jest zahaczenie o fontanny. To tam jest... To się samo nakręci.
16: Ale to już jakby bliżej celu. Natomiast wcześniej mamy Park Kopernika, sobie pomyślałam, że tam właśnie może tam jednak tych naszych elfów graficiarzy w tym parku, bo tam jest i skatepark. I właśnie gdzieś tam jest wtedy ten, tak, ukryty napis zaklęcie.
20: Okay.
16: Gdzieś w rejonie, właśnie w parku też, żeby to nie było na widoku.
20: Ja się upieram, że to zaklęcie musi być magiczne i uduchowione.
16: No tak, to nie ulega wątpliwości. Tylko jakby mówię o miejscu jakby samym.
21: No dobrze, no, dobrze.
20: Możemy się na to zgodzić. Ja proponuję, jako że mamy trzy hity jeszcze, tak, do wylansowania.
21: No myślę, że co najmniej.
20: Więc proponuję Park Kopernika rzeczywiście.
16: Tak, i tu
20: parku.
16: Będzie też właśnie
20: to jest raz.
16: Hicior.
20: Dwa
16: i proponuję. I tu właśnie ten taki hip-hopowo, takie w takich rytmach.
20: Tak. Proponuję budynek Watrala, a właściwie można nakręcić scenę na dachu Watrala, żeby to pięknie złapać panoramę całego Gorzowa, to raz. I tutaj już chóry anielskie muszą być.
16: Okej, ale to też bliżej celu. A mamy jeszcze przecież po drodze, tak? Inne miejsca. Bo już mamy dwa miejsca, a teraz wymieniłeś fontanna i dach na samym Manhattanie, tak? Blisko celu, że tak się wyrażę.
20: No to, ale możemy obejść jakby od tyłu, tak? Do tego kupca gorzowskiego. Możemy najpierw Park Kopernika.
16: Ale jeszcze coś po drodze musi być.
20: No to...
16: Jeszcze coś musi być, tak sobie
20: Watral.
16: Myślę.
20: Później możemy iść na pętlę tramwajową. Uruchomić...
16: Szpital psychiatryczny na Walczaka.
20: Uruchomić tramwaje. Szpital psychiatryczny.
16: I tam się pojawią...
20: Kto?
16: Odmienni magicy.
20: Miało nie być o służbach mundurowych, Karolina.
16: No broń Boże, pacjenci oddziału, no halo.
20: Dlaczego się śmiejesz,
16: Ja się uśmiecham, bo jak się mówi właśnie jest takie jakby drugie dno, że nie chodzi, że ktoś zwariował, tak? Ale takie osoby mają tak kontakt z innymi światami. Tak?
20: Wymiarami.
16: Linearnymi. Tak.
21: Czyli szpital psychiatryczny będzie takim portalem do innego wymiaru.
16: Tak, i tam właśnie będą też pacjenci, postacie takie też nie, że ludzie, tylko właśnie jakieś musimy inne
20: i
16: też
20: tamtędy
16: wymyślać.
20: W ostatnim akcie.
16: To będzie portal, tak, to będzie portal dla tych Strażników Galaktyki albo dla jakichś tam Avengersów. O nie, tam Iron Mana przytrzymują. O, złapali go i tam go trzymają.
20: Thanos trzyma kamienie nieskończoności, żeby Iron Man nie przebił się do naszego wymiaru i żeby nie pomógł Hobbitowi. Widzę to, to ma sens.
16: No,
20: to ma ręce
16: no nie? No, ciekawie.
20: To ma ręce.
21: Idealnie się splata.
16: Tak, a tam taka tajemniczość, drzewka, te budynki takie nadadzą trochę takiego, nie? Przeraźliwego.
21: I ta nowe data center, tak? Czyli tam jakaś sztuczna inteligencja.
16: O, właśnie, tam się tworzy, dokładnie. No, bardzo dobrze. Zapomniałam
20: wszystko
16: o tym, że tam się... Świetne.
20: Składa.
21: Ja też elegancko. Liczę cały czas koszty i cały czas nic
16: mamy
21: nie trzeba budować właściwie. Nic nie trzeba budować, bo wszystko jest.
20: Tak. Czyli
16: naturalna scenografia.
20: Budżet się zepnie.
16: Świetnie.
20: A resztę się doda komputerowo.
16: I tu też będzie kolejny przebój, hicior, tutaj w szpitalu psychiatrycznym. Właśnie będzie kolejny.
21: Tak,
16: i to
21: w stylu
16: taki...
21: Kraftwerka.
16: A nie taki
21: robot.
16: A nie trochę Seba, a może bardziej taka psychodela, co? Ja bym to bardziej widziała. Takie, wiecie, psychodeliczne.
21: Czyli thriller Michaela Jacksona.
16: No,
21: coś tym...
16: nie popowe takie, bardziej psychodela.
20: Rzeczywiście,
16: taka.
20: Cmentarz jest niedaleko i to
16: tak,
20: niemiecki.
16: Tak. No też żołnierski po drodze i tak dalej. Ale nie, ale myślę, że tu by taka psychodela się przydała, taka właśnie pojechana.
20: Połączymy to.
21: Połączymy.
16: No, świetne, nie? Pomysły mamy, no.
20: No to co?
16: Tu już mamy tak.
20: Do realizacji.
16: Trzy... Czyli nie, no dwie piosenki na Manhattanie i tu mamy dwie po drodze.
21: Tak.
16: No i na samą kulminację jeszcze taka.
21: No, to tam to będzie przebój
16: hicior.
21: Przeboju.
16: No właśnie.
21: Tam będzie taki the best of. Na każdej płycie będzie ta piosenka potem. W całym świecie. Jaki artysta nie będzie z czegoś tam tworzył, Rihanna czy jakaś inna, Taylor Swift, to będzie miała swoją wersję tej piosenki.
20: Byle w rytmie disco.
21: Tak. No i oczywiście maestro Zenon też będzie miał swoje.
20: Będzie, ściągniemy.
21: I tam jeszcze jak chciałem jeszcze tylko dodać, że jak jest ta scena przy fontannie na Górczynie, że tam musi być chór rusałek.
16: Mhm. Chór rusałek, a z kolei na dachu anielic albo aniołów.
20: Aniołów, zastępy aniołów.
21: Tak.
16: No świetnie.
20: No to mamy to chyba.
21: Myślę, że tak.
20: Znakomicie.
21: Karolina, napisz teksty piosenek, my napiszemy muzykę.
16: Dobrze.
20: I
16: to co, już się zabieram, idę tworzyć, tak?
20: Tak. A jesteś
16: dobrze,
20: w stanie?
16: zabieram moją...
20: herbatce?
16: A ja, oczywiście. Herbatka dodaje energii.
21: Ale wracasz tramwajem do domu?
16: Autem.
21: Karolina.
16: Pojazd zmechanizowany.
20: No to uważaj, bo już...
16: No ale nie mam na
20: czekają.
16: Co. Znaczy, kto czeka? Hobbici? Dziś po drodze?
20: Źli ludzie.
21: Orkowie.
16: O ja. Dobrze, będę miała oczy i uszy szeroko otwarte.
20: Nie ma problemu. Mamy to?
21: Myślę, że mamy. Na dzisiaj możemy zakończyć. Znowu się napracowaliśmy.
20: Jak zwykle my, a Karolina tylko potwierdzała, czy coś jest okej, czy nie okej.
16: Słuchacze to ocenią.
21: Karolina, mam do ciebie jeszcze małą prośbę. Jak już będziesz to libretto pisała, to pomyśl też o tym, żeby wystawić to na scenie Dobry Wieczór Gorzów. Po tym, jak już to wszystko się przewali przez cały świat w kinach, to byśmy potem zrobili jeszcze taki właśnie wydarzenie. Żeby wszyscy gorzowianie mogli poczuć to.
16: Świetny pomysł, tylko mimo tego, że nowa jest scena na Dobry Wieczór Gorzów, ale nie wiem, czy mimo wszystko nie będzie za mała, Seba.
21: To porozmawiamy z dyrektorem o Siru i wtedy kupi większą.
16: Jeszcze większą, super, dobrze.
20: Tak.
16: Świetnie.
20: I wtedy scenę trzeba ustawić gdzieś albo na Błoniach Nadwarciańskich, tak żeby jak najwięcej osób mogło to zobaczyć.
16: No tak, to musi być zdecydowanie więcej miejsca.
20: Chyba, że to jest zbyt mały plac, wtedy proponuję poligonie.
16: No będziemy
20: tam
16: myśleć,
20: na poligonach jest
16: docelowo
20: troszkę więcej miejsca, nie?
21: Dobrze. To cóż, pełni pomysłów, zabieram się do pracy.
16: Tak
20: i
16: jest.
20: Biorę ołówek, zeszyt w pięciolinie i lecimy z tym tematem.
21: Tak jest.
16: Tak, ja już też. Pióro w rękę, długopis, nie, żartuję, będę na laptopie pisać. Bardzo dziękujemy za uwagę. Karolina Łopacińska, Wojciechowska.
20: Mariusz Wasilewski, dziękuję.
21: I Sebastian Górny, także dziękuję.
2: Co pani i pan powiedzą? Przewrotnie o Gorzowie.
3: Dobry wieczór, Vox FM, a to jest kolejny nasz magazyn satyryczny. Ja nazywam się Konrad Baranowski, a moimi, no powiedzmy, że stałymi gośćmi jest Landsberg Familia, ale tym razem z gościem specjalnym. Pierwszym gościem, również specjalnym, jest Marcin Murenia.
22: Cześć. Tak, tutaj stacjonarny gość Marcin Murenia, zweryfikowany nie jakiś AI bot, więc jestem czysty. Mikołaj nie wie, o co chodzi, ale chodzi o to, że my...

0: rzeczy w życiu, czyli o zdrowie. No i co, tak byliśmy ostatnio na basenie, tej spotkałem, bo na basenie o różnych ciekawych porach można spotkać wiele ciekawych osób.
1: Ciekawych ludzi.
0: I spotkałem tutaj naszego lokalnego, prywatnego, publicznego DJ-a Numbera, którego też pozdrawiam. I taka śmieszna sytuacja wystąpiła, ponieważ no tak spotkaliśmy się na saunie. Ja tam miałem okularki do pływania ze sobą, no i on tak patrzę na niego, tak witam go, nie, on taki zdziwiony, tak patrzy na mnie i mówi, o, to ty Murenia, sorry, nie poznałem bez okularów, nie? Ja tak patrzę na te okularki, tak sobie przykładam do oczu, a teraz? On mówi, no o moich okularów. Sucharometr walną. No, ale generalnie co?
2: Ja wychodzę ze studia.
0: No i tak, więc generalnie teraz ostro patrzę na rzeczywistość i w tej rzeczywistości jesteśmy tutaj razem właśnie z Mikiem, z którym razem chodziliśmy do podstawówki, później do liceum. No i w związku z tym możemy trochę wspominać barwne czasy uczenia się w naszym zacnym Gorzowie.
2: Tak, ty w ogóle sobie chodzisz po saunach, a ja próbuję nie utonąć na sportowym, widzę.
0: No tak. Generalnie nasze tutaj wspólne boje basenowe zaczęły się już w podstawówce, już tam wtedy sobie chodziliśmy, jeździliśmy autokarem, to nie, że tak jak uczniowie z szesnastki, że musieli z buta tam iść przez las, tylko my mieliśmy
2: przebijać się maczetami, wiadomo.
0: Nie? Mercedes za ponad 200 tysięcy kierowca i jedziemy tak, tam, jazda.
2: Do tej pory takimi jeżdżą.
0: No i co prawda wtedy tak jak wchodziłem do basenu, to podobnie jak teraz, nie, no to poziom wody troszeczkę się podnosił, teraz się podnosi troszeczkę więcej, ale to były bardzo fajne czasy, bo tak z perspektywy czasu oceniam basen super sport, naprawdę uważam, że to co zasiali już wtedy, to do dzisiaj zostało, nie?
2: Ale to a propos tego, tylko dopowiem, a propos tego co mówiłeś o tym, że to daje taki oddech, to jednak na tym basenie wodą bym nie oddychał za często, bo jeżeli wodę dasz płuca, to
3: mogę potwierdzić, no.
2: No właśnie, mamy potwierdzenie nawet, że woda...
0: Mam autoryzację.
2: Jest na zielono.
0: Więc inaczej, w tamtych czasach chlor rozumiałem zupełnie inaczej niż teraz.
2: A teraz jak rozumiesz?
0: No teraz rozumiem jako zapach dobrej energii, zapach kraula, zapach spiętych pleców, a potem zapach olejków eterycznych w saunie, później...
2: Kwasów.
0: Tak, później, bo jest taki rytuał, który ja gdzieś tam rozpowszechniam, on przychodzi w mojej rodzinie z pokolenia na pokolenie, że jest basen sportowy, później mamy basen, przepraszam, po basenie sportowym żadnych basenów już, idziemy do sauny, grzejemy się, wypacamy te ostatnie poty, no i później ta zimna bala i jakby tutaj ciało się hartuje, ta pierś rośnie i nerwy się koją. I to polecam generalnie wszystkim słuchaczom, jeśli gdzieś tam mają na względzie swoje zdrowie, to żeby tak czasem skorzystać z takiego.
2: Ja słyszałem o takiej technice Murani, tak? To jest popularne zjawisko w Gorzowie faktycznie.
0: Tak, ale Mikołaj jest tutaj totalnie nieprzypadkowo, ponieważ generalnie my w czasach szkolnych byliśmy gdzieś tam w topce tych klasowych jajcarzy. Byliśmy osobami, które no niestety czasem potrafiły rozwalić lekcje. Tutaj przepraszamy nasze były nauczycielki, naszych byłych nauczycieli, tak, to jest nam strasznie głupio, jesteśmy głuptasami. Natomiast jakby to ująć, no kiedy wpuszcza się małpy po prostu naładowane hormonami, testosteronem, które jakby nie potrafią utrzymać w ryzach tej energii, no to... No. To jest taka mieszanka wybuchowa, no bo słuchajcie, taki dynamiczny facet, nie? On zaczyna mu ten gdzieś tam bicek puchnąć, nie? Ta klatka piersiowa zaczyna porastać jakimiś losowymi włosami w losowych miejscach. I on ma się skonfrontować po prostu z tą klasą, po prostu.
2: Z siedzeniem w ławce ciasnej, tak? I
0: cicho?
2: Na boku, no tak. Jasne.
3: No. Słuchają 45 minut o jakichś mitochondriach, tak?
0: No, dokładnie, słuchają o jakichś mitochondriach.
2: I hemoglobinie.
0: I to tak człowiek, no sorry, nie? Ale... Idealistycznie oczywiście możemy założyć, no tak, wystarczy po prostu, nie wiem, wziąć 3 głębokie wdechy i po prostu być cicho, nie? Ale no, energia buzuje, nie?
3: Buzuje, no.
0: No, więc to były naprawdę fajne czasy pod tym względem. Natomiast w szkole, nie wiem jak ty, Miki, pamiętasz, ważnym elementem były przerwy.
3: No, oczywiście.
0: I na przerwach...
3: Najlepsza była ta najdłuższa, nie?
0: Tak. Ta 15-minutówka, nie? Czy tam 20?
3: Chyba na 20, no.
0: To była 10.30.
2: Ja 20 i to również były najciekawsze na pewno przerwy.
0: Tak, 10.30, 10.50, tak, dokładnie. I to była przerwa, kiedy no część jakby szkoły szła gdzieś tam za szkołę, sobie tam...
2: Ten tego.
0: Puścić z dymem parę tematów, nie? Ale też był sklepik szkolny. Sklepik szkolny to była... Bo to był taki w ogóle jarmark, nie?
2: A co tam mieli się spod lady, no przyznaj się.
0: No,

0: Powiem tak, nie wiem, pamiętasz, Miki, była taka bułka z kotletem radioaktywnym. Ona tam chyba kosztowała na tamte 3,40. Ona
1: nazywała się bułka Fallout?
0: Tak, z produktem ketchupu podobnym. Marki, którą większość kojarzy, ale nie będę im robił reklamy. Za 3,40 można było dostarczyć swojemu organizmowi niezbędnego uranu, który na pewno potęgował te nastroje później w klasie.
2: Dementując plotki.
1: No to teraz pewnie z tych 15, albo 15 nawet. Chociaż dementujemy, to nie jest uran dla Jurka Owsiaka.
0: Ale oprócz tych bułek, to były na przykład takie gumy Center Shocki. To były tak zwane ryjowykręcacze, nie? Bo generalnie zjedzenie Center Shocka, który kosztował wtedy 30 groszy. Tak wspominam te ceny, bo z takim sentymentem wspominam, jak kiedyś po prostu to wszystko się mieściło w budżecie. No to ta guma po prostu miała taki w środku sok i była strasznie kwaśna. Była taka... No, jak impreza u wujka Romka, nie?
1: Ostro.
0: A ten oddech był ciężki, Konrad, tak powiem ci.
1: Traumatyczne przeżycie.
0: Doszło do mnie dopiero, nie?
1: Dobrze, tylko to. No.
0: Ale co ty na przykład jeszcze, Miki, wspominasz z naszego szkolnego sklepiku tak szczególnie?
2: Wiesz co, w ogóle tych sklepików było kilka, nie wiem, czy kojarzysz, szczególnie w dużej 13. Jeden był w środku i dwa, tak, albo trzy nawet były na zewnątrz.
0: To były blaszaki.
2: Tak. W ogóle różne światy tych sklepików były, każdy miał inny klimat trochę.
0: Tak.
1: I jeden kiosk chyba do tej pory tam w ogóle funkcjonuje. Tak. Nie wiem, czy o tym też mówicie przy 13. Taki jeden z najbardziej kultowych.
2: Chyba się przejdę coś zamówić z ciekawości, bo tak nostalgicznie.
0: Ale
2: to mi na przykład na myśl też przychodzi mocno ten, się mówiło, że idziemy do Zenka, nie wiem, czy kojarzysz.
0: O Jezu, pan Zenek, panie Zenku, jak my pana pozdrawiamy, nie? Pan Zenek, no niestety miał bardzo duże serce, ale nie miał ręki do biznesu i generalnie, no w momencie, kiedy biznes powinien prężnie działać, no to wtedy pan Zenek leżał w samochodzie i spał, nie? I to nie była sporadyczna sytuacja.
2: Był taki trochę sklepik, trochę też przedstawienia performance.
0: Tak,
1: rzeczy się można
2: było. Tak teraz się mówi.
0: Tak. To był też taki czasem dom Alberta, no bo czasem tam, nie ukrywam, ludzie korzystali z tego, że pan Zenek z matematyki raczej nie miał piątki ani czwórki. Ale pana Zenka pozdrawiamy, bo był bardzo ważną postacią w naszym życiu. To u niego w blaszaku można było spróbować po raz pierwszy nowych smaków Cheetosów, czy...
2: Aż mi się przypomniało, sorki, że tak trochę się ten, ale aż jak to powiedziałeś, to przypomniało mi się jedzenie, o którym w ogóle nie pamiętałem przez 20 lat, a mianowicie bułka z czekoladą. To w ogóle... To był taki bestseller chyba, nie?
0: Tak. Znaczy, czekolada to jest dużo powiedziane, nie?
1: Ale... czekolada podobna.
0: Tak.
1: Co najmniej.
0: Ale właśnie to była magia dzieciństwa, że wtedy wszystko smakowało inaczej. No zupełnie wszystko,
2: prawda,
0: nie?
2: Prawda, no.
1: Powiem, że do mojej babci potrafiłem chodzić przez ulicę, bo na tym samym osiedlu mieszkaliśmy. Dosłownie, oczywiście rodzice na to patrzyli, delikatnie mówiąc, krzywo. Natomiast dosłownie pozwalała mi jeść taki kawałek chleba czy tam bułki posmarowany margaryną czy masłem i posypany cukrem. I to była po prostu cała kanapka, nie? Specjał.
0: No to jest taka drożdżówka po prostu domowej roboty, no tak. Jeśli coś działa, no to
1: zęby
0: po prostu...
1: się kruszyły jak kopie. No.
0: I tak o, no ja wtedy to były też takie czasy, że brało się oranżatki, niektórzy bez rozcieńczania wodą.
1: Przysmak.
0: Tak.
1: Było.
0: Były.
1: Niektórzy wciągali w bardziej niekonwencjonalny sposób te przysmaki, a czy to już było ryzykowne dla śluzówki?
0: Znaczy mi się podoba cykl życia tych produktów, bo one kiedyś były właśnie w sklepikach szkolnych, a dzisiaj na przykład producenci środków czyszczących chwalą się, że to jest ich aktywny składnik produktu, nie? Więc to jest wow, nie? Że jak ludzkość poszła do przodu, nie? Natomiast oprócz sklepików szkolnych i jakby tego całego wrzasku tych ludzi po prostu niewyżytych, tego rzucania plecakami, tego nagrywania filmików telefonami. Ja teraz powiem coś, co niektórym naszym słuchaczom może się wydać absurdalne, ale wyobraźcie sobie, że kiedyś telefony, jak miały 20 megabajtów pamięci, to tam można było upchać nawet czasem 15 utworów, nie?
1: A przez Bluetootha przesyłane.
2: To jest,
1: Trzeba
2: było blisko siebie, żeby nie zerwać połączenia.
1: Tak.
0: Bluetooth to taki był cyberpunk. Nie? W sensie, jak ktoś miał Bluetooth, to...
1: Ja miałem już taki telefon na etapie podstawówki. Pamiętam, że to była po prostu...
2: Że Bluetooth, tak?
1: Urwanie głowy.
2: No. To luksus już był.
1: No, gra się ma.
0: Znaczy, jak było w ogóle ktokolwiek jeszcze inny w szkole, to miał taki telefon, to spoko, nie? Bo tak,
1: no tak, bo inaczej sobie nie przesyłałeś.
0: Tak.
1: W zasadzie miałem jednego znajomego poza szkołą. Nie mogłem to robić.
2: To chyba nie ma pało już, no.
0: I tu się mogę przyznać, że w tamtych czasach byłem dealerem.
1: To
0: jest takie zwierzenie Mureni, tak, byłem w tamtych czasach dealerów. Otóż, proszę państwa, ja wykryłem w Siemensie C65 taką możliwość, że jak się fajnie pogrzebało w plikach, to można było sobie wysyłać gry, które kupiło się w gazetkach pod czerwienią.
1: Kurde.
0: Więc ludzie generalnie do mnie tak podchodzili trochę jakby persona grata, nie? Jakbym trochę był takim, wiesz, może nie prezydentem, ale takim konsulem, nie? Gdzieś tam.
1: Don Mourinho.
0: Tak. Ja miałem jakieś tam i Gotika w Javie, jakieś tam, no generalnie gry, które wtedy kosztowały 10 zł i one były z tyłu gazety.
1: No to fortuna.
2: To było dużo, no.
0: Tak, więc jak ja miałem taki gier na przykład 15, no to normalnie po prostu to były dla moje ten aktywa, nie?
2: No, taki czarny rynek gier, nie?
0: Tak.
2: To brzmi teraz absurdalnie w sumie, nie?
0: Tak.
1: Panie prokuratorze, proszę teraz trochę wyciszyć, wyregulować odbiór.
0: Tak.
1: To już się przedawniło, naprawdę.
0: Proszę o łaskawy wymiar kary. No, ale to też były czasy, że no... Ludzie na przykład jak ustawiali sobie dzwonek w telefonie, to... Czasem on nie do końca był dzwonkiem, nie? Na przykład było, halo, to ja, twój telefon.
2: To prawda, no. Aż to pamiętam, no.
1: No. Mam nadzieję, że te czasy nie wrócą.
0: Były też...
1: Akurat te konkretnie.
0: Były też przyśpiewki po niemiecku, ale tutaj myślę, że zdjęliby nas, jakby mnie tutaj pocytował, nie?
1: Takie, zanim byś zaczął, to rada by już do mnie dzwonił, a zresztą czekaj, co ty za mnie znamy?
0: Co się razi prądem, Konrad?
1: Coś pikać. Coś się zepsuło i nie było mnie słychać, więc zaczniemy jeszcze raz.
0: Więc pod tym względem to były też ciekawe czasy, no bo teraz trochę ludzie nie mają szacunku, no bo co, mają YouTube, nie? No to po prostu mogą włączyć, nie że jakiś tam utwór, nie? Tylko mogą sobie włączyć z teledyskiem, całą sekcją komentarzy, z tym całym hejtem i z całym uwielbieniem do artysty, nie? Że...
1: Tak. Albo z włączonymi komentarzami.
0: Tak. To też były czasy, gdzie SMS-y kosztowały, że słuchajcie państwo, jakby chcieliście wysłać do kogoś SMS-a w tym kraju, no, nie daj Bóg do innej sieci.
2: O kurde.
0: O!
1: Grubo. Pamiętam mój pierwszy kontakt z telefonem. Rodzice dali mi do ręki, po prostu to był fantastyczny manewr z ich strony. Do tej pory pamiętam mój powrót do domu i niezbyt zadowolonego ojca, ponieważ dali mi pierwszy raz telefon, gdzie tam za SMS-a chyba było 70 groszy. Wysłali mnie, powie, jakąś pierdołę do kiosku. Wtedy, drogie dzieci, jeszcze wtedy istniało coś takiego jak kioski nawet na osiedlach. Nie? No to wysłali mnie do tego kiosku tam przez ulicę. Zdążyłem wysłać chyba z 10 SMS-ów. O coś dopytać. Oczywiście chodziło o to, żeby się pobawić tym telefonem, żeby zobaczyć, jak to jest. No i później przyszedł rachunek, to ojciec nie był usatysfakcjonowany.
2: Więcej niż zakupy wtedy, nie? Spodziewczo.
1: Nie, no tam zakupy to było za 50 groszy, bo to jakąś pierdołę miałem kupić. Tam bilet MZK, jakieś coś takiego.
0: Czyli nie? Jednak chodziło o pół chleba i cztery jajka, a nie cztery chleba i pół jajka.
1: Tak.
0: Rozumiem.
1: Tak. A chyba kupiłem i tak na odwrót, więc jakby... to była wielka inwestycja moich rodziców. Wielka dosłownie
2: nie,
1: na tamte
2: trafiono,
1: czasy.
2: No.
1: Tam gdzieś dwie godziny pracy w zakładach Stilonu legendarnych, prawda, na tamten czas. No, także
0: no,
1: było niewesoło przez chwilę.
2: Ale faktycznie wtedy się, jak z kimś planowało konwersację przez SMS-y, to podałoby zawsze pytanie, a w jakiej sieci masz telefon? To
0: tak.
2: Było mega istotne.
1: Teraz to pytanie by było absurdalne, tak, ktoś by się popukał.
2: Tak, o co chodzi, nie?
0: Tak, już ludzie się przecież bawili wtedy w Królów Strzelców, no bo wysyłali strzałki, nie? Więc
1: generalnie...

0: Eteryczny. Co pani i pan powiedzą? Przewrotnie o Gorzowie.
1: Tak, i jak ktoś miał to dobrze opanowane, to był systemem Morsa w stanie normalnie wysyłać pełne komunikaty jakby tymi strzałkami, nie?
2: Nawet z Marcinem mamy takiego znajomego, który był mistrzem tych strzałek, miał na imię Mateusz.
1: Tak.
2: Pamiętam, że to była legenda.
1: Potrafił przez rok nie wydać ani złotówki na telefon, ale być świetnie skomunikowany z każdym.
2: Facet jest tak mocny w te klocki, że przez rok potrafił nie wydać złotówki, kropka, koniec zdania.
1: Operatorzy go nienawidzą, nie?
2: Zobaczcie, jak zobaczymy.
1: Tak, tak. A tak, to też były czasy, że można było dzwonić na czyjś koszt. To też był fajny manewr.
2: Był. Nie wiem, czy jeden operator wciąż nie ma takiej opcji. Znaczy oczywiście tam chyba przy kartach, czy przy miksie, tam jeszcze są takie pozostałości dawnego systemu, że tak się wyrażę.
1: No.
2: Ale kiedyś tak było. Tak było. Do rodziców tak się dzwoniło konkretnie.
1: Kurde, i ten. Pamiętam, był pakiet za 5 zł, 20 MB internetu i wtedy jeszcze równolegle było bardzo popularne gadu-gadu na telefonie. Ty, Miki, chyba korzystałeś z tego, nie?
3: Wiesz? Z gadu-gadu? Kurczę, nie pamiętam, czy na telefonie.
2: Na stacjonarce. Ja tylko na stacjonarce.
1: Bo tak, bo to była w ogóle rewolucja. Miałem wtedy Sony Ericssona K510, co miał zawroty 1,3 megapiksela aparat i właśnie to 20 megabajtów. No i właśnie za te 5 zł było 20 mega, na którym można było poszaleć na gadu-gadu przez jakieś 2-3 tygodnie pisać, nie?
2: No
1: więc
2: tak.
1: Jakby chodzi o to, że my dzisiaj to jest takie dla mnie w ogóle, to jest taki fenomen, nie? Że my dzisiaj te usługi mamy po prostu praktycznie za darmo. A komunikować nam jest się coraz
2: nie,
1: trudniej.
2: Coraz mniej umiemy.
3: Przeniosła się ta komunikacja może, nie? Tam bardziej w te sfery cyfrowe, nie? Na pewno, w tej mierze.
2: No to na sobotę, czy nie powiedziałbym, że gadu-gadu nie było cyfrowe, nie? Ale mam wrażenie, że ten kontakt w ogóle jakoś zanikł. Ludzie się jakoś boją relacji w ogóle, nie? Podejmować.
1: Dlatego złapmy się za ręce po prostu teraz.
2: Nie no, za daleko, panowie. Kurczę, no chyba, że się przesiądziemy, ale to kabel musisz dalej
3: ten
2: pociągnąć.
3: Kabel się też czuje, jak będę słyszał nic.
2: No, ale...
1: Więc tak, no tak się trochę... Fajnie, że w ogóle się tu możemy spotykać, bo wiecie, za 5 lat, jak będziemy nagrywać audycję, to w ogóle zdalnie, albo wyślemy swoje awatary AI i one do nas będą mówić.
2: Zobaczymy, nie? Czy tak nie będzie. No,
3: masz instrukcję, co chcesz powiedzieć mniej więcej
1: tak.
2: Pójdzie. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś film Surogaci bodajże z Bruce'em Willisem. Nie wiem, czy taki dokładnie był tytuł, natomiast tam był taki koncept, że ludzie siedzieli w swoich domach, oni mieli takie stacje, z których kierowali swoimi robotami i tylko one wychodziły na dwór. I jak pierwsza osoba faktycznie tam po latach wyszła żywa na dwór, to był szok, nie?
1: No tak,
2: zaczęła dowiadywać się, jak wyglądają ci ludzie, którzy sterują swoimi perfekcyjnymi, gdzieś tam wybuskanymi robotami. No nie wiem, czy to nie jest taka dosyć prawdopodobna koncepcja przyszłości. Zobaczymy.
1: No właśnie, drodzy studenci, drodzy uczniowie, kiedy wy dzisiaj odrabiacie lekcje i wam ChatGPT mówi, co to jest mitochondrium, albo to tam było z tą bitwą pod Grunwaldem, to my musieliśmy na Google szukać, nie? Jakby tak. Radzić sobie z tym nieporęcznym indeksowaniem i tak dalej.
3: I tych wyników było mniej, nie?
1: Tak, tak. Za komuny teraz, to było lepiej.
2: Teraz 9000 na każde randomowe słowo. No. Takie, kto jeszcze mógł pisać o tym tam AX, nie?
1: Ale powiedzmy. Słuchajcie, ale to jest rewelacyjne. Ja kocham za to nasz ukochany system, bo on jest taki dziurawy po prostu jak dziewczynka na polu minowym, że dzisiejszy system działa w ten sposób, że uczniowie odrabiają prace domowe, wykorzystując sztuczną inteligencję i uwaga, nauczyciele korzystają ze sztucznej inteligencji, sprawdzają te prace domowe i zobaczcie, jak to jest piękne.
2: Jak tak, to jest jedni i drudzy nie mają racji, jak się okazuje, że jest bzdura na bzdurze w ogóle.
1: To jest po prostu genialny system, no w tym momencie po prostu sztuczna inteligencja to jest nasz taki zdalny mózg. To jest takie piękne, rozumiesz? Ty możesz po prostu całe życie dokulać się gdzieś tam do celu, jako po prostu to, jakby nie używając ani jednej komórki mózgowej, bo masz to AI, które ci powie Konradzie, jest czerwone światło, stój. Jest zielone, idź.
2: I takie weryfikacja Green Simona na czerwono, to nie on.
1: Tak.
2: I weryfikacja Mureni, nigdy więcej nie zapraszać.
1: Więc nasz system edukacji jest fajny. Jest motorem innowacji.
2: No to a propos edukacji, no to mam nadzieję, że studenci Wydziału Technicznego AJP nas słuchają jakby w Gorzowie, no bo mają całe pole do popisu, nie? Żeby
1: tak,
2: to rozwijać.
1: Tak,
2: żeby
1: tak.
2: To było jeszcze doskonalsze. Ja wczoraj trochę się przeraziłem. Nie wiem, czy to jest dobre słowo. Oglądałem taki filmik, gdzie facet po prostu był Morganem Freemanem, nie będąc nim, nie? Idealne dopasowanie twarzy, idealna jakby ta konstrukcja głosu i to było nagranie na żywo, jakby jeden do jednego. I faktycznie, gdyby mi puścił tylko ten filmik z góry, który jakby zmontował, z samym Morganem Freemanem, to nie uwierzyłbym, że to nie jest on.
1: Dlatego my idziemy z duchem.
3: Avatar, tak? W tym kontekście.
1: Tak, tak, że to było jak nagranie jakiegoś losowego gościa, tego było odłożone Morgan Freeman, dlatego my jesteśmy, wychodzimy naprzeciw jakby tym niebezpieczeństwu dzisiejszego świata i dlatego my zawsze na początku audycji wszyscy się weryfikujemy.
2: Tak, tak.
3: Ogólnie z takimi solki awatarami jakby też jest coś takiego, że ciekawe, kiedy może być jakaś pierwsza, większa afera, na przykład, że zostanie wyemitowany ktoś decyzyjny, mówiący coś, co nie jest prawdą i zanim się wszyscy pokapujemy, że to nie jest prawdziwe, to może wywołać jakieś tam panikę, efekty. Nie?
2: No w aktualnym, burzliwym okresie jest to dosyć, tak, to co mówisz jest dosyć niebezpieczne, ale to nie jest tak, że takie skamy się nie pojawiają, no bo już tak, są jakieś filmiki na Facebooku, tak. Można znaleźć i tak dalej, gdzie po prostu przez AI ktoś się potrzeba pod bardzo znaną osobę i nagle ogłasza konkurs, tak, żeby mu przelewać pieniążki, no bo na pewno macie zagwarantowane tam wygraną Lamborghini, tak. Powiedzmy.
1: Przecież
2: to się dzieje codziennie.
1: Tak,
3: już. Ale też wyobraźmy sobie, że na przykład ktoś, nie wiem, hakuje fale radiowe, czy tam właśnie transmisję telewizyjną i robi to tak prawie, że live. Nie chcę tutaj sprzedawać patentu nieodpowiednim ludziom, ale...
1: Zostawcie to Maurycie w spokoju.
2: Proszę wyregulować to odbiorcy.
3: Tak, ale no...
1: No generalnie ja myślę, że to za chwilę będzie tak, że to za chwilę wnuczkowie będą musieli się podszywać pod skamerów, żeby udowodnić swoim babciom czy dziadkom, że to są oni, nie?
2: Żeby w końcu dostać tego pieniądza, no
1: tak,
2: żeby ci łatwiej.
3: Bo tych wnuczków tak dużo ostatnio.
1: No, już tych wnuczków to się narobiło jak cholera, nie? To jest ten boom.
2: Babcia zapomniała, ile tych wnuczków miała. No. To już 10 w tym tygodniu.
1: Babcia miała rozmach, nie? Ale no, czasy są fajne pod tym względem, bo z drugiej strony my na przykład jakbyśmy w liceum gdzieś tam ostatnio, to było... Raptem.
2: A co wy ostatnio robiliście w liceum?
1: O Jezu, stary. Wszystko.
2: To jest, pytanie, szybko.
3: To jest złe pytanie, bo sobie wtedy uświadomiłem, że to już nie było 5 lat temu, tylko trochę więcej.
1: Znaczy,
3: nie?
1: To jest złe pytanie, ale w dobrą godzinę, nie? Tak. I generalnie chodzi o to, że my wtedy, jak na przykład myśleliśmy o tematach, nie wiem, sztucznej inteligencji, to tak było bardziej na zasadzie,
2: science
1: że...
2: Science fiction typowo.
1: Tak, tak. No. Znaczy nie tyle, że science fiction, tylko że w ogóle my albo tego nie dożyjemy, albo to będzie w takiej formie, że to będzie tylko dostępne dla jakiejś takiej wąskiej grupy ludzi,
2: tak,
1: nie?
2: Tak, masz 10-15 lat i...
1: No. A dzisiaj tak naprawdę po prostu dosłownie każdy nie jest w stanie wejść w neta i wiesz, na przykład sobie znaleźć przepis na gołąbki. No kurde, no rewelacja. Jesteśmy zagrożeni.
2: Jesteśmy zgubieni.
1: Więc generalnie pod tym względem wow, że te wszystkie wizje, które kiedyś były przekazywane przez popkulturę, przez nawet nauczycieli, dzisiaj one no, po prostu są, nie? I ja tam nie mogę się doczekać po prostu, jak zwierzęta dostaną takie urządzenie, będą im podczepiane, że zwierzęta będą gadać. To sobie wyobraźcie, jak te psy będą szły po ulicy, będą mówić, co tak naprawdę myślą, nie?
2: Jeź. Takie, jesteś zatrzymany.
1: No.
2: Dobra.
1: Koniec. Szymona nie ma, więc...
2: Znaczy, no nie wiemy, gdzie... Wiemy, że jest we Francji, nie wiemy, w którym areszcie. Tak?
1: A on żuła pewnie, nie? Ale... Tak, generalnie pozdrawiamy Szymona z Francji.
2: Szymon... Na pewno nas słucha tak, na 100%. Tak, bo we Francji nie ma nic lepszego do roboty, także...
1: Tak. Więc pozdrawiamy Szymona, który jest we Francji, jest fajnym gościem i właśnie tam zażywa słońca oraz francuskich piękności.
3: Okej.
2: Okay. Terytorialnie.
3: To brzmi ciekawe.
1: To drugie żartowałem.
2: Nie, no przecież...
1: Bo nie.
2: Okej, okay, musicie się domyślić.
1: Relacja już się od 24.
2: Wasza gorzowska reprezentacja we Francji jakby czyni przygotowanie do Mistrzostwa Europy.
1: No bo tak, bo czymś... tak, no właśnie, bo tak jak mówiliśmy ostatnio, my tam zamierzamy otworzyć filię Gorzowa, tak? Żeby Gorzów nie był tylko w Lubuskiem, Gorzów Wielkopolski tylko w Lubuskiem,
2: tak,
1: tylko że Gorzów
2: Wielkopolski. Taki Paryż podobno.
1: Tak, tak, tak, tak. Więc on będzie nazywał Gorzów Wielkopolski i on będzie już taki...
2: Oui.
1: I to będzie, wiesz, na tych siedmiu górach będą winniczki normalnie, będą ślimaki, będą krosanty.
3: A są jakieś winniczki u nas, jakaś jedna jest, gdzieś ostatnio trochę.
2: Jakieś jedna winniczka.
3: Tak, tak, no.
2: A są winniczki.
1: No to skończymy na winniczkę.
3: Jest wino gorzowskie normalnie.
2: Tak, tak. No i ty.
1: Nazywa się Komandos.
2: Wspominki. No dobra, ale z alkoholu już zajęliśmy, bo naprawdę do skasuje.
1: No cóż.
2: Ale ja we Włoszech na przykład mam jedno miasto, które może być kandydatem na franczyzę Gorzowa. Też ma 7 wzgórz podobno. Takie możecie kojarzyć.
1: Okej.
2: Remus Romulus. Takie.
3: Coś było.
2: Taka sytuacja.
1: A to jest Galia, tam gdzie ten.
2: Asterix i Obelix siedzieli. Tak, jest, podbili.
1: No więc generalnie słuchajcie, zarąbiście, nie? No i co? Co tam dalej mamy?
2: to może trochę uratuje biednego Marcina, który chwilę się przeciął i jego sztuczna inteligencja już tak nie funkcjonuje.
1: Tak, tak.
2: Mikołaj, powiedz kilka słów o sobie, no bo wiadomo, że ty jesteś z Gorzowa, chodziłeś, znaczy przynajmniej chodziłeś do gorzowskich szkół, ale Marcin sprzedał mi jedno insiderskie info o tobie, więc teraz cię skompromitujemy. Żartuję, że ty jesteś w zasadzie jakby, jak to się ładnie nazywa, nomadą informatycznym, nie, to się...
3: Cyfrowym nomadą,
2: tak, ładnie, właśnie, teraz mi się zacięła sztuczna inteligencja. Przepraszam, proszę doregulować te odbiorniki. Powiedz, bardzo banalne pytanie, ale odpowiedź może nie być prosta, na czym to w zasadzie polega, tak żeby nasi gorzowscy słuchacze wiedzieli, że w zasadzie też tak mogą żyć, bo to jest coraz popularniejsze.
3: Tak, właśnie, to często się okazuje, że wiele osób też tak może żyć, nie wiedząc o tym. I to się sprowadza w sumie głównie do pracy zdalnej, do możliwości pracy zdalnej. Jeśli ktoś okazuje się, że pracuje w sumie w 100% przy komputerze, no to tak naprawdę na dobrą sprawę może robić to z każdego miejsca, nie? Mhm. I tak też było właśnie u nas. My gdzieś tam z kolegami już to robiliśmy jakiś czas i pewnego dnia po prostu miałem jedną rozmowę z kolegą na temat tego, że czemu on nie korzysta z tego, że gdzieś to ma możliwości być w różnych miejscach, a on na to mi powiedział, że a czemu ty nie korzystasz? I mam takie, kurczę, faktycznie,
1: nie? I ale potem, switch, nie?
2: O kurczę, karta pułapka, udo rewers.
3: Tak to mnie to wyglądało. I spotkaliśmy się z resztą kolegów, rozmowa wyglądała podobnie. No i okazało się, że kurde, wszyscy możemy faktycznie gdzieś tam wyjechać i spróbować. Wtedy to nie było jeszcze aż tak popularne w ogóle. I sami po prostu zdecydowaliśmy, że tak zrobimy, no i wybór padł na Tajlandię w ogóle jako pierwszy kraj, nie? Czyli daleko też, coś takiego nowego.
2: Potem kawałek tym MZK trzeba dojechać.
1: Tak, tak. Tak. Kobiety trochę niepewne są, ale...
2: One są pewne, to my jesteśmy
3: pewni. Tak, tak.
2: Pośmialiby się.
1: No, ale Tajlandia super kierunek generalnie, tam mają tako, tam są gangi małp. Drodzy Państwo,
3: no.
1: Tak.
2: Słyszałem o czymś takim, widziałem filmiki faktycznie, tam porachunki w ogóle jakieś z psami mają i tak dalej.
1: Pytanie na jakiej
2: nie
1: stronie,
2: mówię, nie? W sensie nie mówię o żadnych służbach mundurowych, mówię o psach, w sensie faktycznie psach biegających po ulicach, nie? Dobra, wciąż jest dwuznacznie.
1: Ale powiem tak, jeśli chodzi o małpy, jest taki temat, nie przejście Humanzi. To jest taka hipotetyczna...
2: Doprecyzuj, nie wiem czy chcę, ale doprecyzuj.
1: To jest taka hipotetyczna jakby istota, która jest dzieckiem człowieka i małpy. Bo jest to teoretycznie możliwe i był nawet człowiek, który to testował. I nie udało mu się. Nie wnikam, jak wyglądały procedury, ale jest to ciekawy koncept.
2: No właśnie, jednak chyba nie chciałem o tym wiedzieć.
1: Ale słuchajcie, bo to jest ciekawy koncept takiego filozoficznego punktu widzenia, no bo jeśli to jest z jednej strony dziecko zwierzęcia i człowieka, to czy powinien mieć prawa takie jak człowiek, czyli powinien mieć PESEL, powinien mieć prawo wyborcze i tak dalej, czy powinien być jak zwierzę, czyli powinien na przykład być chroniony w jakiś sposób, ale też żyć w zamknięciu. Oj,
2: nie
1: i pewne wytoczenie.
2: Nie mów hop, bo są środowiska polityczne, które obiecują wprowadzenie PESEL-a, także uważałbym. Zaraz się okaże, że w zasadzie to wszystko zostanie wyrównane, prawda?
1: Może tak być, ja na przykład ja wierzę, że my dożyjemy czasów, że psy zwiększą swój udział na rynku pracy, bo już teraz tak jest, nie wiem czy widzicie, że psy normalnie pracują.
2: Znaczy tak, no jako opiekunowie, stróżowie, jako...
1: Na lotniskach też czasem pracują,
2: nie? Tak, tak.
1: Generalnie jakby jest dla nich...
2: podpadnę. Tak.
1: Jest dla nich robota i jakby to też takie rodzi w sumie dalszy tok, że na ile my możemy te zwierzęta cywilizować, żeby one zaczęły zajmować coraz to kolejne jakby stanowiska, zwłaszcza, że są bardzo miłe, są przyjazne, są miękkie w dotyku.
2: Powiem ci tak, mam od dwóch miesięcy szczeniaka. On by nawet nie potrafił się jej wyprowadzić na spacer, tak to ujmę, nie?
1: No słuchaj, jakby, no.
2: Jeżeli on ma być, nie wiem, dyrektorem jakiejś firmy, to wszyscy jesteśmy zgubieni.
1: Ja myślę, że to w niektórych sytuacjach to byłoby bardzo dobrze. To nawet mogłoby przedsiębiorstwo po prostu rozkwitu dożyć.
2: W przypadku niektórych spółek Skarbu Państwa pewnie to by była dobra zmiana.
1: Znaczy, no słuchajcie, no ja wiem, że nasze pokolenie to było pokolenie, że jak wózko w ogóle jeździło, to samo się nogą odpychało, nie? Że rodzic nie musiał wyprowadzać, nie? Ale no... Ja mam taką teorię, taka troszeczkę kontrowersyjna, że pies jakby miał prowadzić konto w social media.
2: I tym pozytywnym.
1: Jakby pies miał prowadzić konto w social mediach. i za każde jakby lajki dostawałby jakąś tam przekąskę, którą bardzo lubi, to ja uważam, że ten pies byłby w stanie nauczyć się robić w taki sposób te treści, żeby dostawać jak najwięcej lajków. Bo on by za to miał bezpośrednio...
2: No tak, pies generalnie tak się uczy, sam próbuje tak kombinować, żeby po prostu załapać się na tego tam
3: szlaka. No, mógłby być dobrym influencerem też.
1: Tak, tak.
2: Wiele psów w zasadzie jest. Jest, tak? No przecież no ile macie kanałów o kotach, o psach, no to tak naprawdę oni są głównymi bohaterami, a nie ludzie, tak? Oni tylko nagrywają.
3: I zarabiają całkiem niezłe pieniądze.
2: No, tak, i zwierzę, jakby ludzie też. No,
1: no właśnie o to chodzi, że ten pies czasem ma więcej charyzmy, bo on, okej, nic nie mówi, ale nie, merda ogonem, nie, skacze jak szalony, gdzieś tam jest w stanie skoczyć na 3 metry i dotknąć nosem sufitu, nie?
2: Mój to robi bez smaczków.
1: No, a ty tak nie umiesz na przykład, nie?
2: Znaczy, nie widzę ku temu podstaw, zazwyczaj.
1: Więc ja wierzę, że zwierzęta staną się nieodłączną częścią naszego społeczeństwa, że później będzie nawet taki etap, że psy powiedzą dość niewoli, dość chodzenia na czterech łapach, dość smyczy, nie? Niech żyją psy, nie?
2: Robi się trochę postapo, nie? Tym planetą małp.
1: No. I planeta psów, nie?
2: Planeta psów.
1: Ja akurat nie mam psa, generalnie stoi na przeszkodzie to, że moja kobieta ma uczulenie na sierść, ale mamy za to, uwaga, agamę brodatą i gekona orzęsionego.
2: Byłem kiedyś u ciebie, widziałem jakieś zwierzęta, nie pamiętam, co to były za zwierzęta. Nie wiem, czy to już były. Czy?
1: One też się już nie pamiętają.
2: Bardzo dobrze.
1: Ale miło się gryzło. No i chodzi o to, że gekon i agama, one się rządzą zupełnie innymi prawami. One nie są ssakami, one są zmiennocieplne, więc na przykład w praktyce ta agama ma coś takiego, że ona nagle ma taki strzał, nie? Nagle po prostu wybiega po prostu swojego terrarium, nie? Biegnie. I stopnie. I tak potrafi na godzinę po prostu stanąć i nic nie robi. Dopóki się na przykład nie ruszysz, ani jakoś nie dostarczysz jakiegoś bodźca reaktywującego, to ona po prostu zamienia się w kamień. Bo ona akurat tak stwierdziła, że dobra, tyle już wystarczy, nie? I na przykład raz tak siedziała mi na kolanach, nagle coś ją tak podnieciło, chyba, nie wiem, dźwięk ptaka za oknem, po prostu zeskoczyła mi z kolana, biegnie i zatrzymała się przed terrarium na pół godziny. I to jest takie po prostu fantastyczne, bo te zwierzęta zupełnie inaczej działają niż ssaki. Ssaki są takie, że wiecie, pieska na przykład przytulicie, znaczy nie, w ogóle na niego spojrzycie, to on już merda ogonem jak cholera, jak go pogłaskacie, to już jest waszym najlepszym przyjacielem do końca życia. Tak, to on już jest wasz po prostu, nie?
2: Jest już w innej galaktyce.
1: A gamę możecie przytulać 10 lat i ona ma was tak samo... wiecie gdzie? Jak na samym początku, nie? Po prostu jesteście jej totalnie obojętni.
2: Terrarium.
1: Tak, ale wygląda fajnie, czasem dzieje ogniem i zrzuca skórę.
2: Czyli to jednak prawda.
1: Tak, zrzuca skórę jak...
2: Nie tylko Marcin w tamtym domu sieje ognie.
1: Tak, znaczy no, to tylko w piątek, nie? No, ale więc jakby ktoś na przykład zastanawiał się jakąś alternatywą, bo jest alergikiem, wiecie o co chodzi, no bo kotki są fajne się robi z nimi zdjęcia, robią sztuczki i tak dalej, czy tam pieski, ale czasem no, są tacy ludzie, którzy mają z tym problem. No to polecam agamę, jest łatwa w utrzymaniu i jest całkiem przyjazna, ale niestety ma was gdzieś.
2: No i czasami możesz zapomnieć o tym, że ją masz, nie? To jest, mam wrażenie, taka wada.
1: No cóż.
2: Marcin, jak często to się zdarza? Widzę twoje miny.
1: No słuchajcie, no... Czasem trzeba też... zniknąć.
2: Ale ty też znikasz, tak?
1: Znaczy, u mnie to chyba jest na odwrót, nie? Raczej jest mnie coraz więcej tutaj, nie?
2: Więc... To jest takie tradycyjne jojo, tak zwane.
1: Tak, za 10 lat się spotkamy, to wiecie, to będziemy musieli wziąć głębszy wdech, żeby tu się zmieścić ze mną, nie? Ale tyle, no. No powiedz coś, Mikołaj, o tej szkole, co tam jeszcze było?
3: O szkole? Tak. Jeszcze liceum mieliśmy fajne chyba, nie?
2: A, no przecież wy jeszcze razem do liceum chodziliście.
1: Tak,
2: to musimy to poruszyć.
1: To był Puszkin.
2: Dobrze, etap, tak.
3: Puszkin, no.
1: Puszkin, ja powiem wam...
2: O, to jest szkoła, nie szkoła jak... Pumem.
3: Ale tak. Nie wiem jak ty, ja na przykład niesamowicie dobrze wspominam okres liceum.
1: Tak, ja też, chociaż uważam, że na przerwach międzylekcyjnych osiągnąłem więcej niż na lekcjach.
3: Też tak może być.
1: Tak, bo to chodzi o to, że te społeczne kwestie, tam kurde takie więzi się zaciśniały, tam pierwszy raz się człowiek uczył grać na gitarze Californication, później chryzantemy złociste, później wehikuł czasu, no po prostu tam wiosło szło w ruch, subkultury się tam budowały, byli outsidersi, wtedy jeszcze byli hipsterzy, dzisiaj już hipsterów nie ma.
2: No tak, to już jest zbyt powszechne pojęcie, więc hipsterzy zgodnie z prawami natury musieli zniknąć.
1: Tak, dokładnie, no bo po prostu jak według Darwin darwinistycznej teorii ewolucji, no nie ma już hipsterów, teraz są alternatywki. No i co tam, byli jeszcze ten, byli piłkarze, nie? Czyli to byli tacy chłopaki, którzy wiadomo, byli największymi fejmami w szkole.
2: No to
1: nie?
2: Jak amerykański high school trochę.
1: Tak, nie? tak. Po tym względem tak.
3: Kojarzył właśnie Puszkin, tak najbardziej
2: Puszkin
3: dostępny.
2: I Przemysłowa, mam nadzieję, że mnie nie pobijecie, no bo to zawsze ta największa konkurencja z jedynką i dwójką, ale właśnie Puszkin i Przemysłowa to przede wszystkim chyba są takie licea w Gorzowie, w których była taka amerykańska kultura troszeczkę.
3: Tam też te derby zawsze, na przykład nawet ostatnio widziałem na hali chyba naszej, nie?
2: W arenie już grali.
3: Na arenie, sorry. Ja byłem w ogóle pod wrażeniem, że to serio wyglądało jak z tych takich właśnie w Stanach
2: filmów. Pełne trybuny w zasadzie. Dosłownie, tak, nie? Wszyscy w koszulkach.
3: To już za naszych czasów. No,
2: kiedyś to było
3: fajne, ale teraz to weszło w ogóle jeszcze na lepszy poziom, nie? Tam są oprawy, no super. Liderki widziałem też są, że to jest takie, faktycznie każdy element jest, nie? To jest naprawdę dopracowane. Nie?
2: Słyszałem, że dyrektorzy obu szkół już nawet mają program kosmiczny, żeby kolejne derby na Księżycu zagrać.
1: Tak. Ja czekam, aż było, no. Ja się mają w Gorzowie Koloseum wybudować, ja tam się nie mogę doczekać.
2: Jako kolejne 7 wzgórz.
1: Bo wtedy te wybory prezydenckie to będą naprawdę krwiste.
2: Ale to już kiedyś poruszaliśmy, tak, że to potrzebna jest weryfikacja prezydenta. Jeżeli ktoś nie umie nas obronić przed lwem w Koloseum, no to jak ma obronić Gorzów?
1: Co nas nie zabije, to nas wzmocni, no po prostu, nie? Ale w tej kulturze szkolnej fajne było też to, że było dużo takich fajnych, inteligentnych osób, że nawet może w szkole tak wyniki w nauce nie były super, ale było dużo takich wspólnych tematów, zainteresowań, że ci ludzie mimo tego, że nie chcieli się uczyć tego, co narzucali nauczyciele, no to chcieli mimo wszystko się rozwijać. Chcieli się po prostu jakby czegoś uczyć, więc dużo fajnych więzi tam się nawiązało. Były też fajne takie inicjatywy, pewnie Mikołaj też pamiętasz, były puszmuny, tak?
3: O Jezu, no też UNESCO też było, tak. Dni UNESCO były puszmuny i to też były mega fajne wydarzenia w sumie, nie? Że organizowane, gdzie byli też ludzie z zagranicy, tak, było się powymieniać doświadczeniami.
1: I czymś innym.
3: I w ogóle gdzieś tam angażowało to do czegoś więcej.
2: Import,
3: tam
2: eksport.
1: Tak. No tak. Saldo migracyjne było raczej na plus, ale
2: dla was.
1: Jeden dla nas, no ale ten. Ale generalnie właśnie to też tworzyło tą kulturę międzynarodową w takim fajnym tego słowa znaczeniu, bo dzisiaj to pojęcie jest tak różnie, do tego ludzie podchodzą. To było fajne, bo to też były te weryfikacje językowe, nie? Że jednak ciężko nauczyć się języka, kiedy człowiek mierzy się z jakimś sprawozdaniem typu klasówka czy tam egzamin, versus to, kiedy on faktycznie ma kogoś z zagranicy, kto ma trochę inny akcent i musi z nim faktycznie nawiązać pomyślną komunikację, a nie dostać piątkę za słówka z Halloween, nie?
3: Tak, właśnie dużo też się narzeka na te takie edukacyjne sprawy, że tylko uczyć się na pamięć, a to właśnie była fajna okazja do wyjścia na przykład do ludzi, prezentowania jakiejś swojej rezolucji w języku angielskim, czyli takie właśnie umiejętności miękkie też, nie? Fajnie
2: i takie
3: to było.
2: Faktyczne, praktyczna nauka języka, nie? Że
3: tak.
2: Dosłownie formułki, jakieś zaimki i tak dalej.
1: No właśnie, zwłaszcza, że patrząc na przykład na obecną sytuację polityczną, to po prostu uważam, że ta część towarzysko-imprezowa no odgrywa trochę większą rolę niż to tam pitu-pitu, nie?
2: No, największą.
1: No myślę, że kluczową w wielu kwestiach.
2: Dawni bądź aktualni imprezowicze to jest elita. No tak. Tak naprawdę. No, nie oszukujmy się. Tak. Jakby cały światek gorzowski spotyka się pod ziemią.
1: Nie ma lepszej kompetencji niż wypita czysta z prezesem X, nie? No po prostu tak
2: czysta
1: jest.
2: Czysta woda.
1: No i te tak. Czysta woda, 100% gaz, nie? Nie powiem
2: no
1: jak.
2: No to nie taka czysta znowu. No,
1: ale to właśnie o to chodzi, nie? I też to, że można było pojechać później z powrotem za granicę. Ja akurat brałem udział w wymianach z Niemcami i to było i gimnazjum, i w liceum. Mikołaj pewnie pamięta jeszcze w liceum, jak tam przyjeżdżali ci Niemcy, bo coś tam razem się pojawiło.
3: Ja nie brałem udziału, żałuję z perspektywy czasu, że w tym nie brałem, ale tak było, no.
1: Ale ty tam chyba byłeś do nas jakoś przyklejony do grupy, bo tam były fajne Niemki.
3: Fajne Niemki? To się
2: okej, zrobiło się kontrowersyjnie.
1: W sensie fajne, że były bardzo przyjazne, gadało, otwarte, tak. Po prostu fajne osoby, no i tyle. No, ale bo tam, bo chodzi o to, że Cisek, tutaj pozdrawiamy kolegę Ciska, to właśnie on tam był też takim pomostem tutaj naszym. Teraz siedzi sam w Niemczech, więc fajnie się role odwróciły.
2: Bardzo fajnie.
1: No, ale na jednej z tych wymian, no to A, bo dobra, nie będę wspominał, bo to się wytnie.
2: Tak, tak, tak. To może jakby ograniczmy moją pracę. I... nie zaczynajmy tego, o czym chciałeś opowiadać.
1: Tak, natomiast ogólnie, jeśli na przykład ktoś się zastanawia nad wzięciem udziału w takim programie, bądź ma dziecko, które myśli, no to ja polecam. Nawet jakby tam niekoniecznie miało mówić w tym języku, to sama jakby możliwość pojechania w inne środowisko kulturowe, to jest super opcja. To jest po prostu genialne, tak? Bo jak dowiedzieć się czegoś o świecie, siedzą na przykład tylko w Gorzowie.
3: No jasne. Nie? Jestem oklepany tekstem, że podróże kształcą, ale jest strasznie prawdziwy. Nie? Jest strasznie prawdziwy.
1: No właśnie, Miki też na przykład ma dużo takich fajnych historii a propos podróżowania. Na przykład związaną z tym, że jak różnie mogą układać się losy człowieka, który pracuje zdalnie gdzieś tam za granicą. Bo tam kiedyś opowiadałeś, że na przykład był problem tego rodzaju, że chyba na Bali jak byłeś, że był problem z prądem.
3: Tak, no to było coś nowego z naszej europejskiej perspektywy, gdzie mamy wszystko pod nosem. Nie było to Bali, była to Sri Lanka.
2: W te 5 metrów.
1: No to właśnie 1000 kilometrów, właśnie chciałem powiedzieć, że
2: to tak się tak wydaje, a później Azja się okazuje.
3: Tak, okazuje się, że jest bardzo daleko, nie? Ale faktycznie była taka sytuacja, trafiliśmy sobie na okres, jak się okazało, nie byliśmy tego świadomi, bo pracując zdalnie...
2: Mocnowe, tak, bodajże.
3: W ogóle chodziło o prąd, nie, że no, prąd istotna rzecz z perspektywy osoby pracującej zdalnie i patrzyliśmy, czy tam jest to bezpieczne, żebyśmy tam się przenieśli, no i wyczytaliśmy, że tam no, zdarzy się raz parę dni w tygodniu na godzinkę, że nie ma prądu. Mówimy, dobra, jakieś tam hotspoty, damy radę, nie? No i jak przyjechaliśmy, pierwszy dzień, tam chyba 2 godziny nie było prądu, drugi dzień 3 godziny, a co gorsza, hotspoty nie działały, bo wtedy cała wyspa korzystała z hotspotów, więc zasięg był słaby i trzeba było szukać rozwiązania, którym były w ogóle co-livingi. To są takie miejsca, gdzie ludzie, jest takie biuro, gdzie są w ogóle ludzie z całego świata.
2: Płaci się za wejściówkę. Jest jakby właśnie pod ten trend, że tak się wyraża.
3: Tak, to są w ogóle fajne miejsca, gdzie można poznać masę ciekawych osób. Jest właśnie takie towarzystwo międzynarodowe w sumie na maksa. No i też są często przystosowani do takich sytuacji jak backgroundu, czyli mają swój generator na przykład, nie? Tam macie pewność, że popracujecie, że będziecie mieli dostęp do internetu, do prądu.
1: Tam są chomiki w kołowrotkach i bardzo szybko zasuwają.
3: Coś w tym stylu, nie? Ale w każdym razie, tak już dochodząc do końca, to trafiliśmy na największy kryzys energetyczny ostatnich
2: historii.
3: 20 lat, nie aż tak? 20 lat. No i jak już wyjeżdżaliśmy, to prądu nie było po 8 godzin dziennie, a tydzień czy 2 tygodnie po naszym powrocie już, to dochodziło do 12 godzin, była tam w ogóle jakaś afera, jakieś zamieszki z politykami, ludzie wychodzili na ulicę i tak dalej, nie? Także jak gdzieś planujecie pracować zdalnie czy coś, to sprawdzajcie, czy jest prąd, nie?
1: Ja pierdzielę.
2: I w ciągu ostatnich 20 lat.
1: Tak, nie mogę 8 godzin bez prądu, to brzmi jakbym 8 godzin miał nie oddychać.
3: Tak,
1: nie?
3: Ale to jest ciekawe, nie? Bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że komputer, telefon, że nawet jak nie korzystamy z tego dużo, to że w każdej chwili możemy, nie? A to się nagle okazuje, że nie ma prądu, że nie zapalicie światła, trzeba świecę odpalić. Nie?
1: Kurde, jakbym nie miał 8 godzin prądu w ogóle w całym mieście i telefon nie działają, to ja bym chyba krzyczał głośno po prostu, nie? Wiesz. Max!
3: No raz się też poznaliśmy paru Polaków i właśnie pamiętam nasze pierwsze wspólne spotkanie, nie było właśnie prądu, to przy świecach siedzieliśmy, przy stoliczku, muzyczka gdzieś tam.
2: Jakoś tak robotycznie.
3: Tak, tak, ale to było mega fajne, nie? To właśnie nie było tych rozpraszaczy.
2: I klimatyczne, nie?
3: I siedzieliśmy tą grupką, w sumie nikt się nie znał, no i cały czas rozmawialiśmy i to był świetny bifor w ogóle, nie? Że tak powiem, potem poszliśmy na imprezkę.
1: Że może właśnie o to chodzi, żeby wyłączyć ten prąd i kurde, tak analogowych technologii spróbować, właśnie świeczka, nie?
2: Tak wyłączyć na tydzień. Znaczy, no Marcin by już zwariował w ogóle, to nie ma człowieka.
1: No tak, no, byśmy audycję prowadzili.
2: A Mikołaj nie ma pracy, samej, ale nie? To już to pobije.
1: No, ale to jest z jednej strony takie przerażające, jak my jesteśmy od tego uzależnieni, ale z drugiej strony, jak ja kocham gadżety, no ludzie święci.
3: No jasne.
1: Przecież teraz mamy ten zalew chińszczyzny za jakieś grosze, można mieć po prostu, otwierasz do puszek, jakby rozumiecie, otwierasz do puszek, nie? Z reguły otwieraczem do puszek nazywał się palce, nie? A teraz macie tego urządzenie za 2 złote, rozumiecie?
3: Ktoś na tym robi pieniądze, to jest ciekawe.
2: Tak.
1: Ja pamiętam, taki był film Onion Movie, nie? To taka, jechał po bandzie totalnie, to jest taki czarny humor, nie? Bez żadnych skojarzeń. I chodzi o to, że tam był jeden, bo to był taki seria skeczy, takich trochę wyśmiewających współczesność i tam był skecz właśnie pokazujący nowy przełom technologii, że stworzyli pilot do pilota. Fajne.
2: Rewelka.
1: No i to jest niesamowicie potrzebne.
3: Nie wiem, czy widziałeś, też jest w Chinach, można kupić taki wielki przycisk Enter, który się podłącza do klawiatury. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś.
2: Taki czerwony?
3: Taki
2: guzik,
3: gigantyczny
2: duży?
3: Enter, który możesz całą rękę
1: niepokoić. Światowi przywódcy mają te guziki, tak czuję.
2: Ale tak było, jakby byłem tym przyciskiem. No.
1: Generalnie dzisiaj ludzie, osoby, które tworzą produkty, są dzisiaj tak kreatywne, że to się po prostu w głowie nie mieści, nie? Że dzisiaj tak naprawdę kasiorkę to można robić na wszystkim.
3: Na Enterze wielkim, no.
2: Ja mogę się przyciąć. Znaczy, no to w sumie jakby zabrzmi dwuznacznie, ale na tym można robić hajs teraz, nie?
1: No, czasem na wciskaniu Enter, tak patrzę, czasem wchodzę do urzędu, to mam wrażenie, że te panie nawet nie muszą wciskać Enter, żeby dostawać pieniądze, nie?
2: Że żyjemy już w takich czasach, że nawet nie.
1: Se przeklikają pasjans.
2: Po prostu linka mają podpiętego.
1: O Jezu, sobie wyobrażam takich po prostu futurystycznych urzędników, nie? Że tacy podpięci do matki.
2: Jestem wielkim fanem w ogóle gatunku cyberpunk, także mnie to tak rajcuje, że coś takiego na przykład naszym Gorzowie, tak, lokalnym, trudno to sobie wyobrazić, bo się żyje w tym mieście, tak, od urodzenia. I trudno sobie wyobrazić taki koncept, ale powiedzmy, że za 20 lat to będzie standard, nie?
1: No, taka pani Grażyna cyberpunkowa, nie? Takie jedno oko, takie cybernetyczne, podpięta po prostu.
2: Tutaj jakieś przepięcie w ogóle, podręczny komputer.
1: Tak, taki, wiesz, od Pemka idzie taki gruby kabel do samej Warszawy, nie? I wiesz, następny. I wiesz, ty próbujesz powiedzieć, co ci chodzi. Nic nie mów, Konradzie Baranowski. I wiesz, ona się, taka maska wyskakuje, podłączać się do mózgu, nie? Jesz.
2: Jak tak teraz myślę, to mam nadzieję, że skończy się na wielkich neonach, jednak na wełnianym rynku.
1: No, ale tak. Teraz ogólnie, no, Polska będzie się bardzo prężnie rozwijać. Teraz, nie wiem, czy wiecie, za granicą o Polsce to się mówi, że to jest tygrys tego, rozkwitu gospodarczego.
2: Znaczy ostatnio widziałem, że Czesi tak mówili, nie? Że oni tam narzekają, że u nich trochę przyhamowało, u nas się rozpędza.
1: No nie? Tak,
2: dzięki takim ludziom jak Marcin czy Mikołaj to...
1: No, dokładnie, nie?
2: Jedzie jak Deliżans. No.
1: Więc, znaczy, patrząc na Gorzów, nie od razu może odnieść takie wrażenie, ale...
2: Nie, to nie zawsze takie...
1: Ale myślę, że jak już dojedzie tutaj do naszego ukochanego Gorzowa ten postęp technologiczny, to wszystkich wrotkim po prostu wywali, nie?
2: Znaczy, generalnie to jest tak, jak studiowałem w Poznaniu, to zawsze miałem takie odczucie i już na tej podstawie powstała teoria właśnie Dycha Baranowskiego. Oczywiście nikt o niej nie słyszał, więc jakby to jest moja teoria.
1: To jest premiera. Okay.
2: To jest premiera w ogóle, że do Gorzowa nowinki przychodzą zawsze równo 10 lat po większych miastach.
1: Tak.
2: Zawsze.
1: Tak.
2: Mam porównanie gdzieś tam, powiedzmy, do Poznania, Warszawy. Nie zawsze jest to złe, bo niektóre nowinki, szczerze mówiąc, są dosyć irytujące, więc to nie jest wcale negatyw czysty.
1: No tak, bo plebs jest królikiem doświadczalnym, a do nas już przychodzi sprawdzone.
2: Do elitarnego Gorzów Wielkopolski, stolicy Polski, wiadomo.
1: Dlatego kiedy kebaby były już w latach 90. w Warszawie, u nas były w 2000 roku, ale już... W szczycie majestatu, tak.
2: Po prostu pik.
1: Tak.
2: Historyczny.
1: Ten mieszany i ten mieszany.
2: Za siódemkę obok letniej, no.
1: O Jezu, o kurde, kebab koło za 7 zł.
3: Za 7 zł, nie? To brzmi po prostu abstrakcyjnie, nie?
2: A to ile było? 10, 11 lat temu jeszcze był? Na pewno, tak.
1: Kiedy inflacja była jednocyfrowa.
3: Teraz szklanka wody jest czasami droższa.
2: Za siódemkę, tak.
3: Niesamowita,
2: no tam akurat dalej chyba te ceny... Znaczy nie wiem, bo nie chcę robić promocji, a też nie byłem.
3: Kebab za 7 zł, pół gotowa.
2: No, to tam zaraz by była taka promocja, ale to tam...
1: Ja się dziwię, że ten właściciel nie zmienił po prostu nazwy po prostu 7 i zły po prostu zrobić, nie? Bo to była... Bo
2: ale
1: to...
2: wtedy by musiał później co roku już zmieniać nazwę, nie? Z tą inflacją.
1: Albo zatrzymać ceny, ale zmniejszyć jakość.
2: Więcej na rebranding by musiał wyjść.
3: Tak.
1: No, więc generalnie, nie, to była zacna miejscowa, zwłaszcza, że w liceum, jak my byliśmy, jak ktoś miał 10 zł, to potrafił imprezować do trzeciej.
2: No, do trzeciego dnia, tak. Do trzeciego dnia zmartwychwstał.
3: Tak samo jak jeszcze w tych czasach wcześniejszych postawów gimnazjum 5 zł, ta potężna moneta, to była po prostu bogactwo,
2: to
3: nie?
2: To była przepustka do nieba. Starway to heaven, dosłownie.
1: Nawet do niektórych serc, nie? Ale dzisiaj, no cóż, mamy warunki inflacyjne.
2: Teraz się spróbuj do czyjegoś serca za 5 zł przebić. Nawet nie kupisz lizaka, nie? Serduszko, powiedzmy.
1: Teraz jak kebab kosztuje 20 zł, to już Sanepid w sumie się interesuje trochę.
2: Co, te 20 zł? Takie, o nie, z jakiego mięsa? Skąd kradniecie to mięso?
1: Ja tą bułkę skądś kojarzę, ja ją 3 lata temu widziałem, nie? I tak wiesz.
2: Albo patrzysz na mięso w kebabie i takie, Reksiu?
1: Ale w sumie to jest w ogóle ciekawy koncept, że na przykład bierzesz mięso z kebaba i próbujesz tego, jak puzzle, złożyć z powrotem, na przykład woła, nie?
3: Nie próbowałem, ale to ciekawa
2: koncepcja. Ale tam jest tyle dodatków, że mam wrażenie, że muszę być taki zbuntowany troszeczkę.
1: Taki Megazord.
2: Poraż tutaj takiego byka po prostu chodzącego po gorzowie. Skutego, jak po 15 latach po prostu siłki wstrzykiwania tam sobie czegoś, powiedzmy.
1: No myślę, że jakby tego mięsa z kebaba połączyć z tym radioaktywnym kotletem ze szkolnego sklepiku, to mielibyśmy artancza antyrakietową. Nie?
2: No mówię, Gorzów Fallout po prostu, nie? Fallout 24. No.
1: Więc pozdrawiamy Gorzów, kochamy to miejsce.
2: Oczywiście, bez tego było to
1: no. My za tak żartujemy, że on jest taki w ogóle, taki wiecie, no. My tu się wychowaliśmy, my tu zostaliśmy, my tu zostaniemy, my tu po prostu dajemy ludziom wiarę, my tutaj
2: co nie bez powodu jest nazywany największym escape roomem w Polsce.
1: Tak. Znaczy pierwszym jest Łódź, nie? Gorzów został zdeklasowany.
2: Jest takie znane hasło Łódź i słowo na K, ale nie mogę go powiedzieć, bo to słowo na K jest bez cenzury nie przejdzie.
1: No, powiemy po programie, no, więc generalnie nie, słuchajcie, Gorzów trzeba kochać. Ja powiem wam, wczoraj miałem taką fajną sytuację, bo ja tak lubię tam sobie na rynku koło fontanny, czasem po prostu sobie usiąść, czasem nawet się położyć, tak gwoli relaksu po prostu, nie, że jestem jakimś, nie wiem, czy żulem, czy jakimś w ogóle osłabłem, po prostu czasem człowiek ma ochotę położyć się w miejscu publicznym, tak bez jakiegoś głębszego motywu, nie? Tak,
2: na ziemi, po prostu.
1: Tak. Bo to oprócz tego, że ludzie jak się patrzyli mi na twarz, jest zaczerwieniona, czy oczy podążają, nie? To słuchajcie, ja się też rozpłynąłem, bo lokalny street artysta zaczął grać piękne country. Ja bardzo lubię muzykę gitarową, lubię wzmacniacz, lubię szarpanie strun i gość naprawdę pięknie grał, nie? I tak jak posłuchałem 2-3 utwory, tak sobie leżałem w tej melancholii, ale mówię, dobra, sobie pójdę po lodzika, nie? Bo ja lubię sobie tak gdzieś, jak jest sezon, te lodziki to wchodzą po prostu nosem, nie? No i dobra, no i poszedłem po loda. No i wracam, no i tak myślałem, że sobie znowu zjem, złapię mnie śpiączka cukrzycowa i sobie po prostu poleżę i znowu posłucham tej muzyki, ale niestety moje uszy zostały zaatakowane przez disco polo.
2: O kurde.
1: A ja mówię, ale patrzę
2: no,
1: tak...
2: No i
1: tak...
2: zrobiło się ciężko.
1: I słuchajcie, i patrzę tak w dal, no, i tak patrzę w dal i widzę tego gościa normalnie z tą gitarą, on stoi taki sparaliżowany i obok niego jakiś typek, nie? I da ci to disco polo z tego jego wzmacniacza i tak... Okej. Okay. No i dobra, no tak zainteresowałem się tym, więc poszedłem w tamtą stronę, nie? I tak słyszę kątem ucha, ten gościu do niego mówi: panie, to pan włączysz jeszcze jedną. Ja zapłacę jak za poprzednią 10. I tak sobie pomyślałem, Jezu, jakie to jest prawdziwe, nie? To jest po prostu przemysł muzyczny w jednym obrazku, nie? Gościu przychodzi, piękną muzykę gra i przychodzi ta obrzydliwa kasiora po prostu i tak, bombki strzelił, nie?
3: Tak. Nie spodziewałem się takiego morału tutaj.
1: Ja też się nie spodziewałem. Ja po prostu myślałem, że tam padnę, nie? I tam już zostanę jak ostatni Mohikanin, ale niestety cały vibe lek w gruzach, nie? Natomiast street artyści, fajnie, że jesteście. Fajnie, ziomek, który tam wczoraj grałeś, no. Fajnie, że byłeś, super grałeś, następnym razem też coś tam, ja cię przekupię, żebyś jednak grał to, co grałeś, bo to mi robiło klimat.
3: Właśnie, trzeba było przebić, nie?
1: No właśnie.
3: Ja dam
1: no.
3: dwie dychy, ale proszę grać o co wcześniej.
1: To nie, bo to już jakaś taka głupia licytacja, gościu, wiesz, był trochę taki, wiesz, miał dobry humor, nie?
2: Więc tak, wiesz, stówka, nie?
1: To już można było przegiąć pałę, nie? No ale generalnie super, fajnie, że takie coś się dzieje. Mam nadzieję, że władze miejskie też nie będą blokować takich rzeczy, bo niech sobie te Greki grają.
2: No to bywa różnie.
1: No bo co oni robią takiego złego ludzi? No oni sobie biorą wiosełko, naginają karku, tam jakiś grosik i wpadnie tego kapelusza, ale jakie oni robią atmosferę w tym mieście, no.
2: Nawet jak fałszują, no to jest to jakiś tam klimat.
1: Ale tak? Gościu leciał płyczyściuteńko.
2: Mamy tu specy akurat.
1: Przecież i o to chodzi, że wy zrobiliście, słuchajcie, władze miejskie, do was mówię, zrobiliście super robotę, tak?

0: Jasne, również. Bardzo miło było, więc też mam taką.
1: No
0: wizję.
1: Przecież miał tyle rzeczy się wyspowiadać, co on nawywijał tam i na matematyce, spokojnie, i na polskim. Ja tu troszkę zgrywanie.
2: A tu Ciszawe też jest zgrywanie dostępnego. Następnym razem go wyciągniemy. I Konrad Baranowski przy trzecim mikrofonie, to był magazyn satyryczny. Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Hej.
3: Co pani i pan powiedzą? Przewrotnie o Gorzowie.
2: Cześć, czołem z powrotem w Vox FM w naszym magazynie satyrycznym. Dzisiaj poruszymy temat naszego alfabetu gorzowskiego, satyrycznego właśnie alfabetu, gorzowskiego alfabetu satyrycznego. No i zaczynamy od D strony, czyli od literki D. No tutaj są moi niezawodni goście, koledzy redakcyjni, czyli Seba Górny od mojej lewej. Cześć.
4: Cześć.
2: I Wojtek Hańczuk po mojej prawej.
4: No zgadza się.
2: To prawda. Dobrze. Konrad Baranowski, ja się chyba nie muszę przedstawiać, już wszyscy mają mnie dość, jeżeli chodzi o ten magazyn. Literka D.
4: Nie tylko.
2: Literka. Podpowiem moim gościom, z którymi dzielę redakcję na co dzień, o co może chodzić. Budowa w 2006, acz oddana do użytku w 2008, a od 2007 roku był widok na nasze piękne miasto. Budowla bardzo rozpoznawalna w Gorzowie, też przez mieszkańców innych miast. Jest to budowla, która już w 2007 roku zresztą została nagrodzona bardzo, bardzo prestiżową nagrodą. Czy domyślacie się, o jaką piękną budowlę w centrum naszego miasta chodzi?
5: Oczywiście, bo w Gorzowie mamy tylko jedną piękną budowlę.
2: No dobrze, Seba. No to za co doceniasz naszą D, czyli dominantę?
5: Doceniam ją za to, że jest infoglobem, który informuje o wszystkim. Od samego początku do końca.
4: No właśnie, tu w ogóle jest jakiś błąd. To nie jest D, tylko I ewentualnie.
2: No czyli, no to mamy
5: to
2: potencjał.
5: To jest tak uniwersalna budowla, że może być właśnie i pod literką D, i pod literką I pod literką P, jak pająk, i jeszcze pewnie by się znalazło kilka określeń na naszą cudowną dominantę.
2: O, myślę, że jest jeszcze jedna literka, myślę, że i pod M, bo właśnie ta nagroda, o której mówiłem, niezwykle prestiżowa, bo to trzeba się bardzo postarać, żeby ją dostać. Z 2007 roku to Makabryła, czyli Makabryła roku za budowlę, z roku 2006, nasza piękność. Natomiast ja dzisiaj sobie trochę researchowałem temat i znalazłem taki artykuł w internecie na temat naszego właśnie pająka, naszego infoglobu, naszej dominanty, że Gorzowianie, czy Polacy w ogóle, na takie budowle tak nowoczesne nie byli wtedy gotowi. Niektórzy nie są chyba do tej pory zresztą. A co wy o tym myślicie? Czy właśnie ludzie wtedy nie byli gotowi, a teraz są? Czy ta budowla do tej pory budzi pewne kontrowersje?
4: Ja myślę, że to cały alfabet można by ułożyć tak sobie właśnie. Myślę, że A, akwarium mogłoby być. B, bardzo brzydka budowla. Na przykład C.
2: Oj, tu lepiej nie rozwijać.
5: To zależy, czy myślimy o C czy CH.
2: CH też się zaczyna od literki C i tak miałem pewne tutaj słowo kojarzące, mogące się niektórym kojarzyć z naszym pająkiem, prawda, i właśnie z innymi określeniami. Też no, miał z założenia, miał być tam taki pasaż handlowy, no i na początku jakieś tam sklepiki, jakieś zakłady funkcjonowały.
5: Czego tam miało nie być? Bo zacznijmy od tego.
4: Nie, słuchajcie, ja będę bronił tego miejsca, znaczy jego wyglądu, bo dla mnie bardziej abstrakcyjne to jest to przejście podziemne, które właściwie nie wiadomo dokąd i skąd prowadzi. To był jakiś przedziwny pomysł, nikt z niego nie korzysta i też dlatego to, co się tam pod spodem dzieje, wiecie, byliście tam kiedyś?
5: Oczywiście, ja tam przychodzę bardzo często, ja mieszkam niedaleko, więc codziennie widzę dominantę przynajmniej dwa razy i uważam, że to jest budowla, która jest jakaś. Tego nie można powiedzieć za często o tym, co mamy w Gorzowie. To jest budowla, która wywołuje emocje, często skrajne, nie zawsze pozytywne, no ale nie. Dominanta to nie jest kaszka manna, żeby każdemu pasowała.
4: Zupa pomidorowa, żeby wszyscy ją lubili. Ale tak, nie, no ale tak. Co w niej jest pozytywnego? No to, jaki tam jest pozytyw?
5: Dla mnie pozytyw jest taki, że to jest dla mnie historia emocjonalna, życiowa, bo gdyby nie ta dominanta, być może dzisiaj bym z wami nie rozmawiał. A jeżeli rozwinę teraz tę historię.
4: Chciałeś tam zamieszkać.
5: No nie, aż tak to nie, ale
2: tu wracamy do tematu zarobków radiowych, ale to może
5: tam tam rozpoczęła się moja kariera zawodowa. Tam zrobiłem pierwszy materiał, bo jeszcze kiedy nie było dominanty, tam było wielkie rozkopanie i tam odnaleziono szczątki, niektórzy mówili, że Szwedów, którzy bronili albo atakowali.

0: paliw ówczesnego Landsberga. No i jak wspomniałem, to był mój pierwszy materiał, pierwszy zrealizowany przeze mnie. I mam głęboko w serduszku ciepłe miejsce dla Dominanta.
1: A powiedz mi to, i w końcu czyje były te szczątki?
0: Też nie pamiętam.
1: Może to były szczątki pająka. I generalnie w ogóle stąd cała ta historia z Dominantą i z tym, żeby to uwiecznić, te wykopaliska i upamiętnić tą historię. Może to był wielki pająk po prostu.
2: Albo faktycznie byli to Szwedzi, jakby jako, że może to po potopie szwedzkim wciąż bardzo pająk. Nie lubimy Szwedów, najwyraźniej to zbudowaliśmy na ich cześć tak piękną budowlę.
1: I może stąd też żółto-niebieskie barwy.
0: Tak. Niektórzy myślą, że to Stargard, a to Szwecja.
2: Tak, niektórym się kojarzy z jakimś klubem żużlowym z Zawarcia, tu się okazuje, że jest to na cześć Szwecji. Trzeba by pokazać, mam wrażenie, ten budynek Szwedom, bo nie wiem, czy oni by byli zachwyceni takim pomnikiem na ich cześć.
1: Uciekliby za morze, a nie, już to zrobili.
2: Albo właśnie. Na szczęście mu się udało.
0: Dzięki tej dominancie Gorzów dołączył do wielu znanych miast. Paryż ma swoją wieżę Eiffla. Berlin ma swoją wieżę telewizyjną bodajże. Tak. Toronto także ma swoją wieżę. No i my mamy swoją wieżę.
2: A jeszcze nie zapominajmy o Nowym Jorku i statuie wolności, prawda? No bo to jest taka nasza statua wolności. Mam wrażenie, że ta budowla jest symbolem tego, że architekt był wolny od jakichkolwiek sensownych pomysłów. Natomiast nie chcę obrażać, bo chyba pamiętam, kto był architektem i to jest chyba gorzowski architekt, więc nie wiem, czy możemy aż tak daleko w to iść. Natomiast powiedzcie mi, czy, no bo...
1: No ale wraca, ale on też Sopot ma takie swoje miejsce.
2: Krzywy dom.
1: Krzywy, tak, na Monciaku.
0: Tak. Nie, no myślę, że znaleźliśmy sporo, ale właśnie Gorzów czegoś takiego nie miał.
1: Ale Szymbark ma na przykład dom, który jest do góry nogami, a propos. Dach jest na dole, a u góry są te fundamenty.
2: No właśnie pytanie, czy to nie byłoby jeszcze bardziej oryginalne, gdyby tego pająka obrócić. Nie wiem, jak to architektonicznie by wytrzymało, ale nie wiem, czy...
0: Przejście podziemne stałoby się nadziemnym?
2: Ludzie by musieli przelatywać nad tym. Na pewno byłoby to oryginalne. To mi się kojarzy z ostatnim tematem Landsbergonu, prawda? Jakiejś wizji przyszłości. Faktycznie jakby pająka obrócić. Wszyscy z jakimiś budżetami.
0: Zrobić centrum przesiadkowe tej kolejki linowej, która miała być w Gorzowie.
2: A, tak, tak.
0: To
2: tak.
0: By wszystko wtedy się ładnie połączyło.
2: Albo kojarzy mi się to też z Ministerstwem Dziwnych Kroków. Można by zrobić park linowy. Każdy, kto z Zawarcia chciałby się dostać do mostu, musiałby przechodzić parkiem linowym. No,
1: no ale zobaczcie, czego to w Gorzowie miało nie być. No właśnie miała być kolejka linowa, wielki park rozrywki przez bardzo znanego, już nieżyjącego piosenkarza światowej sławy zakładanego.
0: Michael Jackson.
1: Ja tego nie powiedziałem. I tego nie ma, a Dominanta jest. A jaki był zamysł w ogóle? Słuchajcie, to nie jest tak, że ta bryła nam się gdzieś tam przysługuje. Jak sobie wklepałem szybko w internet, no to rzadko się zdarza, żeby w jakiejś kategorii bardzo dziwne budynki w Polsce na przykład. I okazuje się, że na pierwszym miejscu absolutnie Gorzów i Dominanta. I jak się okazuje, według autorów, To miał być początek, miał być zapowiedzią tego, co powstanie na Zawarciu w przyszłości, że ta dzielnica miała stać się nowoczesną dzielnicą, która ma wprowadzić Gorzów w nowe, lepsze czasy. Tak to jest, naprawdę, cytuję w tej chwili.
0: No i przecież tak się stało.
1: Ale skoro to miał być początek, to gdzie jest w takim razie jakiś żuk, taki metalowy, jakaś biedronka, motyw?
0: Biedronka jest, no nie.
1: Ale metalowa, no. Komar na przykład. Komar też bywa, faktycznie. No to jest jakaś wizja, która została zrealizowana i to może te Zawarcie się to jeszcze będzie zmieniać, czy to się stanie taką modernistycznym miejscem, gdzie takich budowli będzie więcej.
2: No to właśnie tutaj Państwu jeszcze doprecyzuję, że przy mikrofonach mam dwóch, może nie rodowitych, ale Zawarciaków, Zawarcian. Nie wiem, jak siebie
1: czy
2: tam nazywacie.
1: Czy jakichś tam tutaj danych osobowych nie zdradzasz w ogóle?
2: Nie. Natomiast lokali konkretnych nie podaję, chociaż ulicę znam.
1: Co na to RODO?
2: Nie. Myślę, że ogólna dzielnica jeszcze pod RODO się nadaje, no będziemy musieli z naszym Voxowym tutaj inspektorem chyba to przedyskutować.
1: Natomiast ale to taka ważka na przykład, jakby powstała metalowa.
2: Z ważki, gdzie takiego rapera to znamy.
1: Nie, taka na przykład na stadionie żużlowym taka ważka by się
2: zapnięcie
1: działa,
2: stadionu. Tak,
1: zapnięcie
2: tak,
1: jako dach na przykład. Mm-hmm.
2: Może w końcu...
0: Nie podpowiadaj, bo znajdą się na to pieniądze w naszej Radzie Miasta. Tam jest silne lobby żużlowe.
2: No i zrobiło się kontrowersyjnie.
1: Nie, dlaczego? Co jeszcze? A Chrabąż gdzie mógłby stanąć? Chrabąż gdzieś na Zakanalu.
2: Tu już Zakanalu, tak, tak, obstawiam Zakanalu. Mhm.
1: To może jest jakaś taka, jakiś pomysł na takie industrialne, jakieś mocne, mocno takie zakręcone budowle. Słyniemy już z galerii pomników dziwnych person, chociaż już w sumie coraz więcej takich.
2: Jedyny jest, który budził kontrowersję, ale to już nawet teraz nikt nie pamięta, o tym był obrażenie Świnster. Trochę zapomniany, bo przeniesiony.
1: W ogóle inna historia, tak. Bo to jednak była rzeźba, która tutaj przyjechała do BWA wtedy na wystawę i po prostu jedna z nich została zakupiona. I tych rycerzy, tych panów żelaznych było tam chyba 12.
3: No było kilku na pewno, a jeden został. Pamiętam to, jak był przekazywany, to był cały happening. Nie wiem w sumie, dlaczego to komuś tam przeszkadzało. Stał sobie nad samym środku. Ludzie tam do niego podchodzili, malowali, ubierali w różne rzeczy, no, i różne części.
1: I z siekierką podchodzili i głośna sprawa próby
2: odcięcia.
1: Tak, kastracji.
2: Rzeczy.
1: Kastracji. Później został wywieziony.
3: No i stanął biedaczek.
1: Nie, najpierw stanął gdzie indziej. W ogóle...
3: A faktycznie, tam chyba
1: chciano
3: go ze złomowa.
1: On został absolutnie zniszczony podczas, przed wyborami samorządowymi. Doszło tutaj u nas do takiego mariażu, który, no myślę, że wtedy w ogóle był równie mocno komentowany jak Dominanta, czyli tak naprawdę wtedy z... Jak się ta partia nazywała, zmieniałem co chwilę. No ale prezydent Woźniak, powiedzmy, z tej takiej centrowej grupy został odwołany i zawiązała się koalicja tak naprawdę prawicy z lewicą. I wtedy tymczasowym prezydentem został Bogusław Andrzejczak, wiceprezydentami były osoby związane z prawicą i wtedy właśnie ta rzeźba zniknęła z tego miejsca, w którym stała, czyli wełniany rynek, i została przewieziona, aby zostać zakonserwowana na jakiś taki plac na Manhattanie. I tam na tym placu powstała 2-3 doby i została przewrócona przez kogoś i się rozleciała.
4: Co pani i pan powiedzą? Przewrotnie o Gorzowie. Do góry nogami, czyli gorzowski magazyn satyryczny.

used to dream about this.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. DJ Harris. DJ Harris w Vox FM.

0: dla was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox FM. Już teraz, już teraz. Przed wami, przed wami DJ Harris. Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend. Jest imieza.
1: Jest imieza.
0: Tak gra tylko w Vox FM.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox FM. 3, 2, 1. 1. 1.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Jest Harris, jest impreza.
2: Vox DJ Mix.
0: Vox DJ Mix.

spać. Życie nie będzie wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężko.

mogę zapomnieć, przecież każdy z nas czekał na piątek. Diabeł nie ukryje wideł. Do zobaczenia wieczorkiem. Żadna nie odmówi śliwie. Jak ekipa dzwoni, to idę. Proste, takie weekendy to lubię.